0: Nie żyje dwuletnie dziecko, zginęło w jednym z podwarszawskich żłobków, o szczegółach za chwilę. Związkowcy protestowali przed Sejmem, w tle Zielony Ład i unijna polityka. Niezwykłe znalezisko na terenie kopalni bursztynu w Lubelskiem. Znaleziono tam szczątki walenia sprzed 38 milionów lat. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj na terenie jednego ze żłobków zginęło dwuletnie dziecko. Służby wyjaśniają sprawę.
1: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
0: Mówi nam Paweł Chmura ze stołecznej policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się także referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła wczoraj manifestacja Solidarności. Związkowcy ruszyli z Placu Zamkowego przed Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
2: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
3: Nie da na wsi.
4: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
5: Nie mamy rynku węgla, a te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek i Krzysztof Bosak. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przyszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale też i o liczbę turystów, z których żyją.
6: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
7: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Z mieszkańcami Polańczyka rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać, tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
8: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach za kratami wyszedł na wolność w ramach wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa w Lubelskiem. Fragmentem żuchwy zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy.
10: To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce na Lubelszczyźnie.
0: Mówi dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podobne szczątki odkrywano do tej pory tylko w Niemczech i na Ukrainie.
9: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: On się niech waleni, a my ruszamy do pracy. Dzień dobry, o poranku w czwartek, 21 maja.
12: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek. Radio
12: Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Ty umiesz takie? Bo ja zawsze miałem z tym problemy, ale potem...
1: Umiem. Już co... You're the one that I want. Nieźle to robią. Będę ćwiczył.
0: Dobra.
1: Składamy życzenia tym, którzy obchodzą imieniny. Donat, Krzysztof, Piotr, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir.
0: Tobie to zawsze tylko te co? Słodycze na myśli.
1: Nie.
0: Międzynarodowy Dzień Herbaty dzisiaj mamy. Trzeba czymś popić.
1: Tak, nawet są takie słodycze, które popiją herbatą, nie kawą.
0: Dobrze. Światowy Dzień Kosmosu również też dzisiaj.
1: Aktor Leszek Teleszyński obchodzi urodziny.
0: A także Leo Sayer, amerykański piosenkarz, muzyk, kompozytor.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś.
3: Jak stanowić z Bogiem jedno? Takie pytanie może nam zrodzić się, kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii. Być z Bogiem jedno to znaczy tworzyć z Nim taką relację, w której jest bezpośredniość, w której jest miłość, w której staję codziennie przed Jego obliczem i wiem, że On jest, że On działa, że On przenika całą moją codzienność. Do tego zapraszają nas różne ćwiczenia duchowe. Uświadamiać sobie bliskość Boga, tu i teraz, zawsze i wszędzie. I poprzez tę naszą chęć stawania przed Bogiem, budować z Nim bezpośrednią relację, stawać się z Nim jedno, łącząc się z Nim w konkretnych decyzjach i wyborach. Być z Bogiem jedno to otworzyć się na bezpośrednią i przepiękną relację z Nim.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Daj, daj, daj, no, daj, tylko daj i daj. No dobrze, 25
1: jak
0: minut
1: dają,
0: po
1: to bierz.
0: To też prawda. 25 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Czasem sobie trzeba na wszystko zapracować. Przykładem może być pani Dorota, która w ciągu 22 lat ukończyła 28 kierunków studiów.
1: No patrz.
0: Jest najbardziej wykształconą osobą w Polsce.
1: Ciekawe, czy pracuje w którymś...
0: I kształci się dalej.
1: Czy pracuje w którymś z tych zawodów, które zdobyła?
0: Pewnie nie, bo zdobywa nowe. Zaczęła od magisterki w Olsztynie, a potem to już poszło. Między innymi psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, kryminologia, filologia rosyjska i angielska to magisterka, a potem to już poszło dalej. Studia podyplomowe, dietetyka, dziennikarstwo, nauczenie filozofii, etyki, rachunkowość i tak dalej, i tak dalej.
1: A propos dziennikarstwo, to każda redakcja chciałaby mieć tą panią, bo ona by skomentowała wszystko.
0: Tak, bo
1: co się nie zdarzy w jakiejś dziedzinie, to proszę bardzo, pani Dorota, co pani na ten temat sądzi?
0: Czy jak to się nazywa?
1: Danuta,
0: omnibus chodzący po prostu.
1: No właśnie.
0: No dobrze.
1: Ale ja podejrzewam, że panią wciągnęło tak życie studenckie. Znaczy ona oczywiście kończy to studia, uczy się i tak dalej, ale przy okazji akademik, tam impreza.
0: 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje dla siebie, to robi Fleetwood Mac już teraz, Little Lies.

0: Little Lies, Fleetwood Mac na antenie Radia Plus. My rozpoczynamy nowy dzień. Kasia coś się uśmiecha, nie wiem, że
1: chyba. Bo jak mówisz Mac, to mi się zaraz śmiać chce.
0: Myślałem,
1: że ty o jedzeniu.
0: Kłamstew. Nie.
1: No przepraszam, takie skojarzenia miałam.
0: To
1: no.
0: Akurat byłoby nieco później. Teraz o kanapce na śniadanie trzeba pomyśleć.
1: Dobrze. I o kawie bądź herbacie, a do tego najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Relacje polsko-węgierskie, wsparcie starań Budapesztu o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, bezpieczeństwo regionu. Między innymi o tym rozmawiali wczoraj prezydent Karol Nawrocki i premier Węgier Peter Madziar. Politycy spotkali się w Belwederze, wcześniej Madziar rozmawiał między innymi z Donaldem Tuskiem, marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu polityk udał się do Gdańska, tam z kolei spotkał się z Lechem Wałęsą. Dziś Madziar leci do Wiednia, stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Jest decyzja Senatu. Ten nie wyraził zgody na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, a tego chce prezydent. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie godzina 7, rozpoczynamy czwartek. Rozpoczęliśmy już pół godziny temu.
2: Tak jest, a o czym myśli Tomek od samego rana? O, trzyma nas w niepewności.
1: No nie, bo chciałem wrócić jeszcze do tego You're the Want. Tam było takie
2: Było.
1: No to powiemy o jednym pośle, który zrobił podobnie.
2: Abba teraz, Lay All Your Love on me na antenie Radia Plus.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Pierwsza moja myśl była taka: i kto by usłyszał panu pośle Jacku Niedźwieckim poza ludźmi z okręgu, czyli Suwałk, gdyby nie fantastyczny wykon ciuchci z ostatniego posiedzenia. Przypomnijmy, gdy na mównicę wchodziła posłanka Paulina Matysiak, która zwykle mówi o kolei, pan poseł zrobił nie tylko paszczowo, ale też gestowo, pociągając za niewidzialny sznurek w lokomotywie. A że siedział za stołem prezydialnym, wszyscy widzieli. Posłanka często mówi też o CPK. Czekam na ryk samolotu i rozłożone ręce. A w ogóle przy następnym posiedzeniu mógłby namówić marszałka na zrobienie pociągu. Okrążyliby okrągłą przecież salę plenarną i usiedli na swoich miejscach. Też byłoby fajnie. Pamiętacie program Ciuchcia? Wcieliłem się w profesora Ciekawskiego i sprawdziłem pana posła. Więc nie jest tak, że nikt o nim nie słyszał. W przeszłości zdobywał medale jako badmintonista. Więc pani poseł, jak przyjdzie już z tymi kwiatami, bo zapowiedział, że przeprosi, niech pani mu wręczy kometkę albo kometę, bo trochę odleciał.

0: Krzysztof Magellanes jako młody ksiądz zaczął pracę w parafii Totatice. Był tam dużo więcej niż duszpasterzem. Stawiał szkoły, wydawał prasę, a nawet zabrał się za budowę elektrowni. A kiedy władze zamknęły seminaria, Krzysztof zaczął nauczanie na tajnych kompletach. Aresztowano go 21 maja 1927 roku w drodze na mszę świętą. Szybko, bez procesu, wydano wyrok śmierci. Krzysztof jednak rozgrzeszył katów, a nawet oddał im wszystko, co miał przy sobie. Dziś jest patronem pasterzy, alumnów i Meksyku, ponieważ jego i 24 innych niezłomnych księży kanonizował święty Jan Paweł II.
1: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus. Za 2,5 minuty będzie godzina 7. To poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: A wiesz, że ja nigdy nie grałem w badmintona? To znaczy tam sobie odbiłem może parę razy, ale tak, żeby grać z zacięciem, to nie.
0: Kiedyś z tatą grałam, jak byłam małą dziewczynką, bardzo małą i młodą. I pamiętam, że najfajniejsze to były te lotki takie prawdziwe chińskie, że główka była obszyta skórą. One fajnie się trzymały i fajnie latały, a pióra były prawdziwe.
1: Profeska.
0: No, to była profeska. Bo te plastikowe to tam trzeba było kamyczek włożyć, żeby to w ogóle chciało latać i w ogóle było dużo utrudnień, zwłaszcza kiedy wiadł wiatr, ale zabawa przednia.
1: Na naszym profilu facebookowym o tym, że polski język jest bogaty, wszędzie jest badminton, u nas jest babington, baditon, badbington, babinton i tak dalej, a wy napiszcie, czy po prostu lubicie grać w kometkę. No, tak, taka ta nazwa amatorska troszkę.
0: Kometka brzmi fajnie. Za 2 minuty 7 za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Co się wydarzyło w żłobku w podwarszawskich Ząbkach? Nadal wiele pytań po tragicznym wypadku. Nie żyje dwulatek. Kraków, Warszawa, Gdańsk. Rozmowy na najwyższych szczeblach o polsko-węgierskich relacjach. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. Nie tylko w lesie, nawet kilka tysięcy kleszczy może się czaić na miejskim trawniku. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. W studiu z nami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co wiadomo na ten moment.
2: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
1: Jakub Krzyżak o tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
4: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
5: Polak-Węgier, dwa bratanki.
4: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
6: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
4: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Dziś Madziar leci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Wszystko wskazuje na sierpień, wtedy pulmonologia w krakowskim szpitalu Narutowicza ma wznowić działanie. Trwa poszukiwanie brakującej kadry. Chodzi konkretnie o oddziały chorób wewnętrznych i chorób płuc oraz chorób płuc z onkologią, które teraz są zawieszone.
7: Na ten rok Narutowicz ma jakby największy w swojej historii kontrakt, 250 milionów. Mamy oczywiście tam zawirowanie związane z pulmonologią, ale trzech ważnych lekarzy kończy na Podkarpaciu umowy wypowiedzenia i powinniśmy w sierpniu wznowić już też na tych oddziałach pełną działalność.
1: Mówi wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Placówka jest mocno zadłużona. Chodzi o 120 milionów złotych. Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Apelują do władz o konkretne działania. Dawid Olszewski.
8: Przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, wskazuje Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
9: Więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje.
8: Urzędnicy podkreślają, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany sprzed 2 lat w zasadach przyznawania dotacji.
10: Zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych i stąd liczba klientów była mniejsza.
8: Przyznaje Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje.
1: W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
11: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
1: Kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. A jak z pogodą dzisiaj? Sprawdźmy już teraz.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Tak nam się zaczyna czwartek, my razem z wami, z przebojami, z notą nostalgii.
2: Dzień dobry, witajcie, 6 minut po 7, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę Boniem, teraz Michael Field, Maggie Reilly.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 7 już mamy.
1: No i historia była taka, dzieje się we wsi Gęsiniec w powiecie strzelińskim na Dolnym Śląsku. To jest, że zmarł hodowca, właściciel, no i owce kameruńskie zostały tak osierocone trochę.
0: Znaczy
1: a stadko miał
0: się?
1: Duże. No rozpierzchło się i nie wiadomo, czy same uciekły, czy ktoś je wypuścił, ale rozpierzchło się.
0: Ale czekaj, one po polsku to się nie dogadają.
1: No nie bardzo one kameruńskie są, chociaż przez kilka lat były chyba już, no to coś powinny sobie tam tego beczenia polskiego łyknąć.
0: A nie można odłowić?
1: Właśnie próbują i okazuje się, że i mieszkańcy, i służby próbują złapać jak dotąd bezskutecznie. Owce tam gdzieś po kamieniołomie sobie chodzą i są bezczelne nawet niektórzy mówią.
0: Co ty powiesz?
1: No i nie dają się złapać. Jedną tylko złapano owieczka, to dlatego, że była ranna. A reszta jakoś nie da się. Może wypuścić na wolność, niech sobie chodzą już.
0: 50-65 kg, wysokość 60-70 cm w głębie. Nie wiem,
1: a co ty rysopis?
0: Ale...
1: Przecież to każdy tak. Wie, jak one tam widzi.
0: Nie, no nie wie, no a kameruńskie nasza to po beczeniu poznasz, a taka kameruńska to ja wiem. No dobrze, problem pewnie całkiem spory, no bo jednak gatunek obcy i jeszcze się rozlazł po publicznych, okolicznych lasach i łąkach.
1: Z głodu nie umrze, tam trawkę sobie jakąś znajdzie, no ale
0: no teraz
1: jednak,
0: pogoda sprzyja no. Jednak zdecydowanie.
1: Ale jednak powinno być to pod kontrolą. Za 14, nie za, tylko po 14 minut po godzinie 7.
0: Za chwilę na antenie Radia Plus.
1: No.
0: O, Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. A potem między innymi kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy dzisiaj o sąsiadach, będziemy rozmawiać, ale to jeszcze przyjdzie czas. Proszę zostać z Radiem Plus.

0: się rozkręca, na razie eliminacje, a my z Kometką dzisiaj na naszym...
1: No tak, trochę inny sport, ale w sumie podobny.
0: Ale oczywiście trzeba się ruszać, to nie musi być zaraz tenis, to nie musi być zaraz...
1: Badminton
0: nie musi być boks, nie boksujemy się z życiem, ale ruszyć się trzeba. Okazuje się, że naukowcy stwierdzili, że jest silna korelacja między tym, co robimy rano, a tym, jak żyjemy w ciągu dnia. Okazuje się, że większość z nas rano wstaje, po prostu sięga po telefon, chwilę siedzi, pije jakąś kawę i tyle. A okazuje się, że trzeba, a nawet wystarczy, tylko 5 minut jakiejś rozgrzewki dziennie o poranku, o której czasem zapominamy, żeby ustawić sobie, że tak powiem, dobrą pracę serca na cały dzień. Ale... Okazuje się, że kto się rano nie rusza, ten jest częściej zagrożony zawałem.
1: Ale myślisz,
0: tylko 5 minut.
1: Że ta jedna prawa noga najpierw, później lewa na podłogę z
0: nie, to
1: łóżka,
0: za mało.
1: To nie rozgrzewka?
0: Nie, to musi być troszeczkę intensywniej. Na przykład, ja tak robię. Wstaję, myję się, ubieram, wychodzę. I mam te 5 minut,
1: a
0: nawet
1: każdy,
0: 7.
1: A przecież każdy tak robi.
0: A nie każdy, bo są już tacy, którzy są na emeryturze i nie robią.
1: No, chyba, że
0: no,
1: tak.
0: No to wtedy co robimy? Ubieramy się, wychodzimy po bułeczki, wracamy, jemy śniadanko, kawka i tak dalej, herbatka. Te 5 minut jest kluczowe w każdym bądź razie. 5 minut to też może być, nie wiem, niektórzy robią tak, że po prostu myją zęby i jakieś przysiady albo nogą kręcą.
1: To ja proponuję wstać za późno, to i tak będzie rozgrzewka do tego autobusu.
0: Nie, to już będzie sprint. Co za dużo i za szybko, to niezdrowo. Dobrze, Ace of Base już teraz, Don't Turn Around. Nie zapominajmy o małej rozgrzewce o poranku. 5 minut to naprawdę niewiele. No to co, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii i wiadomości, ale teraz Ace of Base.

0: No właśnie, lubicie sobie pograć w tę komerkę badmintona? Izabela pisze, ja chętnie popatrzę, jak gra mój brat z bratankiem. Dzień dobry wszystkim.
1: No to fajnie, patrzeć też można.
0: A Joanna pisze do nas, że całe dzieciństwo i młodość mówiła babington. Dopiero po latach okazało się, że to badminton.
1: A Michał do nas napisał, że warto wspomnieć, że w Gorzowie można zapisać pociechę na zajęcia. I wtedy to już będzie taki profesjonalny badminton.
0: Oczywiście, że tak. Trzeba się, jak ktoś ma dryk, to nie tylko na podwórku, ale niech robi karierę międzynarodową.
1: I przypominajmy, że to nie tylko nóżki chodzą, ale też ćwiczymy oczywiście no, taką szybką reakcję, tak?
0: Mhm.
1: No, także to warto, pewnie.
0: Śmiga szybko, dobra. My też śmigamy, bo już 7:30 i za chwilę wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. IMGW ostrzega przed burzami w północnej i centralnej Polsce. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 województwach. Prognozowane są silne opady deszczu, wiatr do 65 km na godzinę i miejscami grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do 20. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o 60 dni. Według rządu migracja nadal może być wykorzystywana instrumentalnie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Od wprowadzenia ograniczenia prawa do azylu przed rokiem nie przyjęto wniosków o azyl od 500 osób. To jeszcze o nowej bazie ratowników tatrzańskich. Chcą wybudować nową, większą u wylotu Doliny Strążyskiej. Działka jest, teraz procedury administracyjne, a trzeba wywalczyć zmianę planu zagospodarowania, bo na razie na działce może stanąć hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący budowy bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u.
2: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą, rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec tych lat 20. by przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna, została wykonana.
1: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jak chcesz, żebyśmy się ruszali 5 minut do poranku, to mamy inspiracje muzyczne. Już teraz w Radiu Plus. Za 25 minut 8.
2: Otałam już za chwilę. Dzień dobry, Kasia.
1: Tomek.
2: Zapraszamy do 9.
1: Więc chęca, ręce do góry, a za chwilę także burka suflera, piąty bieg. To nie musi być w samochodzie. Można włączyć taki nożny piąty bieg.
2: O, to się rozpędzamy. Dobrze, pewnie, że tak. Czwartek, 21 dzień maja w kalendarzu.

0: Ależ się burza zrobiła na takim festiwalu nowoczesnych różnych technologii. Olga Tokarczuk, pisarka, nasza noblistka, powiedziała, że bardzo lubi sztuczną inteligencję, bardzo lubi z niej korzystać. Ona tam może jedno, dwa zdanie powiedziała za dużo, ale to było spotkanie na żywo i się burza rozpętała. Jak to? To ona książki pisze i jej sztuczna inteligencja pomaga? Ona wytłumaczyła później, że nie ona korzysta tak jak większość osób, żeby dokumentować, sprawdzać fakty, żeby wyszukiwać jakieś tam rzeczy, a nie żeby jej za nią ktoś pisał.
1: Ze sztuczną mam takie doświadczenia, że trzeba ją czasem przycisnąć, bo czasem pisze takie różne głupoty.
0: Ale wiesz, co ona ci odpowie?
1: Trzeba być wnikliwym, a nie łykać wszystko.
0: No właśnie, a wiesz, co ona ci odpowie? A masz rację,
1: o, właśnie,
0: coś tam tym,
1: no tak. Dokładnie.
0: Ale jednak coś tam.
1: Dobrze. Ale rzadko używam, to prawda.
0: Firma Google ostatnio ogłosiła, że się zmienia bardzo. Wyszukiwarka będzie zupełnie inna i nie będzie już zestawu linków różnych, na które możemy klikać, tylko właśnie sztuczna inteligencja będzie podpowiadać rozmaite rozwiązania. Już teraz tego dużo jest.
1: No tak.
0: A poza tym będzie bardziej interaktywne takie pole, w które wpisujemy, jak coś chcemy zapytać, że ono będzie od razu wymyślać, o co my chcemy zapytać.
1: Aż tak?
0: No tak, już teraz się to rozwija. Na przykład zapytałem przed chwilą, jak zapytać, i proszę, jakie mi tu podpowiedział, jak zapytać faceta, czy mu się podobam. To pierwsze takie.
1: Naprawdę?
0: No właśnie, chyba nie wie, że ja jestem facetem. Dobra. Jak zapytać sztuczną inteligencję o coś? Jak zapytać o drogę po angielsku? O, jak zapytać o potwierdzenie przybycia na wesele? O, takie rzeczy. Jak zapytać lekarza o stan zdrowia? Swój czy jego?
1: Po prostu nie wiem. Pytać, ludzie, pytać!
0: O! Jak zapytać o podwyżkę? Muszę dokliknąć.
1: Nie, nie, to ci i tak nic nie da.
0: No, zbierz dowody sukcesu. Nagrywałaś to? Nagrywałaś?
1: Oczywiście, nagrane mamy. Za 14 minut 8 w Radiu Plus.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: Sąsiadów znasz?
3: Znam, ale wiesz, nie w loku, tylko w takim segmentowcu, że tak powiem.
2: Że podejść do płota?
3: Tak, no, można i tak, i z lewej, i z prawej,
2: ale
3: i z naprzeciwka.
2: Ale garbków nie tłuczecie.
3: Nie, absolutnie, to ani nowiuśkich koszuli też nie.
2: Bardzo dobrze.
3: Przyjazna atmosfera w niektórych wypadkach nawet zażyła.
2: O, zażyła. No. Zażyła mnie ta informacja. Dobrze, no. Pytamy o sąsiadów, bo o to chodzi, żeby właśnie wokół mieć ludzi, przynajmniej zaznajomionych. Kiedyś to w ogóle było tak, że sąsiad to prawie rodzina. Mhm. Takie wspomnienia też przebijają przez was, bo piszecie nam o tym. Na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Wspominamy, a jakże, wspaniałych sąsiadów z czasów dawniejszych, z dzieciństwa. Okazuje się, że zrobiono takie badania i kiedyś bardziej byliśmy sąsiedzcy niż teraz i chcemy to zmienić. Chcemy wam uświadomić, że warto mieć dobrego sąsiada również i teraz znajomego sąsiada. Nie tylko, że dzień dobry, ale z imienia i tak dalej, i tak dalej.
3: Na przykład Urszula napisała, że w czteropiętrowym bloku cały pionto zgrana gromadka. Parter Beatka, ja na pierwszym, na drugim Basieńka z kotami, które często pilnuje, gdy ona wyjedzie. Na trzecim Gosia, na czwartym Agnieszka. Spotykamy się często. No proszę,
2: to
3: co za klatka.
2: Rzeczywiście.
3: To chyba się razem wprowadziły wszystkie.
2: Rewelacja. Agnieszka napisała, że dzieciństwo z sąsiadami to były czasy, ktoś miał rower, no i każdy na tym rowerze chciał pojeździć i tak dalej, piękne wspomnienia.
3: Czekamy na wasze zgłoszenia na naszej stronie internetowej, tak?
2: Mhm, tak, oczywiście, www.radioplus.pl. A co do wygrania? Wspaniały kosz piknikowy dla kilku osób, żeby można było sąsiadkę zaprosić na wspólny piknik. No i tak się niejedna znajomość może sąsiedzka rozwinąć.
3: Żeby poznać tych współczesnych sąsiadów, tak. Bo piszecie czasem o dawnych historiach, a warto też dzisiaj te dobro sąsiedzkie więzi nawiązywać.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: A teraz Enrique Iglesias, Bailamos, a za chwilę najnowsze wiadomości.
0: Kto rano wstaje? Poranek.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No, czasem znaliśmy się od dzieciństwa, bo biegaliśmy razem, gdzieś tam ktoś spod piątki, gdzieś ktoś spod dwójki. Z nami jest...
3: Z nami jest Małgosia. Dzień dobry. Małgosiu.
4: Dzień dobry.
2: No właśnie, i to taka studnia była, czyli takie kamienice, jakby blok dookoła, a w środku dzieci się bawiły.
4: To znaczy, to nie były bloki, to były takie, no, domy dawne, bo w tej chwili tam po moim domu to nie ma śladu, bo jest ulica Aleja Krakowska, była wtedy jeden pas, a te no, rozbudowy po prostu wyprowadziliśmy się i tam zostały zburzone część domów, ale drugi taki budynek jeszcze stoi do dzisiaj.
3: A jak to z tymi sąsiadami było?
4: A no to właśnie bawiliśmy się, tam były takie komórki na środku, myśmy się w chowanego bawili, bawiliśmy się w berka. Nie było kredą, można było narysować, co się podkradało, resztki kredy ze szkoły, jak zostały przy tablicy, rysowało się i graliśmy w klasy. Nie było takich chodników, znaczy takich płytek, żeby to narysować, ale myśmy tam sposobem jakimś to robili, że no rysowaliśmy. To nie, ja już teraz to nie pamiętam po prostu, jak to było dokładnie, ale bawiliśmy się, a wieczorami to była dobranocka, bo to się nie nazywało kiedyś wieczorynka, tylko chyba dobranocka była gąska.
2: No pamiętamy, tak. Znaczy gąski to może nie, ale dobranocka tak. Ale to piszesz do nas, że też później dorośli na dziennik, na tak, kobrę, czasem na film w sobotę, ale to co, jeden telewizor był, czy po prostu tak chcieli czas spędzać razem?
4: To znaczy nie było, ludzie jeszcze tak nie mieli wszyscy telewizorów, część tam miała i różnie przychodzili jedni do drugich, po prostu, żeby no, zobaczyć coś, okno na świat, jak to się mówi, była telewizja. To były lata 60. To były lata 60. ubiegłego wieku. Także o tak to pamiętam. No,
2: no dobra.
4: Czwartki była kobra.
2: Ale kobra. A jak dzisiaj z sąsiadami?
4: A dzisiaj mam takich właśnie sąsiadów bardzo miłych, panią Danusię i pana Wojtka. I oni nieraz się moimi kotami zajmą, bo ja jestem kociarą.
3: Ja też.
4: Mam dwa koty. Rodzeństwo, że tak powiem.
3: O, pięknie, parka.
4: Tak, parkę. I czasem się zajmują. I rozmawiamy ze sobą. No, no na różne nawet tematy rozmawiamy, ale teraz jak takie, no naprawdę zrobimy sobie taki piknik.
3: Będzie fajnie.
4: Będzie fajnie.
2: I obiecałeś, że już nie jedzie pani Danusia, ani pan Wojtek, tylko może na ty, więc trzymamy kciuki,
4: tak
2: żeby...
4: Sobie pomyślałam.
3: Dobrze. Pakujemy kosz i wysyłamy i fajnego pikniku życzę. I dziękujemy za to przeurocze wspomnienia na antenie Radia Plus.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: No i przypominamy na naszej stronie www.radioplus.pl specjalny formularz zgłoszeniowy i wspominamy razem. I jest miło i przyjemnie.
2: Tam taki napis sąsiad. Wchodźcie i wpisujcie swoje wspomnienia z dawnych czasów sąsiedzkich.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.

0: A może by tak, skoro jest ogrodzenie, jest tu sąsiad, tam sąsiad, to przez to ogrodzenie badmintona sobie pograć?
1: Można też.
0: Można. Gramy z córką na ulicy w krakowskich Bronowicach, rysujemy nawet na asfalcie kawałkiem cegły albo kredą linię i zamiast siatki rozciągamy sznurek pomiędzy latarnią a ogrodzeniem. To taki opis jak w ogóle sprzed paru dziesięciu lat, ale że dzisiaj potrafimy się doskonale bawić na zewnątrz, nie tylko pada trzymając w ręce.
1: Świetnie, Jaro, Jaco, pozdrawiamy cię.
0: Mamy wtedy boisko, jak ich mało, używamy lotek tylko z PRL-u dociążonych plasteliną.
1: O właśnie, plasteliną się dociążało, czasem jeszcze tam się kamyczek, żwirek wkładało.
0: Ale bym pograła, Sylwia pisze, nawet mam paletki gdzieś w piwnicy, brzmi jak plan na weekend.
1: Odkurzyć i
0: rakietki się chyba mówi, czy paletki też można?
1: Paletki też
0: tak?
1: Można.
0: Tak? No. A, dobrze.
1: No, rakietki bardziej.
0: Bo paletki mi się z tenisem stołowym kojarzą.
1: Tak, że rakietki mają naciąg, a paletki nie mają naciągu.
0: Tak, paletki taka paleta, tylko mała. Dobrze, za chwilę wiadomości.
1: Paleta, czyli wachlarz możliwości przed weekendem dla nas.
0: To.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody już teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone. 3 osoby zmarły, ponad 20 trafiło do szpitala. To w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją. Na badania trafili ratownicy medyczni i strażacy. Służby wezwano w związku z podejrzeniem przedawkowania narkotyków. Gdy medycy i strażacy dotarli na miejsce, dostali silnych nudności i zawrotów głowy. Mieli także wymioty. Śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla i gazem. Niebezpieczne i nieakceptowalne. Brytyjski minister obrony krytykuje działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF-u na 6 metrów. Według Brytyjczyków ich samolot był nieuzbrojony i wykonywał rutynową misję związaną z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO. Prawdziwa sensacja w Gdańsku. W centrum miasta archeolodzy odsłonili kolejną 13-wieczną płytę nagrobną z krzyżem łacińskim. W ubiegłym roku w tym samym miejscu znaleziono m.in. płytę nagrobną z wizerunkiem rycerza.
2: Jest po prostu tak naprawdę za wcześnie, żeby mówić cokolwiek poza tym, że był to mężczyzna, silnie zbudowany, miał 1,70 m wzrostu albo 1,70 m parę, więc jak na ówczesne warunki była to dosyć postawna osoba.
1: Mówi archeolog Monika Kasprzak. Na tej samej działce archeolodzy odsłonili relikty najstarszego kościoła w Gdańsku.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Przypominamy, że to czwartek, jeżeli ktoś się przed chwilą budził o 2,5 godziny za późno, bo zaczynamy o 6, przypominamy, ale to też dobrze, że dołączył 8.35 na zegarach.
2: A za chwilę u nas Natalia Imbruglia-Thorn, teraz Getting Crew, a my z wami do 9.

0: Oszust.
1: No gdzie?
0: No wędkarz oszust.
1: Jak to wędkarz oszust?
0: Afera się zrobiła, ponieważ jeden...
1: To nie była taka ryba?
0: Wędkarz nie była taka. Okazało się, że ona była doklejona w programie jakimś komputerowym. Pochwalił się pan Wojciech, że złowił rekordowego szczupaka o długości 133 cm i miało to być ryba większa od oficjalnego rekordzisty z 1970 roku. Internauci zaczęli podważać prawdziwość tego zdjęcia, bo podobnie wyglądający szczupak znalazł się gdzieś na innym zdjęciu i to nie był wcale taki duży. No i okazało się, jak już sprawa nabrała rozgłosu w internecie, pan Wojciech przeprosił i no, powiedział tak, że oszukał, no przyznaje się do błędu. To jest influencer... Influencer i freak fighter, podobno ten wędkarz też przy okazji.
1: Sztuczna inteligencja mu wysmoliła takie zdjęcie pewnie.
0: Zobowiązuje się, ale napisał, uwaga, w ramach zadośćuczynienia zobowiązuje się do przeprowadzenia w przyszłym tygodniu akcji sprzątania brzegów Jeziora Żarnowieckiego. Więc on tak mu głupio i łyso, że postanowił, że teraz zrobi coś dobrego i posprząta i bardzo dobrze. Tylko tych fake newsów w internecie to już chyba nikt nie posprząta.
1: No, ale teraz i tak mu nikt nie uwierzy, cokolwiek.
0: A, co złowi, tak?
1: Tak, no. Dokładnie. Trochę się zmarnowała szansa na to, by być kimś w internecie. Teraz się jest, no, podejrzanym takim trochę bardziej.
0: Ale wyszedł, no, z twarzą, nie z twarzą, ale jakoś wyszedł. Z tego sprawdzimy, czy posprząta to jezioro.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus Czesław Niemen. Sen o Warszawie będzie też numer uno i tora.

0: Tora, numer 1 na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: A teraz Janek Pasterski. Za chwilę po godzinie 9. My mówimy już do usłyszenia. Miło było rozpocząć czwartek.
0: Tak, jutro będzie miło rozpocząć piątek, no ale czwartek przecież w dalszym ciągu się na naszej antenie dzieje.

0: Radio Plus.
1: Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia po spotkaniach za oceanem wiceszef MON-u. Centrum Krakowa sparaliżowane, to przez awarię wodociągu, o szczegółach powiemy za chwilę. To były okrągłe 30 urodziny, a świętował najstarszy mrówkojad świata z warszawskiego zoo. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. To zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek, jaki płynie z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu. Między innymi z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. To opóźnienie, a nie redukcja. Tak o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej mówi wiceprezydent USA. Z kolei szef MON-u zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
3: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
2: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
1: A jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł wniosku Karola Nawrockiego, a ten wywołał burzliwą dyskusję. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker tłumaczył, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę do 2030 ponad 527 miliardów euro. Z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek jako festiwal hipokryzji i populizmu. Emocji nie brakowało także w czasie głosowania.
4: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
5: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
1: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. W wiadomościach Radia Plus Kraków i duże utrudnienia w centrum miasta. Wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilacie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię. Na miejscu od wczoraj pracują służby. Są spore utrudnienia drogowe, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
6: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
1: Mieszkańcy okolicznych kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Podstawiono beczkowóz. Prace powinny się zakończyć około godziny 13.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Teraz jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali goście ogrodu.
7: 100 lat jeszcze.
8: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
9: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
10: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Posiłków.
11: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
12: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
10: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Tak jest, tłuste mrówki brzmią cudownie. Samych mróweczek. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, Janek Pasterski.

piękny przebój, piękny, piękny. Pamiętam, jak się przy tym tańczyło niegdyś na dyskotekach szkolnych Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. I pamiętam też, jak dawniej ludzie mieli jakieś takie lepsze relacje sąsiedzkie niż obecnie. Znaczy, nie chcę uogólniać, bo być może wy macie dobre, ale bardzo często nawet nie znamy zbyt dobrze swoich sąsiadów. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus. Taką mamy zabawę na jeszcze najbliższe dni. No i proponujemy wam właśnie sięgnięciem takim do pamięci i napisania, podzielenia się swoją historią sąsiedzką, zapewne sprzed lat. Dajcie znać, jakie mieliście stosunki z sąsiadami, czy wspólnie spędzaliście czas, chodziliście na spacery, rozmawialiście, oglądaliście mecze, może pożyczaliście od siebie produkty spożywcze. Można nam to wszystko opisać na radioplus.pl. Zachęcamy. To jedna rzecz. A druga to imię sąsiada z dzisiaj, z którym chcielibyście się wybrać na piknik. Umożliwiamy taką właśnie zabawę, bo mamy dla was kosz piknikowy dla czterech osób, w środku w pełni wyposażony. Radioplus.pl. Dajcie znać.

materialny świat Madony, Material Girl. Za 26 minut będzie godzina 10, jeszcze poranek, czyli Kawusia pewnie wjechała już, a może wjedzie też druga, ale im później będzie się robiło, to pewnie będzie ochota na herbatę. Tak się składa, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty właśnie w kalendarzu 21 maja i przy okazji też Dzień Odnawiania Znajomości. No, to się wszystko pięknie razem ze sobą zagłębia, wpaść do starych znajomych na herbatę właśnie, a ciasteczka, tak wiecie, jeszcze dodatkowo w pakiecie, żeby lepiej smakowało. Teraz Abba i Dancing Queen.

0: Radio Plus.
1: Zdecydowana reakcja polskich władz. Warszawa potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów Global Sumut. Nie boją się ludzi, ignorują policyjne syreny. Bieszczadzkie niedźwiedzie coraz śmielej podchodzą do zabudowań. Zajrzymy też do Bydgoszczy. Mieszkańcy mają problem z miejskimi autobusami. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do siebie z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotylli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Dochodzi też do aktów przemocy. W studiu Jakub Krzyżak, co o sprawie mówi nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
2: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotylli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w rozmowie z nami polityk PiSu Jacek Kurski. Pobyt byłego ministra w USA potwierdziły nasze służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, skąd później poleciał właśnie do Stanów. To porażka tej władzy, zapewnia Kurski.
3: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wyslanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
1: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię. Bieszczadzkie niedźwiedzie przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy wiosek, ale i miast, w których drapieżniki pojawiają się coraz częściej. Dwa dni temu niedźwiedzie brunatne widziano w co najmniej trzech miejscach, w tym w obleganym przez turystów Polańczyku nad Soliną. W powiecie leskim od początku roku policja odebrała ponad 60 próśb o interwencję.
4: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
1: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji, ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania. Te składałyby się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawet kilka kilometrów pieszo do pracy część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Te przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny. To koszmar, mówią zgodnie pracownicy pobliskich zakładów.
5: Idę teraz 3 kilometry do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
6: Tak codziennie?
5: W tej z powrotem. Tutaj pracują tysiące ludzi. Utrudnili życie wszystkim. Przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie, jeżdżą ciężarówki, tutaj zginą ludzie.
1: Ta część osiedla jest obecnie placem budowy, tłumaczą drogowcy. Problemem jest też pogoda.
7: Ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki.
1: Zapewnia Katarzyna Muszyńska z ZDM-u. Kiedy autobusy wrócą na stałą trasę, nie wiadomo.
0: Radio Plus.
6: przeboje z nutą nostalgii.
8: To na uspokojenie w takim razie piękna ballada teraz w Radiu Plus. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

No i zrobiło się nastrojowo, to Stinky Fragile w Radiu Plus, 20 minut po godzinie 10, a ja cały czas przypominam, jeżeli dopiero włączyliście Radio Plus, to zapraszamy na naszą stronę internetową radioplus.pl, tam zabawa polegająca na sąsiedzkich historiach, czyli dajecie nam znać, jak wspominacie swoich sąsiadów, jakie historie macie z nimi związane, zapewne sprzed lat, wtedy kiedy człowiek miał te silniejsze stosunki z sąsiadami. Napiszcie nam, czy razem spędzaliście czas i jak to wszystko u was wyglądało. Pytamy także o imię sąsiada, z którym dzisiaj, teraz chcielibyście się wybrać na piknik, a my to zorganizujemy, bo dostarczymy wam kosz piknikowy dla 4 osób.

0: Radio Plus.
1: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Powiemy też o odwecie. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Wszystko przez niedźwiedzie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z Warszawy. Jak informują nasi reporterzy, na lotnisku Bemowo awaryjnie lądowała awionetka. Podejrzewano awarię podwozia. Samolotem podróżowały dwie osoby, nikomu nic się nie stało, lądowanie zabezpieczały służby. Ukraina w ogniu i kolejna niespokojna noc. Cztery osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów. W ciągu nocy wystrzelono ponad 100 dronów i jedną rakietę balistyczną, a miejscowości przyfrontowe Rosjanie zaatakowali z wyrzutni artyleryjskich. Dużym echem odbiła się też ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami teraz nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztaty, ale również cztery pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
1: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
3: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
4: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
5: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
6: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
5: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
6: No misia.
5: A, misio by mnie przytulił.
1: Z turystami w Polańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ekspertami jej przygotowania są mieszkańcy Japonii, dla których to prawdziwa ceremonia. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego w ramach wystawy Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie, mówi kuratorka wystawy Małgorzata Siedlaczek.
7: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić, przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
1: Na miejscu zwiedzający mogą podziwiać około 600 unikatowych eksponatów. Z Dalekiego Wschodu wystawę można będzie zobaczyć do 27 września.
0: Radio Plus. Przeboje. Nutą nostalgii.
8: No okej, w takim razie filiżanka herbaty na pobudzenie i szybki wypad do Bangkoku już teraz w Radio Plus Murray Heads.

George Harrison, Got My Mind Set On You. No i pobudzeni, i sympatycznie się zrobiło. A oprócz tego, że mamy aktualnie sąsiedzką zabawę, to jest jedna sprawa w Radiu Plus, a druga jest taka, że mam też torby takie fajne, płócienne, na zakupy na przykład idealne, albo zbliżają się wakacje na wzięcie ciuchów na plażę. No na cokolwiek chcecie, z napisem Co mi w duszy gra i oczywiście z logo Radia Plus, piękne czerwone torby. Zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691 141 141, jeśli ktoś na taką torbę miałby właśnie ochotę.

0: pięknie się zrobiło, to Shadé i Smooth Operator, a ja właśnie dodzwoniłem się do Piotrka z Jordanowa. Piotrze, dzień dobry.
1: Słuchaj Beskidzkiej. Dzień dobry, dokładnie z Słuchaj Beskidzkiej. W Jordanowie pracuję.
0: Okej, dobrze. To jaka tam dzisiaj u was pogoda?
1: Pochmurnie, ale ciepło.
0: Pochmurnie, ale ciepło, ale tereny piękne. Na pewno jest gdzie się wybrać na wycieczkę. A ja mam dla ciebie torbę. Może być na zakupy, ale może się też przydać na różne klamotki, kiedy się gdzieś człowiek przemieszcza. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Bardzo dziękuję, na pewno się przyda, na pewno.
0: Super, pozdrawiam cię uprzejmie i bardzo ciepło. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam całe Radio Plus. Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, a Marek Sierowski właśnie wszedł do studia, także jesteś, cześć.
1: Dzień dobry, już za chwilę zaczynamy przebojową pocztę, ale wcześniej jeszcze wiadomości.
0: Zgadza się, te już o godzinie 12.

0: Radio Plus.
1: Opiekunki z Ząbek zatrzymane wczoraj. Zginęło tam dziecko. Mamy prawo oczekiwać solidarności od USA, mówi minister obrony narodowej. Wyciek amoniaku i ewakuacja szkoły w Olsztynie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie opiekunki zatrzymano do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak, jestem.
1: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
2: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin, na razie nie zostały jeszcze przesłuchane, nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
3: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie.
2: Mówiła prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
4: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
5: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
2: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce. To zapowiedź szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe myśliwce produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, powiedział Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
6: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
1: Szef MON dodał też, że ma nadzieję, iż decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec finalnie nie dotknie ani Polski, ani Estonii. Przypomnijmy, w Niemczech armia USA jest na stałe i nie da się wycofać wojska z dnia na dzień, stąd decyzja o przerwaniu trwającej już rotacji wojsk do Polski. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
7: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym 1 nieletnia. Uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
1: Relacjonował Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w Olsztynie. Wczoraj na boisku podstawówki numer 12 awaryjnie wylądował balon.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą wychowania do wartości. Nauczyciele, rodzice i katecheci protestowali wczoraj w Warszawie. To sprzeciw wobec odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy. Tak dla etyki i religii w szkole.
8: Warto bronić swoich praw. Prawo bronić wolności do wartości, które nam odbierają.
9: Nie zgadzamy się na ignorowanie głosu obywateli przez koalicję obywatelską.
8: Jeśli nie będziemy mówić o tych wartościach, to tego po prostu nie będzie. Takie będą nasze pokolenia.
10: I ci obywatele tutaj dzisiaj są, wyrażają swoje niezadowolenie, więc miejmy nadzieję, że ci, którzy siedzą zarówno w Sejmie, też wyjdą i zobaczą, ilu nas jest.
1: Projekt zakładający obowiązkowe lekcje religii lub etyki w szkołach podpisało ponad 500 000 obywateli. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zapowiada, że będzie dalej działać na rzecz wprowadzenia przepisów.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki raz jeszcze powie dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jan Pastowski również jeszcze raz powie dzień dobry.
1: Ja dzień dobry, jacyś my jesteśmy pięknie wychowani, no po prostu aż nie wierzę.
2: Rok 2000, Robbie Williams wydaje swój trzeci solowy album, z tego krążka pochodzi Przebój.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Dzisiaj swoją urodzinę świętuje Leo Sayer.
2: 21 maja 1948 roku w miejscowości Sussex urodził się znakomity wokalista brytyjski. Szczególnie druga połowa lat 70. to był czas, kiedy lansował hit za hitem You Make Me Feel Like Dancing. Czy When I Need You, który za chwilę zagramy, za piosenkę You Make Me Feel Like Dancing dostał nagrodę Grammy, została uznana jako najlepszą piosenkę R&B. No.

No i to był przebój, który cieszył się niesamowitym powodzeniem w dyskotekach. No, rok 78 to przecież gorączka sobotniej nocy. Wcześniej Leo Sayer nagrał swój największy przebój i to nie była piosenka napisana specjalnie dla niego. Utwór stworzyli Albert Hammond i Carol Bayer-Zeiger. No i Albert Hammond pierwszy śpiewał tę piosenkę. Leo Sayer usłyszał, nagrał swoją wersję i właśnie jego wersja podbiła światowe listy przebojów. Dzisiejszy jubilat, Leo Sayer i When I Need You.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Jestem zwiasta. Znaczy, to nie było stwierdzenie, tylko tytuł piosenki Elektryczny Gitar.
1: Jeden z tych największych hitów formacji, którą kieruje Kuba Sienkiewicz. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy krążek z największymi hitami Shekina Stevensa. Walijczyk często jest grany w naszej stacji radiowej, bardzo lubimy jego przeboje, z reguły te dynamiczne, takie jak You Drive Me Crazy, Letter to You czy I Cry Just a Little Bit. No ale ma też w swoim repertuarze Shekin Stevens wiele pięknych ballad i do nich należy piosenka Because I Love You, którą już teraz Państwu przypominamy.

0: Za nami formacja John Hayes Jazz z utworem Shattered Dreams.
1: To ich muzyczna wizytówka, piosenka, która jest ich największym hitem i w zasadzie takim jedynym wielkim przebojem, jaki w latach 80. zespołowi Johnny Hate Jazz udało się wylansować, a kilka lat temu nasi DJ-e, formacja Komodo, przypomniała tę piosenkę i uczyniła z niej ponownie wielki przebój i to nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach europejskich piosenka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pora, abyśmy sięgnęli po jeden z pierwszych utworów Budki Suflera, bo wszystko zaczęło się od Snu o Dolinie, czyli polskiej wersji hitu Ain't No Sunshine, ale już wtedy Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski mieli ponagrywane kilka wersji demo różnych piosenek, które potem znalazły się na pierwszej płycie zespołu i do takich utworów należy Cień Wielkiej Góry, czyli tytułowa piosenka z płyty, która ukazała się w roku 1975. To wspaniały przebój, do którego bardzo lubimy wracać. Słowa Adam Sikorski, słowa niezwykłe, opowiadające o wspinaczce na góry, o śmierci, o takich losach. Cień Wielkiej Góry, Budka Suflera.

0: Słoneczna Italia, Mamma Maria, to duet Ricky e Poveri.
1: A w zasadzie wtedy, kiedy nagrywali tę piosenkę, to było trio. Dziś rzeczywiście występują w duecie. Niedługo będziemy ich gościli. My też, drogi Janku, będziemy na tym koncercie.
0: Ojejku, ależ jestem zaskoczony i podekscytowany przy okazji.
1: No i może sobie przeprowadzimy rozmowę z muzykami Ricky e Poveri w naszej specjalnej audycji, która tego dnia będzie miała miejsce. No i także gościem tego koncertu będzie Albano.
0: No to już w ogóle fajnie, bo ja po włosku to tylko carbonara i mamma mia, ale może się jakoś jeszcze podszkolimy do tego czasu.
1: Nauczę cię wcześniej kilku słów ważnych w konwersacji z Włochami. Widziałem rok temu, jak sobie świetnie radziłeś z Kenem Laszlo, rozmawialiście po angielsku.
0: Było.
1: No tak, ale to muzycy Ricky e Poveri też po angielsku potrafią.
0: To dobrze.
1: Teraz skończymy po angielsku, choć zespół międzynarodowy, a ich piosenki powstawały w zachodnich Niemczech, to grupa Bad Boys Blue, A World Without You, jeden z wielkich hitów z dekady lat 80. na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty, co jutro z tobą nasi słuchacze spotykają się rano.
0: Jutro spotykają się rano, ale zakończymy piątek, tak jak zwykle, przebojową pocztą o 12.
1: Oczywiście, już jutro o 12 w tym składzie czekamy na państwa, teraz już Bad Boys Blue, A World Without You.

0: Radio Plus.
1: Minister bezpieczeństwa Izraela ma dostać zakaz wjazdu do Polski. Paliwo potanieje, poznaliśmy ceny maksymalne na jutro. Sezon wędkarski w pełni, niestety uaktywnili się też kłusownicy. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacje prokuratury. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na ponad 125 milionów złotych. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów było dwóch obywateli Polski. Jak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, już odzyskali wolność.
2: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
1: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
3: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu zdziałania prowadziło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
1: Powiedział nam kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej. Jak dodaje, ani policjanci, ani strażacy nie musieli interweniować.
3: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
1: Dokładne okoliczności ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 48 groszy, a diesla 6,91. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sezon wędkarski w pełni wiosenne ocieplenie aktywowało ryby po zimie, dlatego w całym kraju odbywają się już pierwsze zawody. To idealny moment na połów płoci, leszczy czy nawet drapieżników. Niestety nie brakuje też kłusowników ryb, mówi Piotr Goliat ze Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
4: To jest po pierwsze pozyskiwanie ryby w momencie, kiedy ta ryba jest na tarle, czyli w tym okresie ochronnym, bądź kiedy wychowuje, opiekuje się, tak jak w przypadku sandacza, potomstwem. To jest po pierwsze duża rana, jeśli chodzi o ekosystem, ale też takie duże wykroczenie etyczne, ponieważ ryba też musi mieć czas na odbudowanie swojej populacji. Róbmy to z głową, róbmy to etycznie, róbmy to zgodnie z rytmem ekosystemu, w którym jesteśmy.
1: Za kłusownictwo grozi grzywna lub nawet pozbawienie wolności i konfiskata sprzętu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 6 minut po 13 rozpoczniemy od instrumentalnego utworu Carlosa Santany, a później Edyta Górniak, Simple Red i Mike and the Mechanics.

Na zgorze 22 minuty po 13. Jeżeli coś wam przypomina to brzmienie piosenki Silent Running Mike and the Mechanics, to może Genesis. I to nie jest wcale przypadkowa sprawa, bo założycielem Mike and the Mechanics był gitarzysta Genesis, jeden z założycieli tej formacji, Mike Rutherford, postanowił zrobić swój projekt, zaprosił do współpracy m.in. Paula Karaka, który śpiewał, no i tak oto powstał Mike and the Mechanics. Nie zrobili wielkiej kariery, to tak naprawdę ich jeden z większych przebojów, wielu ich nie ma. Desireless i Voyage Voyage już za moment, później będzie Gloria Gaynor, czwartkowe popołudnie z przebojami z nutą nostalgii.

Za 25 minut 14 to Gloria Gaynor na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie trwa nasza zabawa sąsiadka, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Bo tak to jest, że nieco gorzej znamy sąsiadów niż przed laty. Wtedy to wszyscy się znali, z takiego bloku to wiadomo było, gdzie kto mieszka. Teraz te bloki albo duże, no albo generalnie po prostu gdzieś tam mijamy się na korytarzach i się nie znamy. Choć ja zauważyłem, że media społecznościowe tutaj mocno pomagają, bo przecież jest wiele grup sąsiedzkich, a to taka grupa na przykład na Facebooku jakiegoś osiedla albo jakiejś ulicy. Ja także jestem w takiej grupie, no i takie działają, bo ostatnio jednej z sąsiadek kociek zginął, gdzieś tam wyszedł, no i nie wracał, od razu pojawiło się zdjęcie na tej grupie, od razu rozeszło się to, no i szczęśliwie się znalazł trzy ulice dalej, więc to pomaga. Jeżeli chcecie oprócz tych znajomości wirtualnych w mediach społecznościowych też sąsiadów poznać bliżej, zaprosić na przykład na jakiś piknik, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj zabawa, sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się bliżej. W tej zabawie należy wypełnić formularz, w którym opisujecie jakąś swoją historię sąsiedzką. Dodajcie jeszcze imię sąsiada albo sąsiadki, których chcecie zaprosić na piknik, a my załatwiamy piękne, bogate kosze piknikowe. Zapraszam na radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły zabawy, no i tutaj można się też zgłosić. A teraz już przeboje Roy Orbison, California Blue teraz, a później Juliet i Robin Gibb.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Robin Gibb i Juliet. Robin Gibb, czyli jeden z braci Gibb, a więc zespół Bee Gees. Niesamowicie śpiewali. Jest w internecie, spokojnie możecie znaleźć fragment jednego z programów telewizyjnych, w którym oni występują i śpiewają a cappella piosenkę How Deep Is Your Love. To jest naprawdę niesamowite, jak ci faceci śpiewali. Możecie sobie wpisać gdzieś tam w internecie ten tytuł i a cappella i na pewno znajdziecie ten fragment. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Kwadrans został do 14, a drugi serwis informacyjny, ale do drugiej jeszcze dwie muzyczne atrakcje ode mnie. Za moment Albano i Rubina Power, a na finał Piotr Szczepanik.

za 3 minuty, godzina 14. To Piotr Szczepanik i piosenka Kochać. Wiosna, a jak wiosna, to wiadomo, że serce jakoś tak szybciej biją. Wiele osób zakochuje się na wiosnę. Życzę wszystkim, którzy szukają drugiej swojej połówki, żeby tej wiosny się zakochali. Takie piękne, nostalgiczne przeboje możecie usłyszeć na antenie Radia Plus. Za 3 minuty 14, a później przygotowałem dla was kolejną porcję muzyki. Rozpoczniemy od zespołu Queen.

0: Radio Plus. Tragedia w internacie. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Szef portalu cinkciarz.pl zatrzymany wpadł w USA. Powiemy też o ogólnopolskiej peregrynacji kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło w internacie w Szczecinie. Mężczyźni byli po służbie i pili alkohol. Rano znaleziono ciało jednego z nich. Dwóch pozostałych przewieziono do kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci funkcjonariusza.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. O szczegółach Bartek Łojewski.
2: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
0: Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Powstanie tam nowa droga. Właściciela nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 złotych.
3: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie w asyście policji siłowo. Tak?
4: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony.
3: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Mówił Mateuszowi Chłystunowi sąsiad właściciela. Pan Wojciech, według mieszkańców miasto wykazało się arogancją.
5: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa. Miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzenia budynku. Urzędnicy przekazali jedynie, że o planowanej inwestycji i przejęciu posesji informowali mieszkańców już kilka lat wcześniej.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski zbliża się do końca. Dzisiaj wizerunek Maryjny przybył do parafii garnizonowej w Radomiu, mówi proboszcz wspólnoty ksiądz major Tomasz Serwin.
6: Matka Boża, która ochroniła Warszawę w 20 roku, też zapisała się w cudownych uzdrowieniach, licznej obronie od różnych zaraz. Będzie też i u nas po to, żeby i nam udzielić tej łaski, która jest potrzebna.
0: Na wizerunku Matki Bożej Łaskawej, które peregrynuje po Polsce, Maryja w dłoniach trzyma złamane strzały gniewu Bożego.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 14. Słuchacie Radio Plus. Queen, I Want to Break Free. Od tej piosenki rozpoczniemy. Później Silent Circle, Severin Krajewski i Gypsy Kings.

0: Jeżeli komuś brakowało trochę energii, to myślę, że sprawa jest załatwiona, bo ta piosenka naprawdę porywa. Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. A jeżeli do tego dorzucicie jeszcze jakąś popołudniową kawę, no to już na pewno poziom energii będzie odpowiedni. No i zachęcam do tego, żeby zostać z nami, bo piosenek takich dynamicznych z pazurem nie zabraknie. W drugiej części mojego spotkania z wami w tej godzinie Righteous Brothers, Kombi, Tina Turner, Stevie Wonder i Laura Branigan, to już za parę minut.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Za 25 minut, godzina 15, słuchacie Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii. Nasze rendezvous i zespół Kombi, chyba najpopularniejszy temat w piosenkach, czyli miłość, czyli relacje damsko-męskie. No jak wiadomo, jest relacja, jest zakochanie, później bycie ze sobą, no i w końcu przychodzi czas na ślub. Naukowcy postanowili zbadać, w jakim wieku najlepiej brać ślub. Okazuje się, że najmniejsze ryzyko rozwodu występuje, gdy ślub zawiera się między 28 a 32 rokiem życia. Osoby w tym wieku są już dojrzałe, ale jeszcze otwarte na zmienianie siebie, dopasowywanie do drugiej osoby. Więc to jest taki najlepszy wiek, 28-32, ale spokojnie, naukowcy twierdzą również, że na przykład późne związki także mają ogromną szansę na powodzenie. Czy warto brać to pod uwagę? Pewnie nie, no bo przecież są takie przypadki, że ludzie poznają się bardzo młodo, mają lat 20, biorą ślub i często to są bardzo, bardzo udane związki. No ale jak to naukowcy, oni lubią sobie od czasu do czasu coś tam pobadać. Tina Turner, panie i panowie, Private Dancer, teraz na antenie Radio Plus, później będzie Stevie Wonder, zaśpiewa także Laura Branigan, wielki przebój Self Control. To jest czwartkowe popołudnie z przebojami, z nutą nostalgii na antenie Radio Plus, 23 minuty już do trzeciej.

Godzina 15, to Laura Braingensel, kontrol na antenie Radia Plus. Kilka chwil temu mówiłem o tym, że miłość jest najczęstszym tematem piosenek i tak sobie zerkam na te utwory, które wybrałem. Wcale nie było mojego zamiaru, żeby tutaj było o miłości, bo Stevie Wonder, Part Time Lover chwilę temu, a za moment jeszcze przed 15, dwie kolejne piosenki z miłością w tytule: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, a później jeszcze Love Me Do Beatlesów, i tak oto do 15 w oparach miłości będziemy spędzać czas. Zostańcie z Radiem Plus.

i wszyscy razem. Ach, to taki refren, który doskonale wszyscy znają. Można było sobie ponucić Beatlesi na antenie Radia Plus za 3 minuty, 3:00 i serwis informacyjny. Powiemy wam, co ważnego dzieje się w Polsce, a później wrócimy do przebojów. Zaczniemy od piosenki Hungry Eyes, to będzie Eric Carmen.

0: Radio Plus. Po śmierci chłopca pod Warszawą zatrzymano dwie opiekunki ze żłobka. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Już wkrótce w sklepach pojawią się kaszubskie truskawki. Minęła 15, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach zostały zatrzymane na 48 godzin. Prokuratura bada wczorajszą tragedię. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki i nie przeżył. Na razie kobiety nie usłyszały żadnych zarzutów.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadków. I zwolnione.
2: To opiekunki czy dyrektor?
1: Osoby, które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
0: Powiedziała naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Mieszkańcy Ząbek są w szoku.
3: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
4: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
2: Wielka tragedia.
5: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
6: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.
0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. O szczegółach teraz Grzegorz Mnich.
7: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
7: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
0: Były minister powiedział dziennikarzom, że ma pistolet Glock. Poseł PiS Zbigniew Ziobro mieszkał wcześniej na Węgrzech, teraz wyjechał do USA. Śledczy chcą mu postawić zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Lekarze apelują o objęcie ochroną nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Lekarze i władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia. Według nich coraz częstsze używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzić pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy, mówi zastępca dyrektora szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego Wojciech Sołtys.
9: To jest wprowadzanie w błąd, to jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki, ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
0: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Kaszubskie truskawki już wkrótce pojawią się w sklepach. Jak mówią plantatorzy z regionu, ich owoców będzie można wypatrywać na półkach w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą truskawki.
11: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tam truskawki. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra dla nas, plantatorów, i dla konsumentów.
0: Mówił Nikodem Kostuch, plantator truskawek z Chmielna. Tegoroczna zima nie powinna wpłynąć negatywnie na plony. Dzięki temu, że śnieg utrzymywał się dość długo, truskawki dobrze przezimowały.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 7 minut po godzinie 15 zaczynamy. Rick Carmen, Pointer Sisters, Baim i Bee Gees. To propozycje na najbliższe kilka minut. Zostańcie z nami.

21 minut po godzinie 3, to jest Radio Plus, czwartkowe popołudnie, to już bliżej weekendu niż dalej, prawda? To jutro piątek i już mamy sobotę i niedzielę. Pamiętajcie, że w weekend na antenie Radio Plus specjalne propozycje po 20 w piątek i w sobotę. Marek Sierocki będzie miksować popularne taneczne przeboje. To będzie nasza prywatka, jak planujecie coś na weekend, na wieczór, no to koniecznie zaproście do tego Radio Plus. My zagwarantujemy świetną muzykę. Za chwilę będzie Patrick Swayze i piosenka She's Like a Wind z filmu Dirty Dancing, a później kolejne muzyczne propozycje.

3 minuty po w pół do czwartej. To jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Pora obiadowa. A może by tak obiad zacząć od deseru? Nie, słuchajcie, to nie byłoby takie dziwne, skoro robi to sam Robert Lewandowski. Ostatnio przeczytałem artykuł, w którym właśnie była mowa o takim odwróconym modelu żywienia Roberta Lewandowskiego. Podobno to jest tak, że on zaczyna właśnie swój obiad od deseru. Dopiero później zdanie główne, a na końcu zupa. No, a biorąc pod uwagę, w jakiej formie jest Robert Lewandowski, jak dba o swoje ciało, no bo przecież wiadomo, że jest zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie światowym, no to może coś w tym jest, więc jak dzisiaj macie taki obiad składający się z kilku dań, to może rzeczywiście warto zacząć od deseru, a później zobaczyć, jak to będzie na was działać. Kto nie próbuje, ten nie wie. Próbujemy oczywiście wam nowe piosenki proponować. W tej godzinie będzie Madonna, będzie Kaja Goran Bregowicz i będzie kolejna muzyczna propozycja, taka z przytupem w sam raz na popołudnie. Jeżeli komuś trochę energii już zaczyna pracować, brakować w pracy. Madonna teraz na naszej antenie, a do godziny 16 tylko 25 minut.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre.
1: Za kwadrans godzina 16. Słuchacie Radia Plus z przebojów z nutą nostalgii o 16. Najważniejsze informacje. Sporo się dzieje, więc warto być na bieżąco. Nasi dziennikarze zbierają wszystko, co ważne, i przedstawimy wam serwis za kwadrans. Ale do 16 jeszcze ode mnie CC Catch, a później na finał spotkania mojego z wami No Woman, No Cry i Bonnie M.

To zespół Bonnie M i piosenka No Man No Cry, Bob Marley w oryginale, ale ten utwór bardzo przypomina ten oryginalny, bardzo bujający, taki rozpływający się, a to jest okazja do tego, żeby się nieco rozpłynąć, no bo w końcu za 4 minuty 16 kończymy pracę, zaczynamy popołudnie, więc można sobie trochę poluzować. Za chwilę o 16 najważniejsze informacje, a później nasze kolejne propozycje programowe.

0: Radio Plus.
1: Zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra jest reakcja MSWiA. Wypadek w Smykowie pod lupą prokuratury. Zginęli w nim ojciec i jego dwaj synowie. Pionierska operacja z użyciem robota Da Vinci. Powiemy też o sukcesie lubelskich lekarzy. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też przedstawiciela Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
3: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
2: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
1: Według danych globalnej flotyli Sumut w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Tragiczny wypadek w Smykowie w Małopolsce pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Zginął ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą też ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować.
4: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
1: Mówi nam Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie i dodaje, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w kraju jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. O szczegółach Bartek Ważne.
5: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
1: Dotychczas z tego typu operacje wykonywano najczęściej w odstępach czasowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szczecińskie wagony tramwajowe czekają na nowych właścicieli. Do kupienia są trzy częściowo uszkodzone pojazdy.
6: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, o długości 14,5 metra, mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
1: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tak zwanym ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodno a Rondem Olszewskiego.

sit together on the sofa with the music waiting.

0: Radio Plus.
1: Autostrada A1 zamknięta do odwołania. Wypadek z udziałem ciężarówki przewożącej gaz. Został zatrzymany w USA. Były szef serwisu cinkciarz.pl był poszukiwany przez Interpol. Łódzki Uniwersytet Medyczny chce pobić dwa rekordy Polski. Chodzi m.in. o bandażowanie kolana. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową jest całkowicie zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Co dzieje się na miejscu?
2: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
3: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
2: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Uruchomiono już procedurę ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w USA. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
4: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane

0: Radio Plus.
1: Będzie pilna kontrola placówki, to po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. A jedynka w Śląskiem cały czas zablokowana, zderzyły się tam dwie ciężarówki, jedna z nich przewoziła gaz. To już oficjalne, Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W wiadomościach sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna 1 osoba trafiła do szpitala. A to, co dzieje się na miejscu, śledzi nasza reporterka Natalia Czarnuch.
3: Utrudnienia w ruchu są ogromne i trwają już kilka godzin. Na 415 kilometrze A1 w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
1: O czym informowała Natalia Czarnuch. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nie wezmą udziału w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Właśnie teraz miały się rozpocząć rozmowy m.in. na temat opóźnień w budowie krakowskiego szybkiego tramwaju. Czas referendalnej gorączki to zły moment na takie dyskusje, podkreśla Małgorzata Potocka z Nowej Lewicy.
4: Tak istotne sprawy powinny być omawiane podczas normalnego trybu pracy Rady.
5: Jeżeli mieszkańcy dadzą radnym możliwość dalszej pracy, takie same punkty można już omówić na spokojnie, bez gorączki referendalnej.
1: Dodaje przewodniczący klubu radnych KO Grzegorz Stawowy. Opozycja natomiast zapowiada obecność i chęć do rozmów.
6: Wiemy o tym, że tu jest grana zwłokę, natomiast nam zależy na tym, żeby te informacje uzyskać i o to apelowaliśmy już tydzień temu.
1: Mówi Łukasz Maślona z Krakowa dla Mieszkańców. Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w najbliższą niedzielę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokumenty podpisane. Lukas Podolski oficjalnie właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
7: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
1: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Lukasa Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem może być jego ostatnim występem w karierze.

0: Radio Plus. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. To po śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Organizowali fikcyjne zbiórki, akt oskarżenia przeciwko szefom fundacji Anonimowy Darczyńca. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi na biurko prezydenta. To już trzecia próba uchwalenia ustawy. Poprzednie wersje były wetowane przez Karola Nawrockiego. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na jutro sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Na linii nasz reporter Krzysztof Badziuniak. Co ustalono do tej pory?
1: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
2: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
2: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
1: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: O czym informował Krzysztof Baziuniak. Miał być luksusowy samochód do wygrania, skończy się procesem w sądzie. Radomska Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefom tzw. fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała organizować w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. Szczegóły sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
3: Uratuj małą, ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynętą, a wpłaca pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B i Maciejowi B postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rusza w trasę po Polsce. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna objazd po średnich i mniejszych miastach w całym kraju. Szefowa Polski 2050 chce rozmawiać z mieszkańcami m.in. o rozwoju regionów i problemach życia poza największymi miastami.
4: O rozwoju Polski, o rozwoju regionalnym, o życiu też po prostu w całej Polsce, a nie wyłącznie w Warszawie.
0: Trasa rozpocznie się 2 czerwca od wizyty w Stargardzie, a kolejnym przystankiem będą Niepołomice pod Krakowem. Tam weźmie udział w debacie razem z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prawnikiem profesorem Marcinem Matczakiem.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przypominają kredki i mają uczyć najmłodszych, jak segregować odpady.
6: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
7: I pomoże to w segregacji śmieci?
6: Oby.
8: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
9: Bardzo fajne. Myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, że będą na to bardziej zwracać uwagę.
10: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
0: Mówił Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są na razie na 3 osiedlach. W przyszłości będzie ich więcej.

0: Radio Plus.
1: Jest śledztwo, będzie też pilna kontrola. To po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Wzmocni nasz przemysł zbrojeniowy. W Jaśle otwarto nowe centrum badań. Odwiedzimy też Gdańsk, gdzie rozpoczął się Bałtycki Festiwal Nauki. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. To po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął dwulatek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
2: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
3: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci dwulatka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
4: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
5: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
2: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Produkcja amunicji i paliw rakietowych w Polsce ma być szybsza i bezpieczniejsza. Na to dzięki nowo otwartemu Centrum Badań Nieniszczących w spółce Gamrat w Jaśle na Podkarpaciu. Laboratorium będzie sprawdzać jakość specjalistycznych materiałów wykorzystywanych przez przemysł obronny.
6: To dobrze, że tutaj powstaje zaczyn do Centrum Technologicznego, Badawczego do Rozwoju i że potrafimy korzystać z cyfryzacji, ale też z technologii IT, z technologii sztucznej inteligencji. Ale jeszcze lepiej, że potrafimy mieć tą inżynierską moc, bo ona jest ponad to wszystko.
1: Mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Nowe laboratorium ma czterokrotnie zwiększyć wydajność badań prowadzonych w zakładzie. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano dwukrotnie. Najpierw miały się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia.
7: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
1: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z Wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka bez tajemnic. Bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów po wykłady i pikniki edukacyjne.
8: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z właśnie balonami z wodą. Byliśmy na takich warsztatach, robiliśmy na początku baterie.
9: Potem jeszcze robiliśmy różne eksperymenty z substancjami chemicznymi.
8: Jest fajna atmosfera, bo ci laboranci, można powiedzieć, tak bardzo fajnie podchodzą do tego.
10: Moim zdaniem o wiele lepsza forma nauki niż siedzenie przed biurkiem, bo możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
11: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
1: Dodaje profesor Beata Bochentyn z Politechniki Gdańskiej. A festiwal potrwa do soboty.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Dla porządku, jest czwartek? Jest. 20 minęła, no 7 minut temu. No ale to zawsze minuta szybciej do spotkania z Państwem. Oczywiście, że Małgorzata Świtała się kłania, mówiąc dobry wieczór. A jaki on będzie? Od razu mówię, od razu uprzedzam. Ciężki. Bardzo ciężki, a jeżeli po pierwszych gościach wyda się Państwu, że no dobrze, to teraz odpoczniemy, to na pewno nie, bo będziemy rozmawiać, czyli ja będę rozmawiać, właściwie Państwo też za moim pośrednictwem, zawsze można się do mnie odezwać, a ja przekażę pytanie z Edytą Krześniak, reportażystką, dziennikarką, która wróciła do sprawy Andrzeja Samsona. Książka pod tytułem Psycholog to coś, co jeżeli ktoś odczuwa jakiekolwiek emocje, to na pewno go ruszy. Coś, co jest takim trochę dziennikarskim rozliczeniem się z rzeczywistością. Coś, co jest ku pamięci wszystkich tych, którzy czekali na wyrok, a Andrzej Samson umarł nieosądzony, nieskazany, umarł jako człowiek niewinny. Ale to po 21, przed 21 będziemy, właściwie utkniemy w dziurach w systemie ochrony zdrowia, ale tak jak mówiłam, łatwo nie będzie. Zacznijmy od tego, co nie jest łatwe ani dla organizatorów referendum, ani dla tego, który próbuje przetrwać, a nikt nie przychodzi, żeby go otulić swoim blaskiem, politycznym blaskiem. Oczywiście, że zaczniemy od tego, co się wydarzy w Krakowie. Zresztą, kto jak kto, ale Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, bez względu na to, gdzie na świecie jest, i tak będzie miał dla Państwa najnowsze informacje w tej sprawie, najnowsze wyniki przewidywania i ten paskudny błąd statystyczny, który sprawia, że wszystko może się wydarzyć. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Tak naprawdę to chyba jest najlżejsza część dzisiejszego czwartkowego spotkania. My się szykujemy na to, co wydarzy się w niedzielę. Nie będziemy ukrywać, że będziemy się również łączyć razem, ale w innym medium, w Polsat News po 19.30, bo tam referendalny wieczór wyborczy, a Ogólnopolska Grupa Badawcza będzie tą, która pośle swoich jako aniołów dobrej czy złej wieści, to się okaże i zależy dla kogo, do lokali wyborczych. I gdyby miał się pan założyć, to co by wyszło?
2: No, ja niestety lubię się zakładać, to jest ten mój problem często, więc gdybym miał się założyć, no to założyłbym się, że prezydent Miszalski zostanie odwołany w tym referendum. Nawet dzisiaj z kimś o tym rozmawiałem, że znając te dane, które mamy i którymi się dzielimy od kilku dni, gdyby się okazało, że to referendum jest nieważne, to chyba się muszę zastanowić nad zmianą pracy, bo to znaczy, że już chyba nic nie rozumiem. Bo te dane są bardzo jednoznaczne jednak, jak mówisz, przechodząc zupełnie serio, w szczególności, że mamy to szczęście. Ja w ogóle mam szczęście do pracy, ale mamy też to szczęście, że robiliśmy badanie w Zabrzu też przed referendum. To referendum było ważne. Tam poszło na to referendum 25% mieszkańców Zabrza. Tu potrzebuje

0: wpływu. My robiliśmy na przykład badanie przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie w 2024 roku i bardzo dokładnie tam przewidzieliśmy, że prezydent Miszalski, dzisiejszy prezydent, wygra z Łukaszem Gibałą tam różnicą 3 punktów procentowych. I to się udało, więc nie uważam, że to generuje jakiś problem. Problem generuje co innego, to znaczy nasze deklaracje, nasze jako wyborców, że my na wybory na pewno pójdziemy, albo na pewno pójdziemy na referendum i my wszyscy wiemy, ci, którzy realizują badania, ale też osoby w mediach, że więcej osób deklaruje, że na wybory idzie, niż nie realnie idzie. I tak samo jest z referendum. No bo gdyby wszyscy, którzy mówią, że idą na referendum, faktycznie nie poszli, no to moglibyśmy się spodziewać frekwencji na poziomie 60%. No ona taka nie będzie na pewno. Więc cała sztuka i cała magia tego, czym my się zajmujemy w ostatnich dniach, jest jak przeliczyć te deklaracje na realny udział w wyborach, ale nawet zakładając bardzo, bardzo konserwatywne podejście, że połowa z tych osób, która deklaruje, że na referendum pójdzie, jednak na nie nie pójdzie, to dalej to referendum byłoby ważne, więc tu musiałoby się naprawdę coś się wydarzyć bardzo, bardzo dziwnego i mówię, no co najwyżej będę szukał pracy od poniedziałku.
1: Nie, już bez takich. Nie, lubimy podawać wyniki Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, więc absolutnie weto w tej kwestii. Jeżeli chodzi o wsparcie bądź nie kogokolwiek z otoczenia premiera, kogokolwiek z rozpoznawalnych twarzy Koalicji Obywatelskiej, czy nie jadą do Aleksandra Miszalskiego, żeby go poklepać po plecach, dlatego że to mu nie posłuży, czy nie jadą, bo nie chcą się przyklejać do porażki?
0: Jak mówi klasyk, kawa nie wyklucza herbaty, więc po pierwsze na pewno nie mogą pomóc, no bo cała strategia polega na tym, żeby o tym referendum mówiono jak najmniej i żeby nie informować o tych wyborców, nie mobilizować ich i tak dalej. To się wydaje mi, że się nie udało, to znaczy wiedza o referendum w Krakowie jest na poziomie 90%. Dużo o tym referendum się mówi, my teraz o tym rozmawiamy. To jednak jest duże miasto i duże wydarzenie, żeby je przemilczeć. A to, że niektórzy politycy trochę się od tego prezydenta Miszalskiego odcinają, to jest zupełnie inna historia. Czasem zresztą, dzisiaj jest taka wypowiedź ministra Kierwińskiego, który mówił, że porażka prezydenta Miszalskiego będzie problemem i że się trochę boi o ten Kraków. No to większego prezentu organizatorom referendum jednak minister Kierwiński nie mógł zrobić, no bo to dodatkowo mobilizuje tych, którzy na to referendum chcą pójść, prawda? Jeżeli to jest problem dla Platformy Obywatelskiej, problem dla ministra Kierwińskiego, no to jeżeli ktoś jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, no to ma dodatkową motywację, żeby na to referendum pójść. Więc raz, że tam nie pomagają, to czasem jednak trochę przeszkadzają.
1: Rozmawiałam dzisiaj z siostrą zakonną, która mówi, nie powiem oczywiście, żeby nie zidentyfikować w żaden sposób zgromadzenia, że pójdzie na referendum, chociaż do niej dużo informacji nie dociera. Gdyby nie media społecznościowe, to nie byłoby to tak nabrzmiałym, tak ogromnym tematem. I ona mówi, że podejmuje decyzję w tym referendum nie ze względu na siebie, ale ze względu na tych młodych, którzy po prostu mówią zero dialogu. On nam w żaden sposób nie pomaga. On nie chce z nami współgrać. Koszty nas przytłaczają i po prostu my nie dajemy rady. Nawet nie w swojej sprawie, a w sprawie tych, z którymi gdzieś tam ma kontakt. To może być tak, że to młodzi zdecydują w tym referendum?
0: Znaczy, z naszych badań wynika, że więcej młodych chce iść na referendum niż tych starszych wyborców, ale to jest trochę taka specyfika też ostatnich wyborów w 2023 roku i w wyborach prezydenckich, to znaczy, że frekwencja jest wyższa w tej grupie na przykład do 30 niż w tej grupie powyżej 60. Co się nigdy w Polsce nie zdarzało, to jest w ogóle fascynujący proces. On się zaczął tak naprawdę od COVID-u w 2020 roku, ale ci starsi jednak rzadziej uczestniczą w takich wyborach i w takim referendum. Ten głos, który pani przytoczyła, mówiąc o tym, że nie w swoim imieniu, ale właśnie dla tych młodych, to jest na przykład emocja, która była bardzo istotna w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Tam takie badania przeprowadzono i zapytano, dlaczego ci starsi wyborcy, których się bardzo bano, że oni na to referendum nie pójdą, oni powiedzieli, no może ta Unia Europejska to mi tam nic nie da, ale moje wnuki to na tym skorzystają. Mhm. Więc ta emocja jest bardzo taka naturalna i bardzo powszechna, ale prawda jest taka, że to referendum w dużej części polega na tych młodszych wyborcach, którzy byli w ostatnich latach po prostu bardzo aktywni.

0: Co jeszcze zbadacie w tym jednym, jedynym, wyjątkowym dniu dla Krakowa?
1: To realizujemy badanie Exit Poll, tak jak już pani wspomniała, robimy go wspólnie i dla telewizji Polsat, więc tutaj od razu zapraszam. Nawet będzie można nas tam gdzieś zobaczyć i dane, które będziemy prezentować. I co jest istotne i się różni od Exit Poll, które były do tej pory, nie tylko zapytamy o to, jak krakowianie zagłosowali, no i przede wszystkim, jaka była frekwencja, ale będziemy pytać też o to, dlaczego poszli na to referendum, czyli jaki temat ich pobudził do tego, żeby pójść na referendum. Pytamy też o to, czy ta motywacja do pójścia do referendum to jest kwestia lokalna, to jest kwestia Krakowa, czy to jest na przykład kwestia ogólnopolska i ktoś chce po prostu rządowi Donalda Tuska dać żółtą kartkę, mówiąc ja tutaj ci Donaldzie Tusku odwołam prezydenta w Krakowie. Więc to będzie bardzo ciekawy kontekst, jak to będzie wyglądać, no i przede wszystkim, którzy wyborcy na to referendum pójdzie. Będziemy pokazywać, jaka będzie frekwencja wśród młodych, starszych, ale też wśród wyborców jednej czy drugiej partii. Więc wydaje mi się, że ten wieczór może być bardzo, bardzo ciekawy, bo w kolejce do takich referendów, a wiemy to z rozmowy z samorządowcami, no jest jeszcze sporo miast i wszyscy się przyglądają, co ten Kraków nawywija. Jeżeli wywinie tam faktycznie odwołanie prezydenta, musimy pamiętać, jak to historycznie jest istotne wydarzenie. Ostatni raz referendum skuteczne w tak dużym mieście było 16 lat temu, w 2010 roku w Łodzi. Więc to się nie zdarza codziennie. Tak duże miasto, Kraków drugie największe miasto w Polsce, więc na pewno te fale po tym skutecznym referendum, jeśli ono będzie skuteczne, no, przetoczą się przez Polskę, moim zdaniem, dosyć mocno.
0: Zobaczymy, kogo zmiecie tsunami, jeżeli już to uderzenie pójdzie. Wszystko to dziać się będzie w niedzielę, w nocy, z piątku na sobotę. Cisza referendalna, jak ja tego nie lubię, ale trudno. Takie mamy prawo, na pewno słyszymy się w niedzielę. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza, dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Państwu życzę po prostu spokojnego wyboru. Tak, też. Wieczoru też. Słyszymy się po przerwie i będzie o nas, o zdrowiu.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No ja nie wiem, gdzie państwo byli, bo my tutaj już zdążyłyśmy rozpocząć rozmowę o systemie ochrony zdrowia, o którym można by długo, a potem jeszcze dłużej i nie byłaby to opowieść z happy endem. Gdybym kogokolwiek zapytała, jakie państwo ostatnio mieli odczucia po kontakcie z przedstawicielami polskiej, powiedziałabym, służby zdrowia i znowu bym została wybiczowana za to, dobrze, no po prostu, no, pracownika szpitala, pracownika przychodni, albo jak państwu wychodzi dodzwanianie się do przychodni, albo którzy państwo są w kolejce. Ja na przykład od razu zacznę od narzekania, dlaczego już by nie, czwartek, 21 dzień maja, zrobiło się ciepło na zewnątrz, więc można troszeczkę ponarzekać. Nie jestem w stanie nawet stanąć w kolejce, bo kiedy próbuję umówić moje dziecko do okulisty i za każdym razem bardzo cierpliwie dzwonię do pani w recepcji, pani mówi, no nie ma jeszcze grafików na przyszły miesiąc, nie, proszę próbować, no w ciągu tygodnia mogą się pojawić. Dzwonię następnego dnia, no wie pani, no pojawił się grafik, ale już nie ma terminów, proszę spróbować za miesiąc. I w ten sposób ja nie stoję w kolejce, więc statystycznie nie jestem kolejką, więc jest super. Więc o co ci chodzi? No to myślę, że Milena Kruszewska wiele razy stawała w obliczu takiego, no skoro jest super, no to o co ci chodzi? Bo w końcu zdecydowała się zebrać grupę ludzi, którzy, jak wyczytałam, bardzo mi się to spodobało, mierzą kolejki do lekarzy. Pokazują, które pożary trzeba gasić i są w ogóle, no jednak mimo wszystko muszą być fascynatami tejże dziedziny. Fundacja Watch Health Care i prezes tejże. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: To
1: jest doświadczenie dziennikarskie, to jest doświadczenie medyczne i to jest doświadczenie zwykłego człowieka. Mm-hmm. Czytaj takie świtały jak ja, która bierze za ten telefon tak. I po którymś razie myśli sobie, a po co mi ten telefon? Bo to i tak nie działa.
2: To jest takie społeczne doświadczenie, to jest takie chyba doświadczenie, które łączy nas wszystkich. Mamy chyba taki już archetyp Polaka w kolejce i Polaka, który wisi na tej linii, próbując się dodzwonić do lekarza. Dobrze, że pani o tym zaczęła, jak pani powiedziała właśnie, że już w tym miesiącu nie zbieramy, nie mamy zapisów, w następnym zapraszamy. My dzwonimy w ramach Fundacji Watch Health Care właśnie do przychodni, do szpitali, podając się za pacjentów z określoną potrzebą zdrowotną i prosząc o wyznaczenie terminów, czy o zapytanie się o ten termin. I my notorycznie słyszymy, że na ten rok nie ma zapisów. Na przyszły jeszcze się nie zaczęły. Więc pacjent zostaje bez kolejki,
1: nie ma
2: go w kolejce. Z takich jeszcze ciekawostek dotyczących, to jest w ogóle złe słowo, kiedy mówimy w kategoriach ciekawostek o takich rzeczach, ale bardzo często zdarza się, że taki nasz ankieter słyszy, poproszę o numer PESEL, to wtedy panu powiem, jaki jest termin. Ja nie wiem, czy to jest taka broń po prostu przed nami, ankieterami, żeby się jednak nie okazało, że szpital mówi jedno, a sprawozdania NFZ-u drugie. Bardzo często pada pytanie o to, a czy to skierowanie, które pan ma, to jest z naszej przychodni, z naszego szpitala, bo jak nie, no to nie przyjmiemy. To są rzeczy, które my musimy zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta, bo tak się w ogóle nie powinno dziać. Oczywiście w kwestii e-rejestracji, której oczywiście jestem zwolenniczką, bo to będzie krok naprzód, ta e-rejestracja nam pokaże rzeczywiście. Mam nadzieję, że się wydarzy. My tak od 6 lat gratulujemy już każdemu ministrowi, który mówi, że to wprowadzi. My trzymamy kciuki, teraz się powinno udać. Dzwoniliśmy do przychodni kardiologicznej i okazało się, że pani nam powiedziała w rejestracji, ale tu mamy pilotaż e-rejestracji, więc ja pani przez telefon nie powiem, jaka jest ta kolejka, musi się pani zalogować do systemu i się próbować umówić. No a jeżeli ten pacjent jeszcze nie jest wdrożony w ten system, może nie ma telefonu komórkowego, może nie potrafi obsługiwać internetu, a może po prostu po to zadzwonił, żeby się szybko dowiedzieć, komuś powiedzieć, pomóc, nie ma takiej możliwości. No i a propos tego czekania w kolejce na linii, bo my zanim się dostaniemy do lekarza, to musimy się jeszcze doczekać na tej linii, do rejestracji. Rekord naszego ankietera to było 50. miejsce w kolejce. Nasza ankieterka zdążyła wyjść, zrobić obiad, wrócić, ale kiedy wróciła i słyszała, że już jest pierwsza, za chwilę będzie rozmawiać z rejestratorką, połączenie się urwało.
1: Też to miałam.
2: To było 89 minut czekania. Nasz ankieter zrobił obiad w tym czasie.
1: Ja też to miałam. Nic chyba nie budzi takiej frustracji, jak rzeczywiście próbę...
2: I to jest pierwszy kontakt pacjenta z systemem.
1: I to jest koniec, i to jest ostatni.
2: Bardzo często tak.
1: No bo jak w tym momencie, kiedy już się człowiekowi wydaje, ja już nawet przełączam wtedy z głośno mówiącego na ucho, żeby tylko, broń Boże, nie uronić tej sekundy, jak ktoś mi powie halo i nie usłyszy po drugiej stronie halo, od razu się rozłączy, a tutaj pyk. Po prostu nie wiem, czy to operator, czy oni mają po prostu jakąś taką zaplanowaną długość czekania. No i przecież wiedzą to wszyscy. Przecież wiedzą wszyscy, że tak się dzieje. No i co z tego?
2: Być może Polacy są już w jakiś sposób tacy przyzwyczajeni do tego, że jest źle, że nie będzie lepiej, że się nie da. I mnie to strasznie drażni, bo tak naprawdę tak długo, jak będziemy mówić, że się nie da, to się rzeczywiście nie będzie dało. A to się da zrobić. To nie jest tak, że my dzisiaj powinniśmy atakować ministra zdrowia za to, że się pacjent nie może dodzwonić do swojej przychodni. To jest kwestia zarządzania placówką ochrony zdrowia. To są takie podstawy, wręcz powiedziałabym.
1: I to jest tak, że czasem nawet na sam ten koniec takie komunikaty, nawet nie to, że nie docierają, nawet nie to, że to nie ma takiej świadomości, tylko to nie jest ten poziom zajmowania się problemem.
2: Dokładnie tak.
1: Ale to niestety nie wpływa na pacjentów, którzy widzą tę jedną twarz, która jest gdzieś tam narysowana i wystawiona w Ministerstwie Zdrowia. Ja przyznam szczerze i otwarcie, jako pacjent, jako człowiek, jako kilkudziesięcioletni obserwator sceny politycznej, że ja miałam nadzieję, że skoro przychodzi ktoś, kto w pewnym sensie zjadł zęby na powiatowych szpitalach, na tej rzeczywistości, która tak strasznie skrzeczy, że gdzieś zacznie skrobać te warstwy i dochodzić do sedna problemu. Tylko że jest taki mały jeden minusik, polityczny czas. I nie da się wyjąć Ministerstwa Zdrowia spod kurateli politycznej, no bo się nie da. I ja teraz nie wiem, czy to rzeczywiście był dobry pomysł, czy nie, dając specjalistę, który nawet jeżeli wie, gdzie uderzyć, no to robi rzeczy niepopularne i w związku z tym ciężko uzyskać polityczny akcept. Ja nawet zapytałam o te dodatkowe opłaty, bo przecież niech państwo tak naprawdę się zastanowią, czy płacą, czy nie płacą system ochrony zdrowia. Przypracowe konta, te wszystkie prywatne przychodnie. Przecież to też są konkretne pieniądze. A gdyby te pieniądze zabrać do systemu? Żaden polityk się na to nie odważy.
2: Oczywiście, że się nie odważy i być może ten ruch premiera, który stwierdził i mówił, że dajemy wam, obywatelom, apolitycznego ministra zdrowia, która będzie... nie będzie się zajmować polityką, ale będzie się zajmować merytoryką, to był chyba taki myk premiera na przeczekanie, na to, że ludzie będą mieli nadzieję, że nie będą krytykować, że nie będą się domagać, że zaufają, że zaczekają. Tymczasem tak naprawdę to jest to, czego w przeciwieństwie do pani redaktor, jeżeli pani redaktor czuła nadzieję, widząc to, co się dzieje, że będzie apolityczna pani minister, ja sobie pomyślałam, kurczę, jeżeli do kompletnie politycznego ministerstwa wchodzi osoba, która nie ma zaplecza politycznego i nie ma tego wsparcia politycznego, nie ma doświadczenia politycznego, bo tak naprawdę w regionach, tak, ta pani na pewno zjadła zęby po prostu na tych szpitalach powiatowych, to jest naprawdę trudne zadanie, żeby nimi zarządzać z sukcesem. Ale jednak ta polityka na wyższym szczeblu, na centralnym szczeblu, to jeżeli w niej się nie jest od lat, albo nie ma się przyjaciół w tej polityce, to w niej się przepada. Jeżeli się nie ma, po prostu brzydko mówiąc, pleców, to nie ma się nawet szansy na to, żeby zrobić coś dobrego. To po prostu można pilnować, żeby tylko nie było gorzej. A w obecnej naszej sytuacji to jest takie już bardzo mało, bo po prostu nie jest dobrze.
1: Sam ten system rejestracji, czy to... To już nie jest potrzebna systemowa zmiana. Chyba, że...
2: Zmiana mentalna przede wszystkim, że my tego oczekujemy i no przecież wiemy, kto odpowiada za naszą przychodnię. Wszyscy lokalnie się znają, wiedzą. To samo jest w szpitalach. Kadry zarządzające szpitalami to są często kadry właśnie polityczne. To nie są kadry, które zjadły zęby na ochronie zdrowia, na zarządzaniu w ochronie zdrowia. I to jest też właśnie takie przykre i chyba to też nam towarzyszyło przy powstawaniu fundacji i zbieraniu tych danych, żeby pokazać, gdzie jest źle. Jeżeli już dzisiaj wiemy, że od 2012 roku te kolejki się wydłużyły dwukrotnie do lekarzy, bo my zaczynaliśmy od 2-2,5 miesiąca oczekiwania do lekarza, dziś czekamy 4 miesiące. Mało tego, ja pamiętam, jak na jednej z naszej konferencji była pacjentka onkologiczna, która mówiła, że kartę DILO otrzymała dopiero po 3 miesiącach, ale uznała, że to jest i tak dobrze, że się cieszy.
1: Mogło być gorzej.
2: Mogło być gorzej. Ona nie miała pojęcia, że powinna tę kartę otrzymać natychmiast, kiedy lekarz po AZS-u zobaczył, że coś jest nie tak.
1: To też był taki moment, oj, pamiętam, jak wchodziły karty DILO, że pacjenci nie mieli świadomości, że mogą żądać.
2: I druga kwestia. Dzisiaj przeczytałam, że Ministerstwo Zdrowia bardzo się chwali, zachęca panie, ponieważ jest 250 tysięcy wolnych terminów na mammografię, 50 tysięcy na testy HPV. Jeżeli chwalimy się czymś takim, to od razu pamiętajmy o tym, że to znaczy, że te panie nie wiedzą, że mogą, że to naprawdę warto.
1: Mam 1 czerwca.
2: No właśnie, że nie działa nasza komunikacja, to bardzo dobrze tutaj, że pani ma, że pani się udało ten termin znaleźć. Natomiast jeżeli te terminy są wolne, to
1: rozpływają.
2: Mało tego, to jest kolejny dowód na to, że jeżeli będzie rejestracja i pokaże nam wolne terminy, to nie znaczy, że one będą zapełnione, bo nie wszyscy ludzie chcą chodzić tam, gdzie powinni, bo nie wiedzą, bo nie mają zaufania do systemu, bo nie ma tej komunikacji ze strony ministerstwa, czy ludzi odpowiadających za komunikację zdrowotną w regionach. Więc dużo wyzwań przed nami i mam dużo obaw, czy to się uda.
1: Ja wiem, że, proszę wybaczyć to, bo zastanawiam się, jak delikatnie ująć to sformułowanie, które mi przychodzi na myśl, bo są takie sytuacje, w których najlepiej odbijać się od dna. Mm-hmm. Czy to już?
2: Już za chwileczkę, tak.
1: No właśnie, tylko do jakiego załamania musi dojść, żebyśmy stwierdzili, no naprawdę trzeba coś z tym zrobić. To wydaje się, że ciągle to już jest ten moment. Ja pamiętam, jak lekarze zaczynali mówić o profilaktyce. I mnie się zawsze to wydawało takie strasznie puste słowo. Profilaktyka, dbajmy o siebie, róbmy badania. I nawet jeżeli człowiek poczuł, że rzeczywiście, dobra, skończyłem 30 lat, skończyłem 40 lat, to chyba muszę pójść, zacząć się badać, zrobić coś dla siebie. Teraz to wygląda trochę lepiej, ale 5 lat temu, 10 lat temu, jak człowiek skończył 30 lat, poszedł do lekarza i powiedział, panie doktorze, chciałbym się przebadać, a co panu jest? No nic mi nie jest. No to co pan chce badać?
2: I to pokolenie dzisiaj się starzeje, demografia jest dla nas nieubłagana i niestety to też jest takie ogromne systemowe wyzwanie, że nawet jeżeli my dziś narzekamy, że zamykane są porodówki, to miejmy świadomość tego, że one są zamykane, bo po prostu kobiety nie rodzą i trzeba się przygotować na to, że te kobiety trzeba będzie im zapewnić transport, wyjaśnić, wytłumaczyć, że to nie jest tak, że ta porodówka musi być jak najbliżej, bo jeżeli tam lekarz odbiera poród raz na rok, to lepiej, żeby nie odbierał tego porodu w ogóle, tylko żeby 30 kilometrów dalej odbierał ich na przykład 3 dziennie minimum. Ale jeżeli chodzi o osoby starsze, których w systemie będzie coraz więcej, a już dzisiaj do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego trzeba czekać mniej więcej rok. I kiedy my dzwonimy pytając o termin, to często rejestratorki nam mówią, że no jeżeli ktoś umrze, to przyjmiemy.
1: Tak, ale dokładnie tak. No bo taka jest rzeczywistość.
2: A przecież tym starszym pacjentem opiekuje się w domu rodzina, często ktoś nie pracuje, często ktoś potrzebuje opieki psychologicznej, bo to nie jest łatwa praca.
1: I praca 24 godziny na dobę po pracy.
2: Tak jest.
1: To jest też coś, o czym... Ja mam wrażenie, że przez to, że się nie mówi o starości, że starość jest jakimś takim dziwnym słowem i jeżeli ktoś powie, że ktoś jest stary, to no weź no przestań, no tak jakby próbował go obrazić. A taka jest kolej rzeczy. Jesteśmy najpierw młodzi, a potem jesteśmy starzy i tak to w życiu jest. I ja bardzo lubię rozmawiać z założycielem hospicjum w Makówce, który mówi, nie mówimy o odchodzeniu, my nie mówimy o jakichś takich, nie używamy eufemistycznych określeń. Człowiek umiera, przychodzi śmierć. Najpierw starość, potem śmierć. Może jak staniemy twarzą w twarz z taką rzeczywistością, to będzie też nam łatwiej przetworzyć system, bo na razie płaczemy z powodu porodówek. Ale proszę spróbować znaleźć geriatrę. Proszę spróbować zająć się porządnie problemem menopauzy. Nie istnieje. A to w ogóle taki temat tabu. Powiedziałam to słowo. No to aż zrobimy przerwę i za chwilę wrócimy, żeby każdy mógł te wszystkie trudne słowa przetrawić. Menopauza, starość, śmierć. Wszystkich nas to czeka.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: To jak to jest z tymi telefonami do przychodni? Ja to nawet przyznam się do tego. Nie powiem, w której przychodni, nie powiem kiedy. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat mojego życia mogło się zdarzyć to w różnych miejscach w kraju. Byłam już tak zawzięta na dzwonienie, żeby umówić dziecko do przychodni, że przyjechałam do tej przychodni, zadzwoniłam stojąc przed tym biureczkiem w kolejce i widzę, że dzwoni ten telefon i widzę i potem już wiem, co się dzieje. Pani delikatnie bierze słuchaweczkę, odkłada ją na bok i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o połączenie. Potem pyk i pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, ten sygnał w telefonie. Takie rzeczy też się dzieją. Podeszłam, zapytałam, dlaczego. No ale jak to? Ale co się stało?
2: Teraz mnie pani redaktor zainspirowała właściwie od razu, zanim pani redaktor zada pytanie, ja już coś powiem. Tak pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego my z taką łatwością godzimy się na to, że jako pacjenci musimy sami sobie organizować tę opiekę, dodzwaniać się, sprawdzać, szukać, nikt nam nie pomaga. A na przykład takie zwyczajne porównanie, no jak mamy przejść przez ulicę, to mamy tam pasy. Nie chodzimy sobie byle jak, nie rozglądamy się na lewo, na prawo, czy coś nas nie rozjedzie, tylko są pasy, tam jesteśmy bezpieczni. Tutaj tego nie ma i to jest nieprawdopodobne, że na to się godzimy.
1: Tak, jesteśmy przyzwyczajeni do tego przez tych kilkadziesiąt lat, że w ogóle dziękujemy, tak, po rączkach całujemy, że pani doktor w ogóle nas przyjęła. O, godzinę temu się zaczął dyżur, ale dobrze, że przyszła. No, to się ciągle zdarza. To jest po prostu jakaś pozostałość poprzedniego systemu. Ja nie mówię, że wszyscy. Są cudowni lekarze, są ludzie, którzy poświęcają po prostu się w tej pracy. Przywołuję znowu hospicjum w Makówce, bo tam był taki moment, kiedy wydawało się, że straci prawo do bycia hospicjum to miejsce, bo nie było lekarzy chętnych do tego, żeby pracować w miejscu, które nie da prestiżu, nie da 100 tysięcy zarobków i nawet zdesperowany szef tego miejsca zamieścił takie ogłoszenie na Facebooku, jeżeli masz już, zarobiłeś już dość pieniędzy, spełniłeś się dość zawodowo, tak, to tak, oferuje godną pracę i godną płacę. I udało mu się. Przyszły dwie kobiety i dzięki temu to miejsce zostało uratowane, ale...
2: Ale to, że trzeba szukać w taki sposób lekarzy, którzy chcą dziś tak naprawdę wykonywać to, do czego pierwotnie byli powołani. I być może to jest ten właśnie moment, który tak obudzi Polaków, bo ja pamiętam protest rezydentów, kiedy rzeczywiście oni wywalczyli swoje i mieli ogromne poparcie społeczne także wśród pacjentów, ponieważ czy starsza pani, czy młody pacjent widzący tego przystojnego młodego lekarza, który siedzi tam przy tej kroplówce na podłodze na szpitalnym korytarzu i mówi, że za mało zarabia, no każdemu pękało serce, tak? To jest młody człowiek, który będzie nam pomagał. Dzisiaj wydaje mi się, że już to poparcie społeczne dla lekarzy jest dużo mniejsze, ponieważ oni dostali pieniądze, ale pacjent nie dostał ani trochę lepszej opieki, także tej komunikacyjnej. Nawet nie chodzi mi o samo leczenie, ale o to, że gdzieś zanika ta taka dobra relacja między lekarzem a pacjentem. Lekarze powoli są odbierani jako ci bogowie, którzy tylko dysponują swoim czasem łaskawie, biegają między jednym dyżurem a drugim. Zresztą my często mamy też taką sytuację, że tak, że dzwonimy do rejestracji w tych takich naszych trudniejszych przypadkach, na przykład mówimy o pacjentkach onkologicznych i rejestratorka czuje, że to jest pacjentka, która będzie wymagała szybkiej opieki, ale nie ma tych terminów, więc na przykład podaje nam numer do lekarza bezpośrednio. Więc my dzwonimy do lekarza i zdarza się tak, że słyszymy, że lekarz gdzieś tam biegnie po schodach z SOR-u czy na SOR w szpitalu, potem gdzieś tam w kajeciku szuka. To jest taka mętna woda.
1: Tak, i mówi nawet, niech pani przyjdzie.
2: Niech pani przyjdzie,
1: gabinet, coś przyjmę.
2: To jest taki tekturowy system. Bardzo brakuje tego usystematyzowania. Jasne, ja bym bardzo chciała, żeby kiedyś, czy to będzie minister polityczny, czy apolityczny, wszystko jedno, ale żeby przyszedł i powiedział, w tym roku zrobię to, to i to.
1: I żeby to się stało.
2: I żeby to się stało.
1: Tak, bo nawet to, o czym my mówimy, to dobijanie się, to błaganie o miejsce w systemie, pewnie łatwiej można by było znaleźć, gdybyśmy, również my pacjenci, teraz uderzmy się w nasze piersi, przychodzili na wszystkie terminy, które udało nam się gdzieś tam znaleźć, bo to też jest problem. To też jest potężny problem systemu.
2: Ja tu zawsze wchodziłam w konflikt właśnie, bo wracając do tego, że dlaczego my zakładamy, że pacjenci będą na tyle samodzielni, że sami sobie ogarną, będą pilnować i tak dalej. Jeżeli pacjent, który na dzień dobry nie może się dodzwonić do rejestracji i będziemy od niego oczekiwać, że mimo tego on będzie pilnował potem tych wizyt. że będzie szanował ten termin.
1: Mamy system. Mamy,
2: coraz bliżej.
1: Jeżeli istnieje komunikacja z nami, ludźmi żyjącymi w Polsce, w postaci alertu RCB, to znaczy, że system można wykorzystać też do tego, żeby przyszedł SMS z przypomnieniem. Za tydzień jest ta twoja wizyta, na którą czekałeś od 2 lat. Przyjdź, potwierdź, wyślij tak, albo wyślij nie, jeżeli zamierzasz.
2: I to jest też chyba kwestia zaufania w ogóle do systemu, bo jeżeli w prywatnej opiece medycznej to działa, ludzie są tam bardziej zmobilizowani, pieniądze, zdyscyplinowani, ale tam są pieniądze, tam pacjent wie, że on idzie i jak nie pójdzie, to straci. A tutaj tak trochę wie, trochę nie wie, trochę nie pamięta, trochę sobie macha ręką. Jest duża część też pacjentów tych starszych, którzy przychodzą, umawiają się niestety do lekarzy w ramach takiej rozrywki, ponieważ jest to grupa starszych osób jest totalnie zaniedbana też w Polsce społecznie. Jeżeli jedyną atrakcją starszej pani ma być wyjście do kościoła lub wyjście do przychodni, no to będzie chodziła do kościoła i będzie chodziła do przychodni. I nie ma co za to winić systemu zdrowia akurat, tylko systemów tych obok. Natomiast rzeczywiście, jeżeli według mnie pacjent tyle razy spotyka się z jakąś taką nieżyczliwością ze strony systemu, to nie możemy od niego oczekiwać, że potem on będzie życzliwie informował, że nie przyjdzie.
1: No po prostu. Jak to wygląda, jak ankieterzy dzwonią? Z konkretnymi historiami? No bo tak, jak pana to pytanie o PESEL, to też jest takie...
2: Tak.
1: A kto to dzwoni?
2: Tak. Wydaje mi się, że niektóre szpitale już kojarzą naszych ankieterów. Natomiast my rzeczywiście z założenia nie chcemy powtarzać tego, co robi NFZ, czyli NFZ po prostu zbiera dane od szpitali. Co szpital sprawozda, to jest uznawane za prawdziwe. My wychodzimy z założenia, że to może być nie do końca prawdziwe i po prostu nasz ankieter przedstawia się jako pacjent z konkretnym problemem, z konkretną potrzebą zdrowotną. I te historie są dla mnie bardzo poruszające, kiedy ja potem je zbieram, czytuję, analizuję, bo na przykład mamy taką historię wymyśloną pacjentki, która w wyniku wypadku komunikacyjnego traci 5 zębów. Zderzenie z tramwajem, to się może zdarzyć, 5 zębów nie mamy. No i pani musi mieć protezę. Taką porządną protezę, ale żeby ją mieć, oczywiście musi przejść szereg badań, musi się umówić, musi zaczekać. Ten proces wyznaczania daty w ogóle, dostania się najpierw do lekarza, potem do czasu otrzymania tej protezy, to są 4 lata. I teraz jeżeli...
1: Przepraszam, że się śmieję, ale to absurd.
2: A proteza, ta porządna, właśnie taka refundowana przez NFZ, jest co 5 lat, więc teoretycznie pani rok przed wypadkiem powinna już stanąć w kolejce, żeby się jej doczekać. Natomiast wyobraźmy sobie taką pacjentkę, która może jest panią Grażyną z powiatu właśnie i ona nie wie, że jeżeli nie usłyszy przez telefon, że ten czas oczekiwania są 4 lata, załamie się na tyle, machnie ręką, stwierdzi, dobra, no, po co mi te zęby? To się zdarza, ludzie w Polsce są bez zębów. My spójrzmy czasem w autobusie, jak jedziemy między sobą.
1: Ale to też powoduje wykluczenie.
2: To jest tak, to jest defekt estetyczny, medyczny i społeczny. Ale nie możemy wymagać od tej kobiety, żeby ona wiedziała i żeby ją zmusić do tego, że to jeszcze zadzwoń tutaj, zadzwoń tam, zapytaj się. Pani Grażynka z powiatu może nie mieć takiego poziomu wiedzy i kontaktów, jak pan poseł z Warszawy, po prostu.
1: Albo senator. Doskonale państwo wiedzą, jak to się zdarzało ostatnimi czasy, a takie przykłady są tym bardziej rażące, im bardziej system nie działa. Bo jeżeli człowiek musi wyzwaniać, czekać, zastanawiać się, pytać, a ktoś wchodzi po prostu na oddział i mówi ty będziesz operował, ty będziesz wspomagał. Oczywiście wyolbrzymiam tę sytuację, ale wiedzą państwo, że tak też się wydarzyło w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Mało tego. Szpital dostał karę, 134 tysiące
2: złotych. Kto dostał tą karę tak naprawdę?
1: My.
2: My dostaliśmy. My.
1: No bo to są nasze pieniądze. Składki, tak. I gdzieś tam była dyskusja, że może to tak nie powinno być. Dyrektor szpitala też powiedział wtedy, że on nie widzi podstaw do odwołania się niestety. No, on może próbować zmniejszyć tę karę, ale wie doskonale za co dostał. Mhm. Tak to będzie wyglądało. To jest ta zaprzeszłość, jest w naszych głowach pamiętających poprzedni system, ale jest też w głowach tych, którzy wtedy byli ponad tym szarym tłumem.
2: Ale dzisiaj nadal jest dużo osób ponad szarym tłumem. Ja myślę, że politycy kompletnie nie zdają sobie sprawy, jak źle jest, no bo oni jednak, ich rodziny są zabezpieczeni, mają... Zresztą, kurczę, nawet ja jestem uprzywilejowana, bo ja pracując od 15 lat w ochronie zdrowia, zajmując się komunikacją, a doskonale znam lekarzy, doskonale wiem, jak sobie poradzić, doskonale wiem, gdzie zadzwonić, mogę pójść prywatnie, bo mnie na to stać, jestem bardzo uprzywilejowaną osobą, ale w sytuacji, kiedy nawet ja, będąc uprzywilejowana, wiem, że no, mam 40 lat, jestem kobietą, muszę sobie zrobić trochę badań, bo tak czuję, że coś jest nie tak, gdybym chciała zaufać publicznemu systemowi, ja bym się nie doczekała tych badań. Ja zapłaciłam ponad 1500 zł prywatnie, mimo że oczywiście płacę składki, za taki porządny panel hormonalny, żeby wiedzieć, co mi jest. Bo wiem, że do endokrynologa zaczekam średnio rok. Taki jest średni czas oczekiwania na endokrynologa w Polsce.
1: I to jeszcze trzeba trafić na takiego, który rzeczywiście będzie chciał przyjrzeć się, a nie tylko popatrzeć na liczby.
2: To też jest problem, ponieważ rzeczywiście te dziedziny, które są coraz częściej prywatyzowane, tak jak stomatologia, czy endokrynologia, czy ginekologia, z całym szacunkiem do lekarzy, ale coraz częściej spotykam się z takim bardzo komercyjnym podejściem na zasadzie, no to ta wizyta 350 zł, na następnej ustalimy, na następnej jeszcze ustalimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze zmieniają lekarzy, zmieniają relacje. U nas to troszkę poszło już w takim bardzo złym kierunku, kiedy niestety zmieniają za bardzo te relacje między lekarzem a pacjentem.
1: Władza korumpuje, ja to zawsze powtarzam. Czy ta władza jest polityczna, czy ta władza jest finansowa, to tak czy inaczej. Ja mogę, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? I to nie jest tak, że to jest skrzywione spojrzenie na system, ale nawet jeżeli gdzieś tam, albo tym bardziej, jeżeli gdzieś tam w rodzinie jest u państwa lekarz, albo ktoś
2: lekarz
1: wśród znajomych.
2: To jest taki,
1: bingo. Tak, to jest dobrze mieć, bo on będzie wiedział, bo wtedy można zadzwonić i zapytać, a słuchaj, a z tej dziedziny to kto? A z tej dziedziny to kto? A z tej to kto? A jak nie, to człowiek siedzi przed tym internetem i sprawdza, kto ma jakie opinie. No, ale czy te opinie są wiarygodne? No bo jak wszystkie są super, no to czy aby to jest na pewno super? Poza tym my się starzejemy, a system za nami się nie starzeje. I wspominałam o geriatrach. Ja już kilka lat temu robiłam audycję z konsultantem krajowym do spraw geriatrii, który mówił, no ale co my mamy zrobić, jak nas jest kilkuset? No i co mają zrobić? Nic.
2: To prawda. My nie jesteśmy systemowo przygotowani na to, co się już zaczyna wydarzać. Natomiast ja pamiętam, że kiedy w 2015-2016 roku no jedynym pomysłem na to, żeby jakoś pomóc tym starszym ludziom z dostępem do lekarzy, było to, żeby część łóżek geriatrycznych zmieniać na te internistyczne, jakby do lekarzy ogólnych na innych oddziałach i tak dalej. To wszyscy się burzyli, że jak to, że zabieramy tych geriatrów. Kurczę, tych geriatrów nie ma, jest niewystarczająco i musi być tak, że część tych pacjentów będą musieli przejmować inni lekarze, po prostu.
1: Będą musieli spojrzeć bardziej holistycznie, a nie tylko na jedną chorobę, którą można leczyć, bo ta druga może wykluczać tę pierwszą, a nagle pojawia się trzecia, która w ogóle z tymi nie ma nic wspólnego. I taka jest nasza rzeczywistość. Ja mam nadzieję, że takie fundacje jak Watch Health Care nauczą chociażby tych, którzy odbierają te telefony. A może to ankieter?
2: Tak, mam nadzieję, natomiast rzeczywiście też mam taką pewną satysfakcję, ponieważ o ile wiem, że kiedy publikujemy nasze raporty, to z politykami jest tak, że ci, którzy są u władzy, mówią, że to na pewno nieprawda, a ci, którzy są w opozycji, tak, to jest prawda, jest nawet gorzej, oni się potem zamieniają
1: i tak to trwa.
2: Tak to trwa od kilkunastu lat, natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o tą obsługę na poziomach placówek, to wiem, że potrafimy poruszyć. Ludzie się troszkę przebudzają, interesują, powstają firmy, które doradzają, jak to zrobić. Przecież to wszystko wiemy. Są firmy, które są call center. Tam są osoby, które naprawdę muszą się nasłuchać złych rzeczy, a jednak są grzeczne, miłe, czekają, wysłuchają, umówią i tak dalej. To działa, to można zrobić. I mam nadzieję, że się to będzie zmieniać.
1: Milena Kruszewska ma taką nadzieję, a ja razem z nią do tego tematu wracać będę na pewno. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego i spokojnego wieczoru. Po 21:00 to się dopiero zrobi. Ostrzegałam, że tak będzie, bo to będzie człowiek, który działał świetnie w systemie. O Andrzeju Samsonie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i 21 minęła 5 minut temu. Proszę nie sprawdzać, proszę po prostu wyregulować zegarki. Kto w samochodzie, no to możemy trochę podnieść ciśnienie. Kto w domu, to bardzo proszę się mocno zrelaksować, bo obiecywałam jedno, że nie będzie łatwo. Myślę, że za moment Edyta, która siedzi obok mnie, powtórzy dokładnie to samo, bo to nie jest łatwy temat i to nie jest zamknięty temat. Chyba to najczęściej powtarzałaś gdzieś tam opowiadając o swojej książce. Edyta Krześniak, autorka książki Psycholog o Andrzeju Samsonie. Ty, jak wczoraj prezentowałaś swoją książkę na swoim wieczorku, użyłaś takiego sformułowania, jak byłam dziennikarką. To też napisała dziennikarka.
2: No ja jestem dziennikarką, ale jakby mam chwilowy taki zawrót głowy, czyli jakby odeszłam z telewizji, wydałam książkę, nie wiem co dalej, więc dlatego może stąd ten zwrot, jak byłam dziennikarką.
1: No i właśnie dlatego witamy dziennikarkę, autorkę jednej, ale ja już wiem, że na pewno nie jedynej książki, ale o niej na razie, o tej następnej, chociaż mnie oczywiście korci od wczoraj, żeby dopytywać, kto następny, będziemy rozmawiać. To, co można zobaczyć na okładce tej książki, czy ja powiedziałam dobry wieczór? Oficjalnie chyba nie. Dobry wieczór?
2: Dobry wieczór.
1: O, już teraz, żeby formalności stało się zadość. Psycholog, to jest ten napis, który mi strasznie siedzi w głowie. Napisany tak, jakby pisało go dziecko.
2: Tak, to jest, wiesz co, to jest napis, który ja zrobiłam, bo ja chciałam, żeby to był psychol ok.
1: Ok.
2: Mhm. Tak? No i chyba się to udało.
1: Tak. I to się bardzo rzuca w oczy i to jest też taki napis, który sugeruje, że gdzieś coś trwa, że gdzieś coś jest syllabizowane, literowane, ale ja przeglądałam tę książkę, od wczoraj nie przeczytałam całej, przyznaję się, bez bicia, a lubię czytać papier, więc jeżeli państwo też, to po prostu, to jest najprostsza droga, żeby kupić, mieć i sprawdzić i przeczytać fragmentami. Wchodziłam w różne jej części. Myślę, że całość będzie bardzo ciężka.
2: To jest obciążająca książka, to od razu powiem. Ale też mam taką świadomość, że to jest lektura obowiązkowa dla każdego rodzica, każdego pedagoga. No, zamiatanie tematów trudnych niczemu dobremu nie służy.
1: Zacznijmy od samego początku. Kim był Andrzej Samson?
2: Znany psycholog Andrzej S. Tak się zaczęła ta cała historia. To był 2004 rok. No i w mediach pojawiła się informacja, która brzmiała, że na śmietniku obok domu znanego psychologa znaleziono zdjęcia z dziecięcą pornografią. I to był początek historii Andrzeja S. Wcześniej znaliśmy tego człowieka jako Andrzeja Samsona. To był autorytet, guru polskiej psychologii. Tak funkcjonował jakby w świecie. Ekspert medialny. No, bardzo był popularny, bo pisał książki, był ekspertem w gazetach. Pisał różne porady dla czytelników. No, zawsze te jego wypowiedzi medialne były takie w punkt, tak? To były mocne wypowiedzi. Teraz dowiaduję się dużo, dużo fajnych rzeczy takich, o których na przykład nie wiedziałam. Ludzie otwierają mi oczy i rzeczywiście jak temu się przyglądam teraz z bliska.
1: Z tą wiedzą.
2: Tak, to widać. Na przykład ostatnio napisała jedna z pań, że była kilka razy na spotkaniach z nim i widać było na przykład, że on nie szanuje kobiet, że ich nie lubi. Wiesz, on bardzo mocno też na przykład o szkole mówił, tak? Potępiał nauczycieli, mówił, że to barany. I no to się, to było fajne, to było atrakcyjne dla mediów, tak? No bo jak wiadomo...
1: Antysystemowiec.
2: Antysystemowiec, ale wiadomo też, że jak coś nazwiesz po imieniu i głośno, no to wtedy to wybrzmiewa, tak? I on się nie bał takich śmiałych określeń. No, natomiast dla mnie taką fascynującą rzeczą było to, bo jak ja go poznałam, wtedy jeszcze pracowałam chyba w Telewizji Polskiej i pojechałam do niego na krótką wypowiedź, żeby nagrać go, tak zwaną setkę. Tak zwana setka. Nie pamiętam, czego ona dotyczyła, jaki to był temat, tylko pamiętam swoje spostrzeżenie, że ja miałam wrażenie, że on jest na rauszu, że jest, no coś mi nie grało, wyszliśmy, nie zwróciłam uwagi jakby jemu bezpośrednio, no bo też nie wypadało autorytetowi powiedzieć, czy pan jest pijany, no bo jak, nie? Więc jak wyszliśmy stamtąd, ja zapytałam moich kolegów, operatora i dźwiękowca, czy wy nie sądzicie, że no, on jest pod wpływem? I usłyszałam, no tak, czułem alkohol, jak podpinałem mikrofon i, no, i jakby wróciłam stamtąd z niczym, bo stwierdziłam, że no to się nie nadaje, nie, nie nadaje się do telewizji, więc w ogóle do kosza, szukamy następnego eksperta, jedziemy, nagrywamy i tak dalej. No i to było wtedy moje pierwsze spotkanie. No i zapomniałam o tej historii, natomiast jak tylko ta sprawa z Andrzejem S. i ze zdjęciami na śmietniku się pojawiła, to natychmiast mi się przypomniała ta rzecz. I to było takie pierwsze jakby skojarzenie, że może on się odkleił, że on się, wiesz, no nie wiem, pogubił, był po prostu, no popłynął w alkohol i coś się wydarzyło.
3: Żeby się odstresować ze względu na przykład na problemy, które tak. gdzieś tam przyjmuje na siebie, są to problemy jego pacjenta.
2: I to też była jakby taka informacja, która no wszystkich zmroziła, tak, bo myśmy nie wiedzieli, co jest na tych zdjęciach, no bo to było tajne wszystko ze względu na dobro dzieci. Niezwykłe było to, że no zabezpieczono zdjęcia na śmietniku i kilka dni po tym na przykład się okazało, że no pani dozorczyni ma jakieś zdjęcia. No więc ktoś widział, więc już był w stanie opowiedzieć, co jest na tych zdjęciach, co widział. Więc tam epatowano tym okropieństwem, które było. I kilka dni później kolejny wyciek zdjęć, więc ja sobie myślę, że no nie chce mi się wierzyć, kolejny wyciek zdjęć.

0: życia wyciekły wtedy, no to było pole do jakby poszukiwań, prawda? Co się wydarzyło, co tam jest na tych zdjęciach. No i od tego się tak naprawdę chyba zaczęły moje poszukiwania w tym temacie.
1: Ale ciągle jeszcze to były oskarżenia, które były rzucone w stronę eksperta.
0: Tak, ale od razu natychmiast się wydarzyła taka rzecz, że zorganizowano konferencję, bo gazety, no wtedy nazywane brukowymi, podawały informacje, że no to tam pedofil i tak dalej, jakby śmiało rzucali oskarżenia w jego kierunku. No i też jakby na podstawie tego, co się dowiedzieli, prawda, co jest na tych zdjęciach. No i wtedy środowisko stanęło w obronie dobrego imienia, tak, że w ogóle absolutnie nie można tutaj go skazać, bo przecież nie wiadomo, jeszcze jest niewinny, protestują przeciwko temu, żeby media skazywały, skoro...
1: Co do zasady, jest w Polsce domniemanie niewinności, które jest wykorzystywane tylko wtedy, kiedy jest ono wygodne. Co do zasady, jest domniemanie niewinności, powtórzę.
0: Dobra, ale jest też taka historia krzywda dzieci, tak? I dobro dzieci. To jest w ogóle w Konstytucji zapisane. I jak bierzesz pod uwagę wagę tego, że ktoś staje w momencie, kiedy mamy na szali dobre imię i krzywdę dzieci, i ludzie, którzy zajmują się psychologią, nie wiem, leczeniem, pomaganiem, no, są obdarzeni tym zaufaniem publicznym.
1: Człowiek, przed którym się obnażasz emocjonalnie, musząc albo chcąc mieć bezpieczną strefę.
0: Tak.
1: Bo to jest do tego stopnia.
0: No i jakby, wiesz, i masz takiego człowieka, który wybiera dobre imię, a nie dobro dzieci, no to jest sytuacja taka już, gdzie się powinna zapalić czerwona lampka.
1: A to był ten etap, w którym rozpoznana została już ręka, którą było widać na zdjęciu razem z genitaliami dzieci?
0: Tego nie wiemy. Mhm. Tego nie wiemy, bo to wszystko było za zamkniętymi drzwiami. Natomiast wydarzyła się taka rzecz, że tu była konferencja w obronie dobrego imienia i tego samego dnia, na tej jakby chwilę po tym, PAP podaje informację.
1: Polska Agencja Prasowa?
0: Tak, Polska Agencja Prasowa podaje informację, że Andrzej Samson przyznał się do zarzucanych mu czynów. I nie ma refleksji. Nie ma refleksji, jakby ludzie zostają z tym...
1: Dobrym imieniem.
0: No pojawia się jeszcze takie, pokażcie mi takie zdanie, pokażcie mi ofiary, a będę im współczuł. I to jest zdanie, które, zobacz, minęło 20 parę lat, ja je cały czas mam w głowie.
1: I to też jest, o tym będziemy jeszcze mówić. Ja wiem, że my nie mamy w Polsce takiego prawa, które łączy wyroki. Ja wiem, że nie mamy też precedensowego prawa. Tyle, że zdjęć znalezionych na śmietniku były setki, ponad 1000.
0: Tak, dużo było tego.
1: I nikt nie próbuje sprawdzić, ile osób, ile rodzin, ile miejsc w Polsce jest dotkniętych. I to, ja wiem, że to się kojarzy z akcją, która już dawno temu się skończyła, ale tym złym dotykiem.
0: Wiesz co, no bo tak naprawdę potrzebna była jedna ofiara, żeby mógł się zacząć proces, tak? Jeśli się okazało, że mają tą jedną ofiarę, no to dali sobie spokój. Ja trochę będę teraz takim adwokatem diabła, dlatego że jak sobie pomyślę, że gdyby zaczęto szukać tych ofiar, to ten proces nigdy by się nie zaczął.
1: Ale on się też nie skończył.
0: I tak, i nie. Dlatego, że w moim odczuciu, mimo tego, że ten prawomocny wyrok nie zapadł, to tam nie ma wątpliwości, co się wydarzyło, tak? Tam uzasadnienie jest tak mocne, którego świat nie poznał. Ja też nie mogłam jakby tego do końca zacytować w książce, bo nie dostałam takiej zgody.
1: Ale przeczytałaś i znasz.
0: Tak, przeczytałam, znam, nawet mam w domu. Mm-hmm. Mimo tego, że to wszystko było jakoś tam tajne. To chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że w takim przypadku, i o to chyba mam największy żal, że no, zmarł, tak? Zmarł, sąd jednak pomimo tego, że on zmarł, utrzymał wyrok, przeczytał go, mhm. Powiedział o tym, że no, mimo tego, że no, muszą umorzyć, bo nie ma
1: Winnego.
0: Tak, nie ma człowieka, to uzasadnienie tak odczytano tam za tymi zamkniętymi drzwiami. I tak sobie myślę, co można było

0: wtedy zrobić? Gdyby zdecydowano się na taki rodzaj, wiesz, jakby nawet pośmiertnego wpisania go na listę osób, które dokonują krzywdzenia dzieci, bo przecież jest taka lista, tak? Mhm. To myślę, że to byłoby jakieś zadośćuczynienie dla tych ofiar, których było naprawdę dużo.
1: Bo on formalnie w pierwszej instancji został skazany za wykorzystywanie seksualne.
0: Tak. Rozpowszechnianie pornografii. Mhm. No i miał na koncie tak naprawdę tam dwoje dzieci. Proces trafił do ponownego rozpatrzenia, dlatego że no, w trakcie procesu zjawiła się matka, która przyjechała z Australii, bo była jego, no, przychodziła ze własnym dzieckiem jako klientka, pacjentka, mhm. no tak to nazwijmy. I w czasie tego procesu poprosiła o okazanie zdjęć. I tam na tej sali rozpoznała swoje dziecko.
1: I to jest ten moment, w którym państwo najpierw przetrawią pierwszą część naszego spotkania. Przypominam, mówimy o książce psycholog Edyty Krześniak. Historia człowieka, który miał być tym, któremu wierzymy, któremu ufamy i który pomaga innym. Tym, który tak strasznie zawiódł. Ja myślę, że ostatecznie to chyba najbardziej siebie, jeżeli do niego kiedykolwiek to dotarło. Po przerwie wracamy.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Psycholog, zawód zaufania publicznego. Psycholog, do którego matki, nie widząc nadziei, albo ojcowie, rodziny, nie widząc nadziei dla swoich dzieci, mówią, to może on pomoże. Teraz, mając tę wiedzę, tę świadomość, patrząc na wszystkie informacje, które gdzieś tam się pojawiają, ciekawa jestem, ile z osób po drugiej stronie radioodbiornika zostawiłoby swoje dziecko w mieszkaniu z obcym mężczyzną. Nieważne, czy to jest psycholog, nieważne, czy to jest lekarz. Jak ja chodziłam ze swoim dzieckiem do psychologa, to warowałam pod drzwiami, słysząc, co się tam dzieje, ale wiadomo, że lekarz musi uzyskać kontakt z dzieckiem i to zupełnie jest dla mnie oczywiste. Ale zostawić w mieszkaniu, w małym mieszkaniu, które nie jest gabinetem.
2: No to był gabinet. Mówmy się, gabinet prywatny.
1: Formalnie.
2: Tak, gabinet prywatny. No tak to funkcjonowało, wiesz, no weź pod uwagę, że to było 20 lat temu.
1: Ja też o tym mówię, w takich czasach mniej więcej.
2: Tak, ale jakby o tym mówimy, no to był jego wymóg. Proszę zostawić dziecko, wiesz, no autorytet, tak? Człowiek,
1: ale zostawiłabyś swoje dziecko w mieszkaniu?
2: Absolutnie, ale ja mam tą wiedzę, która mnie, jakby wiesz co, no, ona mnie obciążyła, jestem przegięta w drugą stronę zupełnie, tak? Więc jakby odjechałam po historii Andrzeja Samsona w drugą stronę. Natomiast chcę ci powiedzieć o takiej rzeczy, że no, szli do człowieka, któremu ufali, on był wszędzie, tak? On był wszędzie, on się znał na dzieciach jak nikt inny, guru polskiej psychologii, bo wszyscy się podpierali nim. Przecież on jakby też był takim człowiekiem, który robił rzekomo, bo nie wiem na ile to jest prawda, no, w każdym razie opowiadał o tym, że robił superwizję innym, czyli był numer jeden w Polsce, no może przesadzam troszkę, ale był w tej czołówce. I no wszyscy patrzyli na niego z zachwytem. To było takie. I wiesz, on potrafił jakby przekonać cię do siebie, bo wydawało ci się, że to jest człowiek kompetentny. Ja się z nim spotkałam już w tym momencie, gdzie no, dla mnie te jego kompetencje no, były mocno wątpliwe, tak? Czyli już przyjmował pacjentów nawet media przyjmował, tak? Na rauszu. Więc moje spojrzenie było trochę inne, ale jak zaczęłam potem jakby szukać różnych rzeczy, to się okazało, że ten ekspert medialny no, był emitowany w różnych programach właśnie na rauszu i nikomu to nie przeszkadzało. Może, nie wiem, koledzy dziennikarze tego nie widzieli, może się wydawało, że tak jest. Wiesz, on też, jak tak się przyjrzy człowiek i zobaczy z perspektywy czasu, co on tam wygłaszał, na przykład w audycjach na żywo i tak dalej, no to były takie brednie z dzisiaj, z punktu widzenia tego, wiesz, i z tej wiedzy, którą mam. No przecież on opowiadał o autyzmie i to była jego linia później obrony, że autyzm jest takim zaburzeniem, no, które mają dzieci nieprzytulane przez rodziców.
1: W audycji Człowiek z bliska, w trakcie której jesteśmy, bardzo często przychodzą specjaliści, którzy opowiadają o różnych spektrach, różnych zaburzeń i Bogu niech będą dzięki. Nie znalazł się ani jeden, który powiedział, że autyzm bierze się z braku przytulania, ale on też, tak jak mówisz, wykorzystywał to jako linię obrony, że jego dotyk miał leczyć.
2: Wiesz, no, jak przejrzysz prasę z tamtego okresu, to jak Samson trafił do aresztu, no to natychmiast zaczęły się pojawiać takie artykuły, które mówiły o tym, jak skutecznym był lekarzem, jak on znakomicie sobie radził na przykład z moczeniem nocnym. Wiesz, bardzo możliwe, że on miał jakieś osiągnięcia, na przykład na pierwszym etapie swojej kariery zawodowej, tak? Może rzeczywiście były sytuacje, w których pomógł ludziom, no bo ja też nie zakładam, że on no wszystkich jak jeden mąż krzywdził, tak? Może były przypadki, no bo miał różne te dzieci u siebie. Ja po 20 latach dotarłam do kobiety, która była w procesie, z którą nie rozmawiałam wcześniej, i ona mi powiedziała taką rzecz, że oni trafili do Samsona, dlatego że rozwodzili się i chcieli dziecko przygotować, tak, przygotować do tego, że rodzice się rozstają, żeby on im w tym wszystkim pomógł. No i wyobraź sobie, że to nie było dziecko autystyczne, tak? To nie było dziecko, które było bardzo ciężko chore. No i tu się okazało, że no, to dziecko było ofiarą jego. Więc to takie bardzo okrutne, że wiesz, no, w większości tych dzieci, które on wykorzystał, to były dzieci na tyle zaburzone, że one nie mogły powiedzieć na przykład.
1: To też jest w twojej książce. Pytałaś o to, czy Samson zakazywał ci mówić rodzicom, co robiliście w gabinecie. Nie. I to, że on nie tworzył owocu zakazanego, albo na tym etapie dzieci nie rozumiały jeszcze, co się z nimi dzieje, sprawiało, że też nie czuły potrzeby mówić. Nie jesteśmy w stanie ocenić, ile dzieci wyszło i powiedziało rodzicom, że coś takiego się wydarzyło.
2: Wiesz, no, krzywda dzieci i molestowanie seksualne ma to do siebie, że o tym się nie mówi.
1: Temat tabu.
2: Tak, temat, ale to jest takie, że ty jesteś, wiesz, no, można zastosować różnego rodzaju mechanizmy, żeby dziecko zastraszyć, tak? Ale to, co ja odkryłam po 20 latach, co było dla mnie nowe i zaskakujące, bo wiedzieliśmy o różnych rzeczach, które on tam miał w gabinecie. No, miał na przykład wibratory, tak? Miał różne takie no, rzeczy świadczące o tym, że no, wykorzystywał je no, chociażby po to, żeby zrobić jakieś tam fotografie. Natomiast znalazłam, że on miał atrapę broni. I nie jedną, tylko dwie czy trzy. Więc no, to jest oczywiście moja hipoteza. Ale ja się zastanawiam, po co taka atrapa broni, tak? Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że on na przykład no, straszył te dzieci. Wiesz, no to też była taka sytuacja na przykład, że on obdarowywał dzieci na przykład takimi historiami, że sukieneczką, tak? Dziewczynka była, no to dawał sukieneczkę, niby po córce, coś tam. Więc bardzo możliwe, że też na przykład mamił w ten sposób, że dam ci tą sukieneczkę, jak zrobisz to czy tamto, tak? Więc bardzo trudno jest od dzieci dostać tą informację, że są molestowane czy krzywdzone. I o tym mówi na przykład też w mojej książce pani z Fundacji Dzieci Niczyje kiedyś, a dzisiaj dajemy dzieciom siłę, że oni przez całe lata na przykład, ona się zajmuje dziećmi, że oni nie rozpoznawali tych rzeczy, bo mówiła o tym, że dziecko zawsze mówi prawdę. Mówi i powtarzała to na różnych szkoleniach do momentu, kiedy nie poznała dzieci molestowanych. Że to jest tak, że no one mają w sobie tajemnicę, ale i tutaj też powiem o takiej dość istotnej rzeczy, że ta historia pokazuje, że przez całe lata dzieci miały tajemnice, a potem ta tajemnica padła na całą rodzinę, tak? Czyli jakby rodzice i rodzina no, trzymają tabu, żeby nie być...
1: Żeby dziecku nie przypiąć metki, żeby samemu nie być osądzonym, żeby nie naznaczać siebie szkarłatną literą. Jeżeli ktoś gdzieś tę lekturę na swojej drodze spotkał, jeżeli nie, to warto. Bo potem to już tak naprawdę jest mechanizm chronienia siebie. Mówię o rodzicach. Zastanawiam się, z czym łatwiej jest sobie poradzić. Ja wiem, że to jest kompletnie abstrakcyjne pojęcie, bo łatwiej nie istnieje w takim przypadku. Czy temu dziecku, które dorośnie, przepracuje, być może sobie wybaczy, bo to też o to chodzi, czy tym rodzicom, którzy będą żyli z przekonaniem, nie obroniłem, nie ochroniłem swojego dziecka?
2: Gorzej, oni żyją z takim przekonaniem, to ja go tam zaprowadziłam, czy zaprowadziłam, tak? To, i to jest, wiesz, taki ciężar, który, no potwornie ciężko z tym żyć. I tu nie ma w tej książce, bo też tak zdecydowałam, że o tym nie napiszę, ale myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że temat Andrzeja Samsona nam się wydaje, że to jest stara historia, odgrzewany kotlet po 20 latach, po co dziennikarka do tego wraca, tak? Ale to jest historia, która się zakończyła tylko i wyłącznie dla Andrzeja Samsona. Natomiast ona się nie zakończyła i nie zakończy się dla ofiar i ich rodzin. Bo jak słyszysz po latach od matki, która mówi o tym, że słuchaj, no my codziennie kładąc się sprawdzaliśmy, czy on jest bezpieczny, czy on śpi, czy nie ma noża pod poduszką, bo takie sceny rodziny mają. Wiesz, no, nie mówi się też o tym, że część z tych dzieci no, ląduje w szpitalu na przykład psychiatrycznym. Nie mówi się o tym, że rodzice muszą łykać psychotropy, bo sobie nie radzą z tym. No to jest cała ta historia, że no, to tak ładnie jest napisane, inna czynność seksualna. Tak? I nikt nie rozbiera tego na czynniki pierwsze. Ja nie mówię o tym, żeby epatować tym wszystkim. Ja dość odważnie idę w tej książce, ale opieram się tylko i wyłącznie na faktach. Nic, nie ma tam żadnych moich halucynacji reporterskich, ani innych przemyśleń. Staram się odzwierciedlić to, co przez lata udało mi się odkryć i też jakby to, co po latach widzę w aktach, tak? Więc to jest, wydaje mi się, że to jest taka historia, że ktoś, kto się z nią spotkał, dotknął, no jego życie już nigdy nie wygląda tak samo.
1: Mówiłaś o tej atrapie broni. Specjalnie sobie to zapisałam, bo zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. To też oczywiście są tylko przypuszczenia, bo to z jednej strony mogła być rzecz, którą mógł straszyć dzieci, a z drugiej strony myślisz, że był na tyle świadomy, że mógł być przygotowany do obrony przed rodzicami? Po prostu po to, żeby postraszyć, jeżeli ktoś by przyszedł i uwierzył swojemu dziecku?
2: No tak daleko nie pomyślałam, wiesz, jak ty. Natomiast no, ja ci chcę powiedzieć, że on był na tyle sprytny, że jak rodzice przychodzili, bo rodzice na przykład widzieli różne zachowania dziecka, tak, że nie wiem, no jakoś się seksualnością swoją dziecko na przykład zabawia, tak. No i nie robiło tego, a raptem robi. I tu jest taka sytuacja, że oni mówili, no przyszli do psychoterapeuty, tak, i go proszą, mówią, że jest takie zachowanie.
1: Co zrobić?
2: I on im to zachowanie interpretuje po swojemu, a to dziecko jest na takim etapie rozwoju, nic się nie dzieje, proszę się nie martwić i tak dalej. Wiesz, no na przykład, no, to też jest taka historia z tej bajki, że jedno z dzieci nie znosiło robienia zdjęć, tak? No i tłumacz sobie, no po prostu dziecko tak
1: zdjęcia.
2: Ma, nie lubi być fotografowane. Wiesz, no wywoływało to histerię. I w momencie, kiedy okazało się, że te zdjęcia na śmietniku się znalazły i wiemy już, czyli matka też wie, co jest na tych zdjęciach, to potrafi skleić te dwie historie, dlaczego dziecko nie chce być fotografowane, dlaczego no nie lubi tego, tak? Więc to są takie, wiesz, no bo zawsze są jakieś symptomy. Tylko teraz jest pytanie, jak ty to zinterpretujesz?
1: Ja wiem, że teraz gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników, być może w domu, być może w samochodzie, być może jeszcze w pracy jest takie od razu pewnie czerwone, żarzące się i nieustępliwe pytanie, co teraz, jeżeli środowisko nie było w stanie wtedy się oczyścić, jeżeli środowisko do tej pory przez tyle lat nie było w stanie potępić, jak zaufać środowisku?
2: No to jest trudna historia, natomiast ja jestem pełna nadziei, dlatego że jedną z pierwszych osób, które do mnie napisały jeszcze przed tym, jak się książka pokazała, ale już były zapowiedzi, że ona będzie, to był prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Człowiek młody, dlatego że napisał do mnie, że w momencie, kiedy wybuchła sprawa Andrzeja Samsona, on jeszcze nie wiedział, że będzie psychologiem. Teraz jest jest prezesem. I zaprosił mnie na spotkanie z prośbą, żebym opowiedziała o tej historii jakby całemu środowisku. I też z takim poczuciem, że on wie, że oni nie odrobili lekcji, że ta sprawa bardzo ciąży, tak? Dzisiaj też widziałam, że na Facebooku tam wpisał taki bardzo emocjonalny komentarz po wczorajszym wieczorze, gdzie mówi o tym, że nie było na sali tych ludzi, którzy wtedy tak go bronili, tak, że zabrakło tego. Więc jakby ja jestem no, pełna nadziei, że ta książka spowoduje dyskusję. O tym, wiesz, no jak zaczęłam pisać książkę, to nie było jeszcze ustawy dotyczącej zawodu psychologa.
1: Wiesz, ona jest strasznie też oprotestowana przez psychologów.
2: Dlatego, że ona niewiele zmienia.
1: Tak. Ona niewiele zmienia.
3: Tworzy kolejne instytucje, które będą sprawdzały kolejne opłaty, wnosiły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale...
1: Znowu jest biznes, tak. Nie ma pacjenta tak. W tym wszystkim, tak? Czy tam klienta, tak. No bo jak zwał, tak zwał, bo ja mam wrażenie, że to jest raczej rodzaj biznesu niż...
3: No, nie. Ochrony zdrowia? Bo służby zdrowia już też się nie mówi.
1: Wiesz, o co chodzi. No i tak jakby mama, która była wczoraj z nami na wieczorze, no jest taka pełna, bo ona uczestniczyła w tym i słyszała, jak jej obiecywano, tak, że dziecko zostanie zaopiekowane, że no, w radiu, w telewizji, wszędzie nawet mówiono, że już są dzieci zaopiekowane, tak. Minęło 20 parę lat.
3: I ona ciągle czeka.
1: Ona ciągle czeka i ona sama ponosi koszty tego wszystkiego, tak.
3: Bo to jest dokładnie to, co mówisz. To są leki, to są terapie, to jest próba położenia się spać i obudzenia bez poczucia winy, albo z przyjęciem nowego, kolejnego dnia. Ona nawet mówiła, że zmieniła miasto, żeby nie myśleć o tym, że to miejsce kojarzy jej się do tego stopnia źle. Nowe miasto wcale nie jest czymś, co traktuje jak dom, ale i tak to uczucie
1: zmieniła
3: jest
1: kraj.
3: Lepsze. Tak, ale po to, żeby się jej nie wszystko kojarzyło, nie ten poranek i nie ten wieczór. To po przerwie ja będę chciała, żebyśmy właśnie porozmawiały o tych rodzinach, o których wiesz, których sprawa Andrzeja Samsona dotknęła na całe życie i pewnie też na pokolenia.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jeżeli by chcieli Państwo teraz sprawdzić, kim był Andrzej Samson, to proszę tylko nie googlować. Ja wiem, że w tym momencie od razu wszyscy do komputera. Proszę najpierw sięgnąć po książkę. Psycholog Edyty Krześniak, bo może jak zestawią Państwo te dwa światy, które ciągle istnieją w sieci i na papierze, to może dopiero wtedy będzie można gdzieś wyrobić sobie całościowy obraz. Chciałam, żebyśmy w tej ostatniej części skoncentrowały się na, nie wiem, czy to w ogóle jest dobre słowo, bohaterka, ale nie wiem, jak nazwać heroska kobietę, która wzięła na siebie ciężar bycia oskarżycielem posiłkowym. Wzięła na siebie ciężar wsparcia swojego dziecka, które zostało przez tego człowieka naznaczone na całe życie. Która musiała każdego następnego dnia być, utrzymać się, żyć i jeszcze móc sama ze sobą funkcjonować. Kiedy ty spotkałaś akurat tę mamę?
2: Wiesz co, ja ją widywałam tak naprawdę na korytarzu. Jak trwał proces, to moja praca polegała na tym, że ja jeździłam, siedziałam pod drzwiami, drzwi się zamykały, ludzie wchodzili, wychodzili, no i generalnie to było tak, że ja zobaczyłam kobietę, no i wiedziałam, że to jest mama. Nie bardzo wiedziałam też, jak do niej podejść, jak zagadać, jak to wszystko zrobić, więc zobaczyłam, kto jest mecenasem, pojechałam do mecenasa, poprosiłam o to, żeby zapytał, czy ona zechciałaby ze mną porozmawiać. No i dość długo czekałam na to, żeby ona się zdecydowała ze mną porozmawiać. Ja myślę, że to był taki moment, gdzie ona się zorientowała, że no to wszystko idzie w złą stronę. To znaczy, że to nie chodzi tak naprawdę o to, żeby
1: ochronić
2: dzieci, żeby tu sprawiedliwość wygrała, tylko ten proces, nawet jak ja siedziałam za drzwiami zamkniętymi, tak, i nie wiedziałam, co się dzieje na sali, to było wrażenie, że to wszystko jest gra na czas. I w którymś momencie właśnie no mama zdecydowała się przemówić mimo zakazu, oczywiście nieoficjalnie, jakby zaufać mi. I no dzięki temu ja zaczęłam poznawać drugą stronę tej historii. Potem to były kolejne moje wizyty tam w tym sądzie na Ogrodowej, gdzie siedziałam i widziałam kolejnych ludzi. Pamiętam, jak przyjechał taki starszy pan, który siedział, widziałam, że bardzo się denerwuje. Podeszłam do niego, zostawiłam mu wizytówkę i powiedziałam, że gdybym kiedyś mogła mu w czymś pomóc albo chciałby porozmawiać, to po prostu jestem. No i doczekałam się, że do mnie odzwonił na przykład. I to był tata dziewczynki już pełnoletniej, która była krzywdzona przez Andrzeja Samsona. No i to była taka niezwykła historia, dlatego że to dziecko chodziło do niego i w obecności, potem jak zdecydowała się już zeznawać i stanąć w procesie, to wyobraź sobie, że ofiara zeznawała przy Andrzeju Samsonie.
1: Dlaczego sąd to nie zadbał? Znaczy, to gdzieś to myślenie, mam nadzieję, że w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości się jednak trochę zmieniło. Oddzielne sale do przesłuchań, ale to nieletnich.
2: Tak, no ona była już wtedy pełnoletnia.
1: Ale to była pełnoletnia osoba.
2: Ale wiesz, ona też wnosiła o to, żeby tak się nie działo, że ona chciałaby, że tak powiem, być inaczej przesłuchiwana, czyli bez jego obecności.
1: I sam się nie
2: Natomiast
1: zgodził.
2: Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to była taka sprawa bez precedensu, tak? Znana postać, wszyscy tutaj, wiesz, no prasa opisywała, że w zasadzie to nie ma...
1: Dowodów.
2: Nie, raz, że nie ma, tam z tymi dowodami to tak różnie było, natomiast opisywano, że nie ma w Polsce ekspertów, którzy mogliby go przebadać, no przykład, wiesz, no tak, i mm-hmm. robiono po prostu mm-hmm. dęto ten balon już do takich rozmiarów, że no, słabo się robi. Mm-hmm. Natomiast widzisz, zgubiłam wątek, coś chciałam.
1: Przesłuchanie, nie zgodził się sąd na to, żeby...
2: Już jestem, dziękuję ci bardzo.
1: Proszę, ja też jestem
2: mam
1: po to.
2: Mam dużo do powiedzenia w tym temacie i chciałabym wszystko naraz i tak czasami wychodzi, że tracę wątek, że to była taka sprawa właśnie, że no, duża medialna sprawa i dostaje to do prowadzenia asesor. I to też na przykład było podnoszone przez obronę, że no to jest ktoś, kto... Tam była taka historia, że Gazeta Fakt chyba opublikowała taki artykuł, że sędzia i tam podane imię i nazwisko skaże tego tam zwyrodniałego pedofila. I to był na przykład dla obrony element podniesienia tego, że sędzia jest stronnicza. Wiesz, i to była taka zabawa, którą... świat nie wiedział, co się dzieje, bo były drzwi zamknięte, tak? Więc no jak coś długo trwa, no to znaczy co? Nie ma dowodów, tak? Tam nie było żadnych wątpliwości, dlatego że jemu zastosowano tymczasowy areszt. Jak wiesz, tymczasowy areszt jest na 3 miesiące. On siedział w tymczasowym areszcie przez 4 lata.
1: Nie, cały czas też mu nasz system.
2: Tak, jakby cały czas mu przedłużano i to też jest skandal, tak? No bo tak być nie powinno i też rozumiem jego zniecierpliwienie, że to tyle trwa, wiesz, no. On na przykład, to było coś, co mnie też tak, no nie chcę powiedzieć ubawiło, bo to nie jest dobry zwrot, ale ja widziałam jego listy na przykład, jak on pisze do sądu, że dlaczego on ma czekać, aż sąd skończy wakacje, żeby podjąć jakąś decyzję. Więc wiesz, no też widział te różnego rodzaju absurdy. No chcę też powiedzieć o tym, że on był biegłym w wielu sprawach. Znał system od środka. W ilu sprawach był biegłym? No tego się nie dowiedziałam. Mam grzech na sumieniu, bo odpuściłam wtedy, wiesz, ktoś mi powiedział, że no, zresztą ganiałam za różnymi innymi informacjami, więc jakby nie dopilnowałam tego i tutaj no, nie było takiego systemu, gdzie można by było zobaczyć, w jakich on sprawach jest biegłym i tak dalej, no bo co by to spowodowało? Zalanie sądów jakby kolejnymi skargami, tak, no bo to wszystkie sprawy można było...
1: Na podstawie tej opinii można było podważyć wyroki.
2: Tak. No i wiesz, tam jest wiele wątków takich, które na przykład, no to tego nie powiedziałam wczoraj, a dzisiaj powiem, że no przecież on był doradcą komendanta głównego do spraw pedofilii.
1: No to jakby lisa zatrudnić w kurniku.
2: No wiesz, no jeśli taka postać, no przyszłoby ci do głowy?
1: A czy to nie jest trochę tak, że system się potem wstydził tego, co zrobił? To znaczy... Bo można założyć dwie tezy. Albo system go chronił, albo system chronił siebie. Jeżeli był wykorzystywany jako biegły, konsultant, guru, proszę oczywiście te słowa wszystkie brać w cudzysłów, ale jakiś tam emblemat tych wszystkich spraw związanych z pedofilią, to potem głupio się było przyznać, że ten gość właściwie to być może i był świetnym ekspertem, bo doskonale wiedział, jak zachowują się pedofile. Po prostu. Sądził po sobie. A z drugiej strony, to jest też sprawa niedomknięta i będzie się działa i wierciła dziurę w brzuchu tak naprawdę pewnie każdemu dziennikarzowi, człowiekowi, który ma chociaż odrobinę w sobie pytań i wątpliwości. Sprawa wysyłanych maili z tymi zdjęciami. Sprawa takiej, a nie innej obrony jego. Sprawa takiego, a nie innego asesora przydzielonego do rozpatrzenia jego sprawy. Nomen. Szukałam zamiennika, ale nie znalazłam. To wszystko gdzieś zostawia takie zadry i niedopowiedzenia. Działał sam, czy nie? Czy on ciągle był w tym systemie? Czy wygodniej było skazać go za jedno czy dwa molestowania, za pornografię dziecięcą i mieć tę sprawę z głowy? Nie będę rozstrzygać i przesądzać kwestii jego śmierci. Czy rozgrzebywać proces i szukać wątków pobocznych?
2: Wiesz co, no to mogę powiedzieć, bo jak zajmowałam się historią pedofilii na Dworcu Centralnym. No i tam się okazało, że Andrzej Samson był takim cichym pomocnikiem przy przesłuchaniach. No jakby, no oczywiście można powiedzieć, nie ma na to dowodów, no ale ja miałam świadków, którzy wtedy o tym mówili, że oni go wykorzystywali do tego, żeby pomógł przesłuchiwać dzieci. I oskarżyciel posiłkowy gdzieś znalazł jakiś mój materiał, który jakby pokazywał, że on tam bywał na tym dworcu, że też nagabywał dzieci do różnych... Nie wiem, jak tutaj ładnie to w słowa ubrać.
1: No. Znowu innych czynności z wyroków.
2: To jest tak. To jest to słowo, którego szukałam. No to się okazało, że sąd nie włączył tego, nie poprosił, jakby, bo on chciał, żebyśmy my zostali przesłuchani na tę okoliczność. Nie włączono tego do procesu, dlatego, żeby nie przedłużać tego procesu, tak? No i tutaj akurat chylę czoła, że taką decyzję podjęto, bo rzeczywiście by to wydłużyło znacznie proces.
1: Chyba, że można by było wyłączyć ten wątek do oddzielnego postępowania.
2: Tak.
1: A tutaj w tym podjąć decyzję.
2: Na przykład. Ale jakby jednocześnie no, sprawdzano historię pod tytułem, o czym pisał Andrzej Samson książkę, wiesz, no, mówiono o tym, że to jest książka, że on badał pornografię. No i bardzo mi się podobał redaktor Latkowski, który wtedy napisał taki artykuł, że ta cholerna Krześniak uczepiła się biednego Samsona. I on jakby pokazał, bo to no, dziennikarze to podnosili, że tutaj sprawdzał pornografię, że ile zdjęć potrzeba, żeby zbadać pornografię. No bo wiesz, to co on tam miał, no świadczyło o tym, że to nie jest normalna sytuacja, ani to nie jest żadna praca naukowa, tak? Więc jakby, wiesz, no sprawdzano wątek, czy on pisał książkę, bo on w którymś momencie zaczął opowiadać w tej książce, no i tam no, trudno było dojść, czy to jest książka naukowa, przygodowa, czy o czym jest ta książka. Więc jakby, no robiono, gra, która była, to była gra na zwłokę.
1: Czy kiedykolwiek ktokolwiek sprawdził, do kogo szły maile, bo przecież nie wysyłał ich do siebie.
2: No przecież tam są adresy, no był biegły powołany, który nigdy w tej sprawie nie został przesłuchany. No to jest takie dla mnie najbardziej chyba bulwersujące i takie, no nie fair, że te zdjęcia no dalej są w sieci. No nikt tych zdjęć nigdy nie wykasował, nie wycofał.
1: Ktoś dostał te zdjęcia i nikt nawet nie sprawdził tego, co, gdzie dalej się z nimi działo. I to dlatego też jest sprawa niezamknięta. To jest książka, w której mówisz z jednej strony słowami ofiar, z drugiej strony słowami prokuratorów, słowami adwokatów, bo to jest odtworzenie tego wszystkiego, co nigdy nie powinno się wydarzyć.
2: To prawda. I to jest taka historia ku przestrodze, wiesz? Żebyśmy byli czujni, a jak już się coś dzieje, to żebyśmy nie szli ślepo za katem.
1: Minuta nam została, ale muszą paść te słowa. Żebyśmy my rodzice, my nauczyciele, my dziadkowie, my dorośli nauczyli dzieci, co jest
2: dobre, a co złe.
1: I to odnosi się absolutnie do wszystkiego, bo mogłybyśmy dalej dyskutować o świecie algorytmów i dzieciach, które nie potrafią odróżnić patologicznych treści od zwykłych treści, bo nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. To zawsze zaczyna się od tego, od tej bazy, od odróżnienia dobrego i złego, zachowania, słowa, bezczynności, bo ona też potrafi być tak samo niedobra.
2: No trudne tematy trzeba poruszać. Koniec, kropka. Na co gadać o tym.
1: No i bym powiedziała kropka w mojej audycji. To co ja mam teraz powiedzieć? Kropka. Edyta Krześniak, psycholog. To jest ta książka o Andrzeju Samsonie. Lektura obowiązkowa, tak jak mówiła Edyta. Wieczorami ciężko się czyta, ale tak trzeba to zrobić. Po 23:00 Paweł Krzemiński z Państwem w audycji. Nocne światła. Ja już mówię dobranoc. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 2 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze spotykamy się od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze na 2 godziny i tak już od prawie 13 lat. Tak więc dzisiaj nic dziwnego, że spotykam się po raz 2061 w Nocnych Światłach. Zapraszam, by najbliższe 2 godziny spędzić wspólnie. Przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku, tam gdzie zwykle, czyli pod pierwszym postem od góry, zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań, bo dzisiaj ku temu też dobra okazja, ale o tym za chwilkę dlaczego. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, tak nazwaliśmy tę przestrzeń wiele lat temu, to też w ten sposób możecie Państwo współtworzyć program, do czego zapraszam. A dzisiaj o czym? O tym, jak wygląda rok w kościele na co dzień i od święta. A Państwa i mój gość w studiu, ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawrócenia świętego Pawła w Warszawie, na Grochowie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. Witam księdza, szczęść Boże, dobry
2: szczęść
1: wieczór.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Plus.
1: No tak, to jest, można powiedzieć, dla słuchaczy, żeby wyjaśnić, o czym jest książka. Tutaj w Nocnych Światach od wielu lat taki cykl trwa z przerwami, ostatnio właśnie trochę rzadziej, pytania o wiarę. Taki popularno-naukowo-religijny poradnik tego, czym, jak być katolikiem, krótko mówiąc, praktyczna strona życia w kościele. No i ksiądz się zajął tym też od strony pisarskiej. W związku z tym można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju kontynuacja tego, co tutaj w Nocnych Światłach się działo. Tym bardziej miło mi, że taka publikacja się ukazała, bo to też pokazuje, jak wiele jest potrzebnych odpowiedzi na pytania, które rodzą się gdzieś tam w sercach, w duszach osób, które chcą swoją wiarę pogłębiać. No, wspomnę tutaj chociażby o wspólnej z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem naszej pracy przez kilkanaście lat, o katechizmie poręcznym, który też był no, wielkim takim forum pytań, które ksiądz Piotr próbował jakoś upraszczać, wyjaśniać
2: tak,
1: takim
2: pamiętam,
1: najprostszym możliwym językiem.
2: Potrzeba i ogromne zainteresowanie tym katechizmem było, tak.
1: No tak, no ale teraz widzę, że ksiądz po prostu przejął schedę po księdzu Piotrze. No,
2: zachowajmy odpowiednie proporcje, nie no, znam swoje miejsce w szeregu. Ksiądz Piotr, mój serdeczny przyjaciel, ciągle podkreślam jak brat, który już 6 lat jest po drugiej stronie. Ta książka i poprzednia, bo to są dwie części, powstały podobnie, tak jak katechizm poręczny został wydany. Otóż to są nagrane rozmowy moje z Michałem Łopacińskim, a w zasadzie Michała Łopacińskiego ze mną, zawodowy dziennikarz, głęboko wierzący katolik, z którym rozmawiamy sobie i jest to nagrywane i potem ktoś wpadł na pomysł, a dokładnie wydawnictwo tam Promic, chyba Promic się jednak mówi, nie Promik, księża Marianie, zaproponowali, żeby wydać to w formie książki i dlatego no ja takim mocarzem pisarskim to nie jestem, żeby usiąść i pisać książkę i po prostu te wszystkie nasze rozmowy zostały po prostu spisane i dlatego one są nie za długie, te poszczególne rozdziały. Tematyka taka, rozstrzał jest ogromny od głęboko duchowych, liturgicznych, poprzez takie praktyczne rzeczy, sakramenty, praktyka życia parafialnego, kościelnego, ogólnokościelnego, no jest bardzo dużo. Trudno mi nawet z głowy tak zacytować.
1: Czy pamięta ksiądz jakąś, nie wiem, może jakieś pytanie od wiernego, które szczególnie zainspirowało ten cały projekt?
2: Tam najwięcej, powiem szczerze, dotyczyło sakramentu pokuty. Najwięcej pytań. omawialiśmy poszczególne warunki sakramentu pokuty. Bardzo dużo osób dopytywało się i to był tak rozbudowany ten wątek, kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia, kiedy nie powinien, kiedy może, jakie są nadzwyczajne okoliczności, kiedy w normalnych warunkach ksiądz nie może rozgrzeszyć, ale w nadzwyczajnych może rozgrzeszyć. Sakrament pokuty budził ogromne takie zainteresowanie, ale też, i jak mówiłem o finansach w Kościele, takie praktyczne rzeczy, dlatego że ja osobiście spotkałem się na kolędzie z takim zdaniem. Jeden z moich parafian, który mnie przyjął, mówi: proszę księdza, czy to prawda, bo tak rozmawialiśmy tutaj w rodzinie, że podobno na tacy zbiera ten ksiądz, któremu są potrzebne aktualnie pieniądze. A ja mówię, ale skąd
3: przyszło? Że
2: dokładnie tak. Bo on mówi: proszę księdza, raz jeden ksiądz wychodzi z zakrystii zbierać, innym razem inny, czyli to jest tak, że któremu potrzebne pieniądze, to wychodzi. A wie, proszę pana, to ja, jakby tak było, to ja bym wikarych w ogóle nie dopuszczał do tacy, niech oni spowiadają, a ja bym zbierał non-stop. Czasami ludzie mają takie wyobrażenie, a finanse budzą zawsze wielkie emocje, dlatego ja spokojnie wyjaśniałem, co na co idzie, że z tacy nie wolno wziąć do prywatnej kieszeni pieniędzy ani złotówki, bo ksiądz utrzymuje się z innych ofiar, ale nie z tacy. Taca jest przeznaczona na opłaty i dotyczące utrzymania parafii, ale też i diecezji, bo przecież są tacy odprowadzane do kurii, na seminarium, na dom emerytów, na dzieła miłosierdzia, na Caritas, no mnóstwo, już nie będę całego tego wątku. Natomiast, a w ogóle zaczęło się od tego, drodzy państwo, krąży taki dowcip, który nie jest dowcipem. To jest w ogóle przestrzelona rzecz. Jak jakiś kolega zagaduje do księdza, mówi: ładne buty masz, zamszowe. On mówi: nie, za swoje. Ksiądz odpowiada: a to jest właśnie głęboka nieprawda, bo właśnie buty i wszelkie przy odziewki, że tak powiem,
3: to są zamszowe.
2: Kupuje się zamszowe, bo stypendium mszalne tak zwane, czyli ofiara za mszę świętą, to jest właśnie na utrzymanie księdza. Ja lubię używać, i tak się powinno używać, stypendium mszalne, bo ludzie najczęściej mówią: no przyszedłem zapłacić za mszę, zakupić mszę.
3: Dać ofiarę.
2: Dać ofiarę. Jeszcze ofiarę to jest całkiem poprawnie, ale najlepiej to mówić stypendium mszalne, dlatego że tak jak tłumaczyłem i tłumaczę w tej książce, tak jak student dostaje stypendium, on jeszcze jakby nic nie dał społeczeństwu, ale to, co on studiuje, za parę lat będzie społeczeństwu potrzebne i oto jest dobry, zdolny, jest społeczeństwu potrzebne, dlatego otrzymuje stypendium, żeby potem służył ludziom w swojej profesji, na przykład jakiś super specjalista, inżynier, lekarz, prawda? Będziemy cię utrzymywać, dostaniesz stypendium, bo nam będziesz potrzebny. Jeszcze nic, tak samo i oto wspólnota parafialna chce, żeby ksiądz był, że trzeba go utrzymać, bo chcemy mieć sakramenty, Eucharystię, spowiedź i inne sakramenty, to dajemy stypendium mszalne, żeby utrzymać. No to tak najprościej odpowiadam, ale tylko mówię dlatego, jak to bardzo budzi emocje, zainteresowanie, ale także też czasem nieporozumienia zupełnie.
3: Link do książki znajdziecie państwo na Facebooku, tam gdzie państwa też zapraszam do dzielenia się swoimi pytaniami, myślami, więc może jakieś macie państwo pytania do księdza, to od razu...
2: Ta książka, tak, przepraszam panie Pawle, bo ta książka właśnie tak powstała. Albo my mamy z panem Michałem, moim rozmówcą znakomitym, pomysły, ale my najczęściej inspirujemy się pytaniami, problemami i podpowiedziami tych, którzy komentują nasze rozmowy.
3: No właśnie, to są takie odpowiedzi na codzienne pytanie dotyczące wiary, sakramentów, zasad kościelnych, często takich, no, które chyba ludzie nie zawsze są chętni zadać, prawda? Więc warto też do nich sięgnąć. No właśnie, na przykład takie kwestie, ile można spóźnić się na mszę, żeby przystąpić do Komunii Świętej.
2: Tak, no to legendarne, że do Ewangelii, a już po Ewangelii nie. Więc to jest zupełnie pytanie, no takie. No, ile można się spóźnić na pociąg? Można? No, pociąg odjedzie, no i co z tego, że to będzie pół minuty? Dlatego też wyjaśniam, że nie ma takiego momentu, że mogę sobie pozwolić to od tego momentu przyjdę na mszę świętą, aby na Ewangelię zdążyć. Nie, to jest zupełne nieporozumienie. No, takim ulubionym porównaniem, to nie tylko moim, ale wielu księży, jest no choćby szacunek dla aktorów, którzy grają w teatrze. No, rozpoczyna się spektakl. Trzy dzwonki, dwa dzwonki, jeden dzwonek już ostatni, że już powinni wszyscy siedzieć.

0: niedawno miałem, mówiłem kazanie, przyszedł pan i on powiedział, że nie do końca się ze mną zgadza. Tam chodziło o sprawy emocji, że mówię, ja mówię taki wątek, że czasami lepiej odczekać, żeby te emocje opadły i na spokojnie wyjaśniać sobie jakieś trudne problemy. On natomiast twierdził, że przyszedł do zakrystii, bardzo szczerze zwrócił mi uwagę, ksiądz, ja uważam, że od razu ciąć i oczyszczać atmosferę. I pozostaliśmy przy swoich stanowiskach. Ja mówię, a ja mimo wszystko twierdzę, że lepiej niech ostygną emocje i dopiero potem z chłodniejszą głową. Ale jeśli chodzi o takie sprawy już wiary, istoty, to coraz częściej ludzie pytają, najczęściej w konfesjonale, to tak, ale i umawiają się na rozmowy. Ja nie pamiętam, jestem prawie 40 lat księdzem. Drodzy Państwo, ja zgadzam się z tym, co wielu księży dostrzega, że dzisiaj ci, którzy pozostają w kościele i mienią się katolikami, mają wiarę bardziej taką pogłębioną, świadomą, już nie ilość, ale idzie to, myślę, w jakość. A dostrzegam to choćby po tym, ile ludzi rozmawia się na, umawia się, przepraszam, na spowiedzi z całego życia. Ja tego nie miałem 30-20 lat temu. Ostatnie lata i na rozmowy. Trzeba sobie zarezerwować minimum godzinę. Ludzie chcą przegadać wiele problemów, które ich nurtują. Mają odwagę zadawać w mailach pytanie. Nie będę cytował, ale dostałem tak dramatyczny mail. Ktoś przeżywa wielką tragedię i napisał mi, co ja mam z tym zrobić, jak ja mam to przeżyć. Nie będę mówił o szczegółach. I mają ludzie odwagę. Dzisiaj jest tak. Mogą, jak mają telefon, SMS-em zadać, maile przychodzą. Niektóre pomysły są takie, no zupełnie nie do realizacji, ale jest wiele takich, że odpowiadam i umawiam się na rozmowę. I dlatego kiedyś może bardziej ludzie się bali. Jednak ten dystans dzisiaj między księdzem a wiernymi bardzo się zmniejszył. Zresztą ja tak odpowiadam za siebie.
1: Na szczęście.
0: Na szczęście. Na szczęście. Tu już nie ma takiej...
1: Starotestamentalny kapłan.
0: Tak, i takie nakrywanie czapą ludzi. I cisza mnie tu. Ja tu mówię. Ja mam rację słuchać. Nie. Jeszcze gdzieś jak słyszę, gdzie jest taki w cudzysłowie nieomylny proboszcz gdzieś tam na wsi i tak czasami no... Przepraszam, no przykro mi mówić, ale czasami umęczy tych ludzi, bo ja byłem sam tego świadkiem. Ludzie żyją, boją mu się zwrócić uwagę, ale już ten czas mija powoli. Dlaczego? Bo również na małych wiejskich parafiach ludzie są przez ten internet, przez te media odważniejsi. A druga rzecz, druga bardzo ważna, dzisiaj prawie w każdym domu jest samochód. Kiedyś byli skazani parafianie na swojego proboszcza i był, czy był super, czy ciężko się z nim współpracowało w parafii, oni szli do parafii. A dzisiaj, jak coś nie tak, wsiadają ludzie i jadą do parafii obok albo ze dwie, trzy parafie dalej. Akurat to nie dotyczy tak dokładnie tego wątku, że tak tam relacji z proboszczem, bo tak trochę skręciłem. Ale kiedy miałem rekolekcję w Londynie przed paru laty, jeszcze z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, to było z 10 lat temu, i proboszcz był i wikariusz. I proboszcz opowiadał, mówi, proszę księży, ludzie potrafią jechać 100 mil, 200 mil dalej, choć mają blisko kościół, tylko wiedzą, że mają jednego księdza, który wpada na półtorej godziny, odprawia mszę i jedzie dalej. I wiedzą, że nie mają szans na spowiedź. A wiedzą, że tu jest dwóch księży, jeden odprawia, drugi spowiada. I jadą 100, 200 mil dalej, żeby przystąpić. Takie czasy są dzisiaj. Chwała Panu, że tak.

0: ludzie podejmują taki wysiłek.
1: No to mam podobne wieści ze Szwajcarii, gdzie są kantony katolickie, a są kantony protestanckie. I na przykład ci katolicy, którzy mieszkają w protestanckich, czasami jadą w niedzielę na niedzielną przed 200 kilometrów.
0: No proszę, to jest dopiero, dlatego ja mówię, przeżywanie mszy świętej, ofiara mszy świętej nie zaczyna się tylko jak niespóźniony katolik jest już w kościele i dzwonek i ksiądz wychodzi. Decyzja. Idę, jadę na mszę świętą, szykuję się, wykaraskać się, wygrzebać się z domu w niedzielę nie jest łatwo, a jeszcze jechać 200 kilometrów, no szacun, szacun.
1: Dzisiaj rok w kościele w Nocnych Światłach, na co dzień od święta ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Bogusz wyjaśnia. Wracamy za chwilkę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Państwa zapraszam też na Facebook, tam komentarze, myśli, pytania i również link do książki. Jednym kliknięciem możecie Państwo się przenieść na stronę wydawnictwa, no a co dalej, to już każdy wie co robić.
2: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, Rok w Kościele na co dzień od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela. Ksiądz Boguś wyjaśnia. I na Facebooku miejsce na Państwa refleksje i pytania. I już widzę, Radek napisał tak. Jak już jesteśmy przy finansach, często słyszymy zarzuty, że księża nie płacą podatków. Jak to słyszę, to w środku aż mnie trzęsie, że ludzie nie sprawdzą, a gadają takie głupoty. Myślę, że jest to dobry moment kolejny, aby wyjaśnić słuchaczom, jak to jest naprawdę.
2: No ja w 200% się zgadzam, bo ja też, jak słyszę w mediach, że księża nie płacą podatku, aż się gotuje, bo często jestem akurat świeżo po zapłaceniu podatków. Otóż, proszę Państwa, płacimy tak samo podatki, jak wszyscy. Mamy ryczałt jako proboszczowie. Swój ryczałt mają wikariusze. Zależy to od wielkości parafii. Urząd Skarbowy nalicza, co roku dzwonią, jaka duża jest parafia, czy przybyły nowe ulice. I, proszę Państwa, to jest ważne, żeby to nie umknęło. Kiedy jest liczenie w kościele i załóżmy w parafii jest 2-3 tysiące, 1,5 tysiąca, 4 tysiące, no to już w Warszawie tak przeciętnie chodzi koło 10%.
1: Raz do roku jesienią, w październiku
2: tak liczy. I koło 10% chodzi w warszawskich parafiach. To podatek się płaci nie od katolików chodzących do kościoła, tylko nawet uśrednionych.
1: Mieszkańców całej parafii.
2: I teraz, jeżeli w parafii jest jedna trzecia w ogóle niewierząca, obcokrajowcy, innowiercy, Urzędu Skarbowego to nie obchodzi. Jest parafia 20 tysięcy, tak jak nasza, 22.
1: No tak, to jedna z większych w Warszawie.
2: Jedna z większych, tak, ale była większa, tylko...
1: No tak, tam powstały nowe parafie.
2: Powstały nowe parafie. I ja płacę podatek od... mieszkających na terenie, a urzędu nie obchodzi. Urząd zakłada, że jeżeli mieszka, to katolik. A dobrze wiemy, że tak jest. Więc to jest pewien taki absurd.
1: A przynajmniej praktykujący. Tak.
2: Tak, ale my to pokornie przyjmujemy. Poza tym tak samo płacę podatek od nieruchomości raz w roku. Płacę podatek tak samo od zatrudnionych pracowników, nie mówię o ZUS-ie.
1: No tak, więc... bo to druga pensja przecież.
2: Oczywiście, że tak.
1: No już, ja, nie tylko jednego księdza proboszcza, no ksiądz Karol Oparci, którego Państwo dobrze znają, bo tutaj tak. Właśnie z nim współprowadziliśmy tak. Ten cykl pytania o wiarę. Też jest proboszczem u świętego Stanisława Kostki. No, no i czasami mówi mi, ile płaci za ogrzewanie, za prąd, za to po prostu ja mało się nie przewrócę. No, to są dziesiątki tysięcy, to nie są tysiące, tak. Dziesiątki tysięcy i to grube dziesiątki.
2: Dokładnie tak. Jakbym powiedział Państwu, ile zapłaciłem za ogrzewanie naszego całego obiektu i domu parafialnego i kaplicy adoracji, wieczystej adoracji i kościoła, no to styczeń. Tu można operować sumami?
1: Proszę bardzo.
2: 58 tysięcy.
1: No, tak.
2: Za samo ogrzewanie. Nie mówię o pensjach, nie mówię o wodzie, o prądzie. Oczywiście ratujemy się i zakładamy fotowoltaikę i tam jedną pompę ciepła, ale przy tak dużym obiekcie, jak jest mój obiekt parafialny, to pompy ciepła no, tam nie do końca się sprawdzą, bo nie taka zima jak w tym roku, no to nie dałoby rady. No ale ja mówię o tym parafianom. Informuję albo na bieżąco, szczególnie w zimowe miesiące, ale też dokładne sprawozdanie, tak, może nie dokładne, ale dokładne to wobec kurii, ale takie ideowe rozliczenie budżetu przedstawiam na zakończenie roku. Ale i tak jak wiele instytucji, tylko ja, no, nie, ja nie wiem, no... Jest tyle przekłamań, tak jak z tą tacą, że idzie ten ksiądz, któremu potrzebne pieniądze. I potem to jest to powielane. I dlatego jest tyle nieporozumień, dlatego dobrze o tym mówić.
1: Bartek napisał, a jak ksiądz się zapatruje na psy asystujące, niektórzy znajomi niewidomi z takimi psami chodzą, wiem, że niektórzy kapłani mają z tym problem.
2: O, dziękuję za to pytanie. Jak nasz słuchacz ma?
1: Bartek.
2: Panie Bartku, proszę mi wierzyć, kiedy byłem proboszczem w katedrze, wchodzę sobie na ostatnią mszę świętą na 20, albo potem wcześniej też na 18. I naprzeciwko mojego konfesjonału. Wchodzi mężczyzna i siada w ławce i potężne psisko. Psisko na łapy i zachowuje się wzorowo. Ja obserwuję, mówię, kto miał odwagę wejść z takim wielkim zwierzęciem. I ja aż uchyliłem te kratki od konfesjonału. Ja patrzę, to jest niewidomy człowiek. Odetchnąłem, bo ja miałem zwrócić uwagę, ale zatrzymałem się, całe szczęście, że odkryłem, że ja tego mężczyznę widziałem prawie co niedziela, jak on. I jak ja obserwowałem tego człowieka i obserwowałem tego psa, naprawdę ten pies jakby przeszedł szkolenie liturgiczne. Jak on się genialnie zachowywał. W ogóle nie było żadnego kłopotu z tym psem, a ten mężczyzna prowadzony przez psa niewidomy był prawie że co niedziela w katedrze.
1: Proszę księdza, nawet latać można z psem przewodnikiem. Jest przewożony w kabinie pasażerskiej bez dodatkowych opłat.
2: W samolocie?
1: Tak, i nie musi być umieszczony w transporterze. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Mój dobry kolega, znajomy, wieloletni, który też był tutaj gościem Nocnych Świateł, Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niewidomych, był wiceministrem przez jakiś czas. I no, on wszędzie z psem przychodzi. Ten pies jest po prostu tak wytresowany, że on po prostu jak tylko wejdzie, kładzie się, w ogóle jakby go nie było.
2: Jakby go nie było.
1: Prawie, że nie oddycha.
2: To samo ja zauważyłem.
1: Tylko nie wolno go głaskać. Nie wolno go, żaden obcy człowiek nie może go głaskać, obłaskawiać i tak dalej.
2: No pewnie to jakoś
1: żelazna tam zasada.
2: A to dobrze wiedzieć, ale ten pies wzbudził... Ja no, lubię zwierzęta, ale nie mam swoich... Ten pies budził taką sympatię, a dla tego niewidomego to był ratunek.
1: No tak, on bez psa, jeżeli chodzi z psem, no to już jest, że tak powiem, inna technika niż chodzenie z laską.
2: Tak, zdecydowanie. Chyba bezpieczniej.
1: Zdecydowanie, owszem. Bo pies też w razie czego broni.
2: I on zawsze zajmował to samo miejsce i ludzie już się tak nauczyli, że jak przychodził, a było zajęte, szybciutko ustępowali, przesuwali się, bo ten pies miał zakodowane, że w tym miejscu, tam była taka wnęka naprzeciwko konfesjonału i bardzo wygodna do obserwowania ołtarza i dobra słyszalność była.
1: A propos tego, co ksiądz mówił o wiernych przychodzących po mszy do zakrystii, czy o pewnych pytaniach, które padają w konfesjonale, czy są jakieś takie, które ksiądz słyszy najczęściej? Jakieś takie, które są, można powiedzieć, znakiem czasu?
2: O, najczęstsze pytanie, na które nie bardzo mogę, nie umiem odpowiedzieć, to jest najtrudniejsze. Klasyka. To w kościele, w kancelarii, w konfesjonale, proszę księdza, no syn, 18 lat, przestał chodzić. Był ministrantem, był lektorem. Jaki on był gorliwy, jak on lubił biegać. W ogóle nie chodzi do kościoła, nie modli się, już powiedział, że jest niewierzący. Co by ksiądz radził, żeby zaczął chodzić do kościoła? Ojej, no to spędza sens powiek wielu księżom i rodzicom. To jest najczęstszy problem.
1: Święta Monika tutaj jest tak dobrym chyba wstawiennikiem.
2: Tak, to bardzo dobrym i no cóż, ja mówię, na pewno nie można prowadzić wojny religijnej w domu, nie palić mostów, albo pójdziesz do kościoła, albo wyprowadzasz się z domu, no nie, broń Boże. Nie można nawracać tak na siłę. Pan Jezus, jak zaczynał często nauczanie od dwóch słów, jeśli chcesz, pójdź za mną. Ja proponuję wtedy, żeby oczywiście ofiarować nie tylko modlitwę, cierpliwą właśnie, jak pan wspomniał, cierpliwość na wzór świętej Moniki, 20 lat modliła się o nawrócenie męża i syna.
1: Świętego Augustyna.
2: Świętego Augustyna, przypomnijmy. Ale druga rzecz, dla każdej matki, każdego ojca, odwracający się od Pana Boga syn czy córka.
1: Tragedia,
2: to
1: dramat.
2: To jest ból, taki ból, i proszę, żeby ofiarować to cierpienie które ci zadaje syn czy córka o nawrócenie. I trzecia rzecz, od czasu do czasu proponuję taki zwrot: synu, tak cię kocham, jako matka twoja, drżę na myśl, że kiedyś mogłoby cię zabraknąć w niebie, i zostawić. Nie wchodzić w dyskusję specjalnie, kropelka, niech tam to sumienie gdzieś pracuje. Mogę powiedzieć tylko tyle, czym się szczycę, że w ostatnim czasie miałem 5 powrotów do kościoła po dokonaniu aktu apostazji, a jak ktoś dokonuje apostazji, to robi to bardzo świadomie, i ci ludzie wrócili, ale o, i tutaj taka rzecz, którą kładę na serce świeckim katolikom, którzy są w pracy, w rodzinie, nie trzeba krzykliwie nawracać.
1: Czyli żadnego czesania kołków.
2: Tylko być sobą, żeby środowisko wiedziało, że ty jesteś wierzący. Bo przychodzą takie momenty, prędzej czy później, że ktoś podejdzie z pracy: słuchaj, jest taka sprawa, ty tam chodzisz do kościoła, taki kościółkowy jesteś, ja mam taki problem. I tu tak jedna z osób, która wróciła po apostazji, podeszła do kolegi z pracy i mówi: wiem, że ty chodzisz do kościoła, jesteś wierzący, tak dyskretnie, masz jakiegoś księdza, z którym mogłabym pogadać tak szczerze, bo chcę wrócić, co ja zrobiłam, może mój proboszcz. I on przyszedł, czy może dać telefon. Ja mówię: oczywiście. I ona trafiła. Ona nie poszła do tych, którzy sobie tam żarty z kościoła, z Pana Boga robią, albo deklarują swoją niewiarę. Ona dyskretnie podeszła do kolegi, o którym wiedziała, że on się czasem przyżegnał przed jedzeniem. On mówił, że jak święta spędza, że
1: bez
2: idzie na postęp.
1: Bez ogłoszenia Ewangelii,
2: bez
1: tak.
2: Nadęcia takiego. I, ale takich sytuacji to są setki, że ktoś podchodzi, bo wie, że nie zostanie wyśmiany, jak dotknie spraw wiary, a czasami pytają, bo tam chcę się żenić, mam dziewczynę katoliczkę, nie mam bierzmowania, ty nie wiesz, jak to zrobić, pomóc coś, i szukają osób, które nie wykpią. A po co ty w ogóle ten ślub kościelny? Co ty tam jeszcze byś wspierał tych czarnych?
1: Jakikolwiek jak to... ślub.
2: Tak, a w ogóle, no tak. Więc to świadectwo świeckich, dyskretne, ciche, robić to, co... to, co do nas należy.
1: I siakowce między wilki, po prostu.
2: Dokładnie tak.
1: Jak mówi Ewangelia.
2: Broń Boże, nie jestem zwolennikiem takiego krzykliwego manifestowania, takiego...
1: No, ja też. To nie ten, że tak powiem, rodzaj wrażliwości.
2: Nie ten, tak, tak. Lepiej takim autentyzmem, swoją prawością, no i takim świadectwem takiego jasnego przyznawania się. O, podam taki przykład, to było bardzo dawno, to było 40, jak dawno w wojsku byłem, 47 lat temu, jak poszedłem do wojska, ojej, ciarki po plecach. Proszę państwa, ja miałem zasadę, bez względu na to, czy jestem na kolonii, czy w restauracji, a do restauracji się wtedy nie chodziło, i w wojsku. I ja przed każdym posiłkiem czyniłem znak krzyża. Podszedł do mnie dowódca kompanii. A co ty, żołnierzu, zrobiłeś? Ja mówię: żegnam się. Zawsze jestem katolikiem i przed jedzeniem się i po jedzeniu się żegnam. A dlaczego? A co? On rozmawiał ze mną jak laik zupełny. No taki jeszcze z czasów...
1: Myślę, że takie szczary mary hokus pokus,
2: tak? Z czasów komunistycznych, taki major, dowódca kompanii. Ale, panie Pawle, drodzy państwo, on był tak surowy w sprawach religijnych, pewnie niewierzący, ale on z wielkim szacunkiem. On do tego stopnia, że nawet, bo dowódca rozmawiał z każdym żołnierzem i zapytał, jakbyś miał jakiś problem, żołnierzu, w czym mógłbym pomóc. Ja mówię: wie pan, obywatelu majorze, moi rodzice w listopadzie mają 25-lecie ślubu. zamówiłem dla nich piosenkę w koncercie życzeń, ale ja nie mam radia, nie wolno słuchać. A to ja cię wpuszczę, kiedy to będzie? No i tam 21 listopad chyba tak, bo rodzice tak brali ślub. On kazał pisarzowi swojemu otworzyć jego kancelarię, włączyć jedynkę i w Radiu Jedynka był koncert życzeń, tam przed 21 słuchałem, halo, państwo kowalscy, Zofia i Marian obchodzą 25-lecie i Irena Santor śpiewała jakąś piękną piosenkę. Bardzo życzliwie, ale jeszcze co zauważyłem, że wielu moich kolegów zaczęło się żegnać. Ja nikomu nie kazałem się żegnać. Inna sprawa, podszedł do mnie...
1: Jeszcze nie był ksiądz z kapłanem wtedy.
2: Nie, żołnierze.
1: Nie, to nie była jednostka w Bartoszycach. To.
2: No nie, nie. Ja w Białobrzegach, tylko chłopcy najładniejsi.
1: No musimy powiedzieć, co to była jednostka w Bartoszycach.
2: No tak, to była taka klerycka, jeszcze jak za komuny brali do wojska księży, kleryków. No i prowadzili taką działalność propagandową, żeby zniechęcić do kapłaństwa.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko między innymi tam
2: między
1: trafił.
2: Innymi, a nawet były formy prześladowania. Natomiast ja poszedłem do wojska po maturze, bo ja tak się zmagałem z tym powołaniem i ja ostatecznie decyzję podjąłem pół roku przed wyjściem. Ja byłem w Białobrzegach, jak wspomniałem, tylko chłopcy najładniejsi do Białobrzeg szli najpierwsi. Nie masz braci jak w łączności, życie płynie jak sen złoty. Każdy z nas jest uśmiechnięty, pełen werwy i ochoty, tak? Śpiewaliśmy idąc na posiłek.
1: Pięknie, pięknie.
2: To tak dla ożywienia troszkę naszej rozmowy. I wielu kolegów, jeden podszedł do mnie, mówi, słuchaj, w wojsku właśnie w Białobrzegach. I znowu zaczął w ten sposób, mówi, ty, ja tak widzę, że ty taki kościółkowy, bo ty tak się modlisz i żegnasz się. Słuchaj, pokłóciłem się strasznie na Sylwestra z dziewczyną, popiłem. Ty, ja bym chciał ją przeprosić. I ja nie bardzo zorientowany, jakieś księgi trzeźwości są, to ja bym jej przyrzekł, że się wpiszę do księgi trzeźwości, że do końca wojska nie tknę alkoholu. Ja mówię, oczywiście, słuchaj, przy każdej parafii jest taka księga, idź do swojego proboszcza. No ja rzadko chodzę, to pójdź, poznasz się z proboszczem, on ci na pewno pomoże, da taką księgę. I znowu, nie poszedł do jakiegoś kolegi, który powie, co ty, jakiś święty chcesz być? Przyszedł do mnie i dyskretnie o tym rozmawiał i załatwił sprawę. I dziewczyna go przyjęła na nowo i nie pił. Dopóki jeszcze byłem w wojsku, bo on jeszcze pół roku młodszy był, nie tknął alkoholu, bo się wpisał do księgi trzeźwości. Takie właśnie drobne rzeczy, ale one jednak gdzieś tam pracują.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rok w kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela. Ksiądz Bogusz wyjaśnia, jest gościem Nocnych Świateł. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, pytania, refleksje. Tam zapraszamy.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Rok w kościele na co dzień od święta. Ten rok w dwie godziny ujmujemy, bo tyle trwają nocne światła, a w studiu ksiądz Bogusław Kowalski, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Bogusz wyjaśnia. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam. Pan Krace napisał, czy Stolica Apostolska mogłaby zarządzić publikowanie budżetów parafii w internecie, tak jak to robią organizacje publiczne, gminy i fundacje. Parafia to w założeniu wspólnota, ale tak nie jest w rzeczywistości, bo wspólnotę buduje się na otwartości i przejrzystości. Oczyściłoby to atmosferę, ukróciło domysły i komentarze na temat finansów Kościoła.
2: W zasadzie się zgadzam, w zasadzie, tylko dlaczego powiedziałem w zasadzie, wielu proboszczów to robi, natomiast bardzo dokładnie rozliczają. Ja tego nie robię, podaję na bieżąco, jak są te większe wydatki. Mówiłem, że utrzymanie parafii na przykład średnio biorąc jest między 35 a 40 tysięcy miesięcznie, biorąc letnie i zimowe okresy. Mówię, ile wpłynęło z kolędy, ile przeznaczamy tam na co. Nie publikuję. Ja nie mam tego sprytu do komputera, ale gdyby to było zarządzone, nie miałbym z tym problemu. I wielu księży robi to dokładnie, rozlicza i umieszcza w ogłoszeniach, a ogłoszenia są w internecie. Więc to jest... Ale czy to zarządzenie, byłoby takie dobre, bo jednak... Różne kontynenty, państwa mają tak specyficzną sytuację też finansową i są różne źródła finansowania, bo u nas jest tacy, u nas są ofiary, a przecież w innych krajach zachodnich, jak Niemcy, Austria, podatki. I ludziom wielu się otwiera oczy, jak ktoś, kto przyznaje się, że jest katolikiem i mu potrącają na kościół,
1: tak, fundusz
2: ale
1: kościelny.
2: Z kolei proboszcz nie martwi się o ogrzewanie, bo to idzie z funduszu, którym zarządza Rada Parafialna, inna zupełnie struktura.
1: No w Niemczech to jest zupełnie inna rzecz.
2: Tak.
1: I proboszcz w ogóle tym się nie przejmuje.
2: I ludzie wtedy patrzą, wow, ile na zachodzie idzie pieniędzy, ile katolik musi na utrzymanie parafii dawać. U nas ile chce, a tam jest procent od pensji i koniec. Natomiast jednak chyba to by nie wyszło tak do końca, ponieważ no, te źródła finansowania, no, musiałby ktoś bardziej kompetentny się wypowiedzieć na ten temat, ale w normalnych warunkach, takich polskich, nie widzę problemu, żeby to było jakoś tam publikowane. Wielu ludziom by się otworzyły oczy, na co idą tak, pieniądze.
1: Przestałyby legendy krążyć.
2: Te legendy, tak. Weźmy nawet taką rzecz. Bardzo częste są takie sytuacje, kiedy zwyczajnie trzeba dać pieniądze z parafialnych na sprawy duszpasterskie. Jeżeli jest jakaś wspólnota, na przykład dzieci, to są drobne rzeczy. I ja, no przecież ja tego nie... Oczywiście ja to księguję w księdze przychody, rozchody w parafialnej, ale no trzeba dać dzieciom na przykład za całoroczną pracę, zafundować im jakąś pizzę albo wyjazd autokarem w ciekawe miejsce, żeby one poczuły się dowartościowane, że cały rok na przykład schola poświęcała się próby i ozdabiała liturgię i tak dalej. No, tak zwyczajnie po ojcowsku.
1: Przez wdzięczność. Tam.
2: Wdzięczność. Trzeba coś zafundować. I w wielu wypadkach robi się to często dyskretnie, nie trąbi się tego w ogłoszeniach, że ufundowaliśmy tu, albo zafundowaliśmy, wynagrodziliśmy, tylko robi się to po cichu. I teraz, czy każdy taki wydatek, albo no, oczywiście można ogólnie, że na potrzeby biednych, na wykup lekarstw, szczególnie kiedy tam przekazuje pewną pulę pieniędzy dla ludzi, których nie stać na lekarstwa. No oczywiście ogólnie mogę podać, jaką sumę wydałem, ale już oczywiście bez konkretów, dla kogo i jakie lekarstwa, prawda, bo to są takie dyskretne rzeczy. Ale na przykład, że tyle i tyle w ciągu roku wydałem, przekazałem siostrze, która opiekuje się biednymi, starszymi ludźmi, przekazałem na wykup lekarstw, bo niektórych nie stać.
1: To teraz jeszcze zaglądam tutaj do Facebooka, gdzie napisałam... Momencik, Małgorzata, tak. Intryguje mnie przekazanie kościelnej odpowiedzi i Komunii Świętej raz w roku na Wielkanoc. No, mniemam, że tutaj, bo to jest część większego maila, którym Małgorzata życzy wszystkim, by doświadczali Boga i chodzi nam mszę świętą codziennie, ale no, mniemam, że są osoby, i spotkałem takie, które uważają, że ten jeden raz w roku to wystarczy. Po prostu idzie się raz do roku tam do spowiedzi, do komunii i reszta po prostu no, nie trzeba. No po prostu rest w roku jest, załatwione.
2: W mentalności wielu ludzi tak to funkcjonuje niestety, że to, co było intencją przykazania kościelnego, było sformułowanie przynajmniej raz. Dlaczego? Chodziło o to, i to było pod grzechem ciężkim, dlatego że człowiek ma moralny obowiązek dbać o swoją wiarę, o relację z Bogiem. I teraz, skąd się wzięło to powiedzenie, jestem wierzący, niepraktykujący, prawda? To wiadomo, że to jest, prowadzi to praktycznie powoli, albo szybciej do niewiary. No, jeżeli ktoś chce zachować relację z Bogiem, no to a wyobrażacie sobie państwo taką sytuację? Małżonkowie pokłócili się. Dobrze, żono, ja cię przeproszę za rok. W okresie wielkanocnym, no cię przeproszę. No, małżonkowie, którzy poważnie traktują swoje powołanie małżeńskie, jak zaiskrzy, przepraszają się stosunkowo szybko, jak najszybciej.
1: Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
2: Słońce, prawda? To, co mówi papież Franciszek świętej pamięci, żeby nie kończyć dnia skłóconymi. Ale różnie to bywa. Bywają ciche dni, może i tydzień, czujemy, że skłóceni małżonkowie rok będą czekać, że się przeproszą w okresie wielkanocnym. Był to taki zamysł, żeby zmobilizować tych tak zwanych letnich katolików, żeby Pan Bóg nie wypłukał się z ich umysłu i serca do końca. I chociaż to minimum, żeby się zebrali, ale to nie jest tak, że katolik powinien się raz w roku tylko spowiadać, komunię przyjmować. Mentalność jeszcze tu i ówdzie pokutuje, ale coraz więcej ludzi odkrywa sens życia Eucharystią. I rzeczywiście tu z panią Małgorzatą się zgadzam. Bardzo dużo ludzi przychodzi codziennie na mszę świętą. Ojej, ja nacieszyć się nie mogę, jak patrzę. Mamy 5 mszy świętych codziennie, 4 rano, 1 wieczorem. Często koncelebry. I wielu ludzi, których znam doskonale z twarzy, nie wyobrażają sobie, nie mówię już o tym, bo była kiedyś audycja o wieczystej adoracji, która jest od 1,5 roku w naszej parafii. No oczywiście to jest jeszcze bym do czegoś porównał. No chociaż raz na rok mówi żona do męża, idź i się przebadaj, bo potem ci coś wyjdzie i będzie za późno. Podobnie, nie jest to doskonała analogia, ale bracie katoliku, siostro katoliczko, idź, uporządkuj swoje sumienie chociaż raz w roku, żebyś nie zapomniał, kim jesteś, jaki jest cel życia, żebyś sobie uświadomił swoje grzechy, upadki, bo człowiek, ja tego doświadczam jako ksiądz, jak spowiadam. Ludzie rzadko spowiadający się raz na rok albo raz na parę lat, no są i rekordziści, co po kilkudziesięciu latach trafiają i chwała Bogu, że tak się dzieje, że się nawracają. Często zatracają poczucie grzechu. stępia się sumienie. To jest klasyka. I dlatego, żeby utrzymać Boga żywego w sercu, no to trzeba z nim się spotykać. No, która młoda dziewczyna uwierzy, jak chłopak będzie ją zapewniał? Halinka, zmyślam sobie teraz imiona. Halinka, cię bardzo kocham, ale wybacz, no nie mam kiedy spotykać się. W poniedziałki chodzę na siłownię, we wtorki na basen, w środę mam dokształty, w czwartki to z kolegami, tam jeszcze mam takie zajęcia. Piątki wyjeżdżam na działkę, wracam późno w niedzielę. Tydzień za tygodniem,
1: miesiąc. Jeszcze mecz, prawda?
2: Albo meczyk, tak. meczyk trochę bym usprawiedliwił jako kibic, ale żarty żartami. Mądra dziewczyna powie, no chłopie, znamy się tyle miesięcy, ani razu randki nie było. No to jak my się mamy poznać? Jak my mamy z Bogiem budować... No tak, jak my mamy z Panem Bogiem budować więź na płaszczyźnie przyjaźni. Przecież Jezus powiedział, nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Przyjaźń, jest takie słowo, klucz w przyjaźni. Lojalność. Jak nie ma lojalności w przyjaźni, nie ma przyjaźni. Jeżeli mamy być... Jezus jest permanentnie lojalny, tu w ogóle nie ma dyskusji. Ale z tą naszą lojalnością. I to minimum, absolutne, to już po prostu nie wiem, jak to określić, lojalności, to chociaż raz w roku taka była intencja i taki zamysł. Ale to nie jest nakaz, tylko żeby ratować Boga w swoim sercu, to chociaż raz w roku, ale to jest absolutnie, no, nie dla katolika, który chce na co dzień żyć Bogiem.
1: To jeszcze jedna rzecz. Bartek pisze, a propos finansów, czy będzie ksiądz uprzejmy opowiedzieć anegdotkę o rachunku za byka?
2: A, proszę bardzo. Już przygotowałem, już przypomniałem sobie. To działo się w diecezji siedleckiej w latach 70., kiedy większość wiejskich parafii utrzymywała się z gospodarstw. Parafie były malutkie, taca była bardzo mała i normalnie proboszcz nie mógł utrzymać z ofiar, ale proboszczowie mieli gospodarstwa, ziemię, uprawiali, dzierżawili, trzymali także zwierzęta. I jednemu proboszczowi trafił się taki bojowy wikary, który czytał list episkopatu i co chwila komentował. Zdenerwował się proboszcz, wyjął kartkę z kieszeni i napisał: proszę nie komentować listu episkopatu. Kiwnął na ministranta i mówi: połóż to wikaremu na pulpit, żeby nie komentował. Ministrant przekręcił kartkę, a to się okazało, że to był kwit ze sprzedaży byka, bo proboszcz miał krowy, byki. I wikary spojrzał na ten kwit i mówi: drodzy parafianie, tu jeszcze ksiądz proboszcz ma jedno ogłoszenie, mianowicie w miniony wtorek sprzedał byka za 17 800 zł, waga 350 kilo, druga klasa mięsa, powstawszy złożymy wyznanie wiary. No. Taka historia, ale to rzeczywiście, ja trochę zapomniałem już tę anegdotę, ale rzeczywiście zabawna sytuacja, tak.
1: No dobre, to musiało być naprawdę zrobić wrażenie.
2: Tak, a ciekawe jak zareagowali ludzie, czy się uśmiechnęli, bo dla takich ludzi na wsi to oczywiste. Jest jeszcze, to tak z szacunku dla pana Bartka. Nie, to
1: a propos rozliczania.
2: Albo dochodów. A propos jeszcze to, ja mam taką anegdotę, która jest zawsze takim moim, przepraszam za określenie, testerem. Jak jadę na jakiś fest, zapraszają mnie księża, żeby tych anegdot popowiadać. To jak w mieście, to wychodzę i zagaduję, moi drodzy. Jak opowiadam tę anegdotę, to na wsi się wszyscy śmieją, bo jest zabawna, a w mieście różnie. Skupcie się i nie wiem, czy wy w ogóle chwycicie, na czym polega zabawność tej anegdoty. Ja opowiadam, że w jednej parafii proboszcz miał wikariusza o imieniu Jarek, a miał taki styl, że szybko skracał dystans. Wiele osób do niego mówiło Jarek. I proboszcz w ogłoszeniach podaje: drodzy parafianie, wczoraj wieczorem po mszy świętej jakaś kobieta przez pomyłkę wcisnęła mój domofon. Ja pytam, pani do kogo? Ona mówi, ja do Jarka. Ja mówię, dziękuję, my nie mamy krów. Bo już w miastach czasem nie wiedzą, co to jest do Jarka. A na wsi jeszcze wiedzą. Tak, to tak tam
1: no marginesie. Tak. Proszę księdza, krótka przerwa, półmetek nocnych świateł za chwilę minie, niespełna minuta pozostała do piątku. To też robimy jak zwykle o tej porze chwilę muzyki i wrócimy do państwa po piosence na dalszy ciąg. Dzisiaj w Nocnych Światłach rok w kościele, na co dzień i od święta, ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. Za chwilkę północ, a potem po piosence wracamy do państwa.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od 4 minut mamy piątek, 22 maja. Nocne światła trwają od godziny do pierwszej. Będziemy z Państwem dzisiaj w Nocnych Światłach. Rok w Kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, jest Państwa i moim gościem. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, tam link do książki, tam link do kanału YouTube'owego, gdzie te już, o których ksiądz mówił, powstały rozmowy, które stały się zarzewiem tej książki. Tylko ona nosi taki tytuł jak książka, ksiądz Boguś wyjaśnia. No i tutaj zapraszamy jak zawsze na Facebook także z pytaniami i refleksjami. Tak, patrzę tutaj jeszcze na jedną rzecz, którą pan Kracy napisał. Przed śmiercią ciocia prosiła mnie o zamówienie gregorianek w pewnym seminarium. Po wykonaniu przelewu okazało się, że nie informują oni o godzinach ani o adresie kościoła, w którym te msze święte będą się odbywać. Niefajnie się poczułem, co ksiądz o tym sądzi. Proszę o interwencję.
2: No, to oczywiście, to zgadzam się. Ja podejrzewam, zacznę od tego, normalna praktyka parafialna, ludzie zamawiający gregoriankę, otrzymują dużo, dużo wcześniej rozpiskę w kilku egzemplarzach, żeby rodzina mogła dać tam pośród swoich, kto by chciał przychodzić, dokładnie którego dnia, o której godzinie. Tak to funkcjonuje, wydrukowane na komputerze i taka jest praktyka, dzwonimy, żeby się zgłosić, rozpisana i tak dalej. Natomiast podejrzewam, że jak gregorianka trafiła do seminarium, to na codziennych mszach świętych w kaplicy seminaryjnej no nie ma wstępu dla świeckich, tylko są sami klerycy.
1: Tym bardziej, że to jest seminarium zakonne, z tego, co pisze pan Krac.
2: Aha, zakonne. Ale to też msze święto mogą być w kościele tym zakonnym, a klerycy mogą uczestniczyć w kaplicy. Trudno mi powiedzieć, ale to albo było niedogadane, bo aż nie jestem w stanie sobie wyobrazić, albo po prostu oni uznali, że jak to czasem bywa, wszyscy wiedzą, że jak się daje do seminarium, to księża w seminarium odprawiają, ale tylko uczestniczą klerycy. I tylko tym mogę wytłumaczyć, albo no niedogadanie, no to jest na pewno niedopuszczalne, no bo to jest uczciwość wobec tutaj osoby zamawiającej, ale tu mi lampka się zapaliła, że to seminarium, bo bywają msze święte w niedzielę, gdzie całe seminarium uczestniczy w kościele seminaryjnym, do którego wchodzą na mszę świętą wszyscy, ale w tygodniu jest w kaplicy i tylko msza święta jest dla kleryków. Tak przynajmniej w większości seminariów. Tak.
1: Bartek napisał, miałem już nie pisać o pieniądzach, ale przypomniała mi się anegdota, zdaje się, o kleryku, który zbierając tacę mówił ludziom, można więcej.
2: A, tak, no, to jest historia, którą opowiadam po wszystkich odpustach, jak mnie zapraszają. To działo się w jednej parafii w diecezji płockiej, gdzie są franciszkanie. I na odpust przyjechali ojcowie franciszkanie z Afryki, misjonarze, i przywieźli kleryka z Afryki, który no wiadomo, czarnoskóry, chudziutki, taki kleryczyna, ani słowa po polsku, ale wzbudzał tak wielką sympatię, jak wszedł w ogóle do zakrystii. Proboszcz wpadł na pomysł i mówi do młodego wikarego: ojcze, naucz naszego gościa dwóch słów, Bóg zapłać. Niech on powtórzy kilka razy i puśćcie go z koszyczkiem, bo on wzbudzi wielką sympatię wśród parafian. Dużo ludzi, odpust, ludzie się będą cieszyć, on, bo będą się do niego uśmiechać. I proboszcz obserwuje, jak on zbiera na tacy, ale ludzie nie to, że się uśmiechają, parskają śmiechem, to aż niektórzy zasłaniają twarz. Co on mówi? A on szedł, nie wiedział, co mówi biedny, a ten młody franciszkanin nauczył go dwóch słów, tylko nie tych. I ten biedaczyna szedł z tą tacą i do każdego, kto położył pieniążek, można więcej, można więcej, można więcej, można.
1: Odpuścił go, krótko.
2: Odpuścił go.
1: Tak. Nieźle, nieźle. To też miał szczególne poczucie humoru.
2: Ja sobie to wyobrażę, genialne. I opowiadałem to jednemu z księży, który budował kościół, już przeszedł na emeryturę tam na Ursynowie, czy to Służewiec bardziej. I on to powiedział w kazaniu, tę anegdotę, i zagadnął przed tacą, mówi, moi drodzy, pierwsza niedziela miesiąca, a więc taca inwestycyjna na budowę kościoła, a więc można więcej. Dzwonił do mnie podziękować, zebrał dwa razy tyle.
1: Ciutka w temacie, Bartek dalej pyta, czy księdzu zdarzało się, przepraszam, jak to jest, poleca się nam, katolikom, modlitwę z protestantami, poleca się chodzenie do synagog, odradza się uczestniczenia w mszy trydenckiej. Nie rozumiem tego.
2: No, też są pewne obostrzenia w czasie tych tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. To znaczy, ale tutaj też i synagogi i tak dalej. To znaczy, nie zaleca się chodzić na nabożeństwa do synagogi, na modlitwę czy do meczetu, tylko w formie pewnej no, jakiejś turystyki, zwiedzania. Bardzo podkreślamy zawsze, żeby zachować się, szanując zwyczaje, czy w meczecie, czy w synagodze. Mi nieraz trzeba było nakrycie głowy zakładać, jak się wchodziło do miejsc, gdzie Żydzi wymagają tego, sami to praktykując. Natomiast w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan, i tutaj już dotykamy tylko chrześcijaństwa podzielonego, protestanci, prawosławni i tak dalej, kościół polsko-katolicki.
1: Anglikanie. Tak,
2: słucham?
1: Anglikanie,
2: Mariawici, tak. Jest zalecenie bardzo wyraźne, i to jest od kilku lat, żeby te nabożeństwa były nabożeństwami, a nie, żeby nie było mszy świętej wtedy. Bo zdarzało się, że na mszy świętej w katedrze, gdzie byłem proboszczem, no, ja podejrzewam, żeby mieć frekwencję, to robiono to na mszy parafialnej. I nagle ludzie przychodzą i zamiast godziny byli półtorej. No już to jest zgrzyt. Natomiast ja czasami w ogłoszeniach podawałem, jakby w cudzysłowie uprzedzając ludzi, żeby się z tym liczyli. Ale zdarzało się, że innego wyznania mówił kazanie. Innego, jakiś protestancki pastor albo ksiądz z kościoła polsko-katolickiego. I Stolica Apostolska zareagowała, żeby ekumeniczne spotkania odbywały się w ramach nabożeństw liturgii słowa, ale nie na mszy świętej, bo nie ma jedności eucharystycznej, choćby z protestantami. I natomiast to nie jest tak, że nie wolno uczestniczyć. Wolno. U nas w diecezji jest kilka miejsc wyznaczeni księża do odprawiania mszy według rytu trydenckiego. I są miejsca, to są jakieś, już nie pamiętam teraz, na pewno w Józefowie pod Warszawą, w Zielonce chyba, w Wielgolesie koło Mińska, ale są miejsca wyznaczone i wyznaczeni księża, bo to trochę jednak inna liturgia i tak dalej, ale nie ma jakiegoś zakazu, no ja nie słyszałem, tak.
1: Wiem, że na pewno jest u ojców redemptorystów na Starym Mieście, w kościele świętego Benona.
2: O, no proszę, to właśnie się dowiedziałem od pana, panie Pawle. Nie ma zakazu, tylko jest zalecenie, żeby nie było to w kościele parafialnym, żeby w czasie...
1: Czyli na przykład w rektorskich może być.
2: W rektorskich, tak, albo w kaplicach, albo w rektorskich kościołach, i tak to się dzieje, z jednego powodu, żeby nie było takiego dualizmu parafialnego. Bo
1: tak,
2: parafia
1: że jest lepsza
2: swoim...
1: albo gorsza Eucharystia.
2: I że o tej godzinie to taka będzie coś. Niech ci, którzy świadomie chcą uczestniczyć w rycie trydenckim, mają możliwość, bo nie jest tych osób aż tak dużo, więc przeciętnie do parafii no, przychodzi setki aż tak dużo.

0: Myślę, że Bartek chyba się pomylił.
1: Tak, chodziło...
0: Tak, o ryt trydencki właśnie.
1: Nie zdarzyło mi się. Jedynie co, to jeszcze jako dziecko w latach 60., kiedy nie weszły reformy liturgiczne Soboru Watykańskiego II, jako dziecko służyłem do mszy świętej według rytu trydenckiego i z tymi wszystkimi zasadami, ale ja byłem dzieckiem wtedy, i uczyłem się po łacinie odpowiedzi ministranckich w czasie mszy świętej, ale ja nie sprawowałem w takim rycie. No musiał, jedynie co, no to pomogłem w liturgii trydenckiej, gdy byłem proboszczem w Otwocku, były stare, sprzed 100-200 lat ornaty i manipularze, i ja do Józefowa użyczyłem, czyli praktycznie przekazałem kilka ornatów, tak zwane skrzypce
0: tak,
1: oraz manipularze, bo parafia w Józefowie była dużo, dużo młodsza i nie mieli tego, i ja wsparłem szatami liturgicznymi. O, to taki mam, taką mam zasługę. Ja przepraszam, że się chwalę, tak, ale mówię jak jest.
0: Uczestniczyłem w mszy trydenckiej czterokrotnie. No, co mogę powiedzieć? No, niestety było to dla mnie trudne przeżycie, bo po prostu nie wiedziałem, o co chodzi.
1: No, tak. Tak. No ja podejrzewam, że też bym musiał długo, długo się przygotowywać. Rzeczywiście, no, ja już 40 lat prawie jestem księdzem, 39, prawie 40. No, przestawiać się, tak jak wielu księży przechodziło na ryt rzymski z trydenckiego po soborze. No, to są takie ludzkie rzeczy i idziemy pewną ścieżką, utartym schematem. Już duchowo i też i fizycznie jesteśmy przyzwyczajeni, przepraszam, że mamy przodem do ludzi, widzimy twarze i nagle znikają te czynności. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję, co jest bardziej takie przeżyciem sakralnym, czy mniej, ale jedną ciekawostkę powiem, bo wiele osób kojarzy mnie z tych żartów, anegdot. Ja byłem tak zaskoczony, o czym powiedział ksiądz Henryk, mój rezydent z parafii, że we wstępie do mszału po soborze trydenckim było zalecenie, że w czasie Wielkanocy proboszcz na koniec mszy świętej przed błogosławieństwem powinien wiernym opowiedzieć tak zwany risus paschalis, czyli śmieszną anegdotę, żeby ludzie wychodząc z kościoła byli uśmiechnięci. Żeby trochę jakby tej radości wielkanocnej, ale poprzez też opowiedzenie risus paschalis. We wstępie do mszału na soborze trydenckim to mnie trochę uspokoiło, że Pan Bóg może nie będzie taki surowy dla mnie za te
0: czasem anegdoty. Nie, no ja pamiętam, jak prima aprilis wypadł w niedzielę, 1 kwietnia, ksiądz po prostu opowiedział po mszy o tym, że trzeba będzie w kapciach przychodzić, zmieniać buty, wchodząc do kościoła.
1: Pan był na tej mszy wtedy?
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, wiele osób się bardzo zdenerwowało. Jedna kobieta przyszła po mszy świętej i powiedziała, zaraz powiem, bo nie wszyscy są zorientowani, powiedziała, proszę księdza, powiem szczerze, co myślałam w czasie tego ogłoszenia. Jak on to wprowadzi, ja już tu do tego kościoła nie przyjdę. A ja ogłaszałem, drodzy państwo, że od przyszłej niedzieli, a to był prima aprilis, dokładnie to był poniedziałek wielkanocny, 1 kwietnia, 2 lata temu, drodzy parafianie, od przyszłej niedzieli wprowadzamy zwyczaj zakładania plastikowych kapci przed wejściem do kościoła, tak jak dzieje się to w szpitalu. Będzie czysto, nikomu nie będzie zazdrościł, że ma droższe, ładniejsze buty. Organiści wiedzą, że mają grać głośniej, bo jak będą ludzie do komunii podchodzić, to będzie szum, szelest. Proszę po mszy świętej kapcie składać do skrzyń przygotowanych przed kościołem i będą wszyscy zadowoleni. ja widziałem po twarzach, niektórzy nie wytrzymywali nerwowo, więc ja mówię, już szybko trzeba lądować. I mówię, część ludzi zorientowała się, jak powiedziałem, że dla kobiet będą różowe kapcie, a dla mężczyzn zielone i niebieskie. Bardzo dobrej firmy, nieścieralne praktycznie. Firma nazywa się Prima Aprilis. I wtedy rozległy się oklaski i ludzie odetchnęli, ale ja widziałem, jak byli zagotowani. Oj, to poszedłem było, po bandzie, zdaję sobie
0: tak,
1: sprawę.
0: Tak, to była ostra historia, ale to do historii parafii przeszło.
1: To już przejdzie tak. Będą po latach wspominać, ja już pewnie będę gdzieś tam po drugiej stronie, a ludzie, a był tu taki proboszcz, co nas tak w konia zrobił, ale potem odetchnęliśmy.
0: No to Ryzus Paschalis. Tak. Niech wybrzmi, a teraz chwila muzyki, wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach Rok w Kościele, na co dzień od święta, ksiądz Bogusław Kowalski, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, jest tego wieczora w redakcji, w studiu Nocnych Świateł. Wracamy za chwilkę po piosence.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światach dzisiaj rok w kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami. Świątek, piątek i niedziela to tytuł książki, której ksiądz Bogusław jest autorem. I przypominam o Facebooku. Na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania. O, tutaj pozdrowienia się sypią dla księdza. Aleksandra napisała, ja nie mam pytania, ale proszę pozdrowić księdza Bogusława. Chodziłam do kościoła na Kobielskiej przed pandemią, kiedy byłam na studiach i mieszkałam w słynnym akademiku Nakickiego. Teraz mieszkam po drugiej stronie Warszawy, ale kościół nadal miło wspominam i może kiedyś się wybiorę. No to parafianka nasza.
2: Aha, nasza
1: no tak, no bo to mój ksiądz proboszcz, ale to żaden nepotyzm.
2: No tak, dziękuję bardzo.
1: Teraz tak, teraz dobrze, co jeszcze tutaj widziałem, bo jest jeszcze parafianka z katedry, z księdza poprzedniej placówki. Aha, tak, bojowej, u pani Urszula. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, miło mi słyszeć księdza Kowalskiego, jestem z parafii świętego Floriana, ksiądz był proboszczem, super człowiek, panie Pawle, proszę pozdrowić księdza od dawnej parafianki. Dobrej
2: dziękuję,
1: nocy życzę.
2: Lawinowo narastająca wdzięczność.
1: Tak jest. Dobrze, to teraz będzie już chyba trudniej. Mateusz napisał, dualizm, pięknie rozwalona teologia posoborowych księży, o tym samym rycie. Msza przedsoborowa uczy jednego, ciszy i skupienia, no i tego można się nauczyć, w czym jest problem, z czym jest problem na posoborowej.
2: No, ja powiem szczerze, no, to jest, podejrzewam, tak rzecz dyskusyjna i tak niejednoznaczna, tak wszystkich się nie zadowoli. Ja wciąż będę jednak bronił czegoś takiego, że jakby to określić, nie zawsze od formy liturgii wszystko zależy, bo
1: Pan Jezus jest ten sam.
2: Pan Jezus jest
1: ten
2: sam.
1: Nie ma lepszej ani gorszej Eucharystii.
2: Nie ma lepszej, no. Gorszej i można i może uproszczę, ale można zrobić też coś niestosownego z liturgią trydencką. Tak samo można zrobić, zinfantylizować liturgię rzymską, obecnie obowiązującą. Nieraz uczestniczyłem w takiej liturgii rzymskiej, a tylko jako dziecko pamiętam poprzedni ryt, że jest takie sakrum, jest takie skupienie, to zależy od celebransa, uczestników, od wielu czynników takich, na które człowiek ma wpływ, ale Jezus jest ten sam i nie zawsze... Forma wszystkiego nie załatwi. Forma wszystkiego. Jak nie ma ducha, to choć będzie
1: Oczywiście,
2: bardzo głęboka liturgia trydencka, a jak nie będzie ducha, to będzie skostniała liturgia bez przeżycia. To jest rzecz tak dyskusyjna i dwóch będzie przed Najświętszym Sakramentem. Jeden będzie zabijał czas i będzie się męczył, a drugi będzie się ubogacał przed tym samym Jezusem. Może też nie jest to idealne porównanie,
1: świątyni,
2: ale coś z tego
1: był celnik
2: jest.
1: I tak,
2: dokładnie,
1: i uczony
2: tak.
1: W piśmie.
2: Byli w tej samej świątyni.
1: W tej samej świątyni. Nie ten wyszedł usprawiedliwiony, a tamten.
2: Z tym samym, prawda? Bogiem. Do tego samego Boga.
1: Dokładnie.
2: Się
1: no więc, znaczy, ja mam takie doświadczenie, kiedy moja koleżanka namawiała mnie koniecznie. Ja ponad ćwierć wieku jestem w neokatechumenacie, gdzie ta liturgia eucharystyczna jest no, taka bardzo wspólnotowa i bardzo bliska ołtarza i bardzo bliska sprawującemu Eucharystię. No ale bardzo często bywałem też właśnie jeszcze zanim się zaczęły Nocne Światła, kiedy miałem czas po prostu wstawać rano na te poranne msze w naszej parafii. I bywałem codziennie i ja, dla mnie nie ma różnicy między jedną a drugą. No po prostu to jest ten sam Jezus i
2: to
1: tyle.
2: To samo Słowo Boże.
1: Tak, natomiast właśnie tego mi brakuje na liturgii w rycie trydenckim, gdzie ja po prostu te znaki są tak trudne do odszyfrowania. Czytania są po łacinie, Ewangelia jest tylko czytana w języku ojczystym. Przepraszam, jeżeli to kogoś zrani, ale dla mnie to był przerost formy nad treścią. Dla mnie Eucharystia to jest wyjście Boga, by być blisko człowieka. To jest Emanuel, Bóg z nami. I ja to odnajduję w Rycie Rzymskim.
2: Ja mogę jeszcze dorzucić jedną rzecz. Świadectwo mojego nieżyjącego taty, który urodził się przed wojną, zmarł kilkanaście lat temu. I kiedy ja zacząłem służyć do mszy, potem już dorastałem, ja byłem lektorem, i mój tata, tak sobie rozmawialiśmy o kościele, no człowiek przedsoborowy, mówi: słuchaj synu, jak ja za jedno Bogu dziękuję, że jest język ojczysty w liturgii. Ja tak cierpiałem, chodząc na mszę świętą. Był taki logiczny, racjonalny, on chciał rozumieć, w czym uczestniczy.
1: Tak, żadne hokus pokus.
2: Nie znałem łaciny, bliźnięte tam trochę. Wiedziałem, że trzeba być na mszy świętej i chodziłem jako katolik, wychodziłem. Ja teraz, jak fajny ksiądz, fajny w cudzysłowie, że powie piękne kazanie, modlitwy rozumiem, odczytuję poszczególne znaki, i to mówił człowiek, który pamiętał liturgię soborową, więc to nie jest takie jednoznaczne. Bardzo dużo zależy od celebransa. Zwróćmy uwagę, proszę państwa, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja jako ksiądz obserwuję w różnych parafiach, a byłem proboszczem w różnych parafiach, Triduum Paschalne. Jest bardzo dużo różnych znaków. Niektóre są czytelne, mniej. Wielki Piątek, piękna i prosta liturgia, bardzo czytelna. Już Wigilię Paschalną bardziej skomplikowana, ale
1: jest specjalna osoba desygnowana do tego, żeby tłumaczyć znaki.
2: Dokładnie, komentator. Tylko właśnie w związku z tym, co pan powiedział, jest komentator, ale ja chciałem dodać jeszcze do tego. W zdecydowanej większości parafii liturgia jest na Triduum Paschalne świetnie przygotowana. To jest taki wysiłek. W moim dzieciństwie tak nie było. Naprawdę. Ja nie miałem szczęścia, żeby jakieś odprawy, próby, tłumaczenie. Komentator czyta, tu lektorzy, ministranci, świetcy
1: tak,
2: wiedzą.
1: Synchronizacja. Tak.
2: Jest i wszyscy ludzie wiedzą, że długo, wiedzą, że tych czytać, szczególnie Wigilia Paschalna, ale i Wielki Czwartek, i Wielki Piątek, te liturgie są długie.
1: No, u mnie w ostatnią noc paschalna skończyła się o 5 rano.
2: No właśnie.
1: Wróciłem do domu przed 8.
2: Adoracja krzyża trwa długo. Nikomu się nie śpieszy. Wszyscy wiedzą, po co przyszli. I ta głębia znaków, ale staranność i duchowo celebrans przeżywający i sprawujący promieniuje na wspólnotę. I sama forma nie załatwi wszystkiego. Ona może pomóc, ale jak jest liturgia przez celebransa tak sprawowana z wielką powagą i odpowiedzialnością, starannością, no to też wchodzi się w taki klimat modlitwy.
1: No to, znaczy, tutaj zacytuję papieża nieżyjącego już, Benedykta XVI. No nie jest to reklama drogi, ale rzeczywiście jest to dla mnie bardzo cenne, co powiedział Benedykt XVI, że to, w jaki sposób droga, czyli na katechumenat sprawuje tak. liturgię paschalną, czyli tą matkę wszystkich liturgii, jest wzorem dla całego Kościoła. Rzeczywiście kapłani nasi, którzy są po tych seminariach Redemptoris Mater, mają wielki szacunek do całej tradycji Kościoła, do tych wszystkich znaków i bardzo tego pilnują. Bardzo, bardzo, stąd też te liturgie są długie, bo wiele jest, wszystko jest w pełni. Czasami jest tak, że w Wigilię Paschalną jest 5 czytań, ale U nas zawsze jest wszystkie, 9. Prawda? Są poza tym wstępy do każdego czytania, do każdego psalmu.
2: Komentarze
1: tak. i tak dalej, wyjaśnienia itp. itd. Więc to jest też ta tradycja dialogu z dziećmi, prawda? Tłumaczenia znaków, dlaczego ta noc tyle trwa i tak dalej. To się jeszcze wywodzi, prawda, od tej liturgii paschalnej żydowskiej, która też zawiera...
2: Czym
1: różni się ta noc od innych nocy? Więc to też jest w tradycję wpisano, nocy paschalnej i nikomu się naprawdę nie spieszy, żeby to się skończyło szybciej.
2: Tak, więc ja myślę, że to jest sprawa tak złożona i tutaj...
1: Piękno i zachwyt to jest... No, cała wspólnota, wszyscy starają się o to, żeby to była, żeby żyć od Paschy do Paschy, żeby to była tęsknota, że czekamy nie od Nowego Roku do Sylwestra, tylko od Paschy do Paschy. No, to jest ten rytm życia chrześcijanina, prawda?
2: Tak jest.
1: Katolika. Proszę księdza, ale tak a propos tego, co ksiądz mówi, co jako tam wątek wyszło w naszej rozmowie, czy właściwie jak ksiądz uważa, tak patrząc, oceniając życie Kościoła w ostatnich, nie wiem, latach, miesiącach, no chyba latach, bo też tutaj trzeba wziąć pod uwagę i pandemię, która Kościół mocno przeorała. Czy uczestnictwo we mszy stało się bardziej obowiązkiem niż przeżyciem duchowym, czy jednak jest na odwrót?
2: Ciekawa rzecz, no to też trudno tak odpowiedzieć zero-jedynkowo. Różnie. Wielu ludzi wraca nawet teraz, jak już parę lat wyszliśmy z pandemii, zostali w blokach i wychodzą teraz dopiero, trafiają. Proszę księdza, już nie daje rady bez świątyni. Ludzie mówią o prostych rzeczach. Oni chcą oddychać miejscem sakralnym. Brakuje mi zapachu kadzidła, zapachu kwiatów przy ołtarzu, widoku kwiatów, śpiewu organisty bezpośrednio. Włączam internet, no ktoś śpiewa. Dziwnie, że ja wstydzę się, no co będę śpiewała, sąsiedzi pomyślą, coś tam z sąsiadką nie tak. Ta fizyczna obecność u niektórych wróciła natychmiast, to pragnienie, u niektórych nawet po 2-3 latach, a nawet teraz po 4-5. Różnie to bywa. Czy z obowiązku? Ja właśnie śmiem twierdzić, że teraz właśnie przychodzą do kościoła ci, którzy świadomie wiedzą, po co idą, czym jest kościół, czym jest liturgia, czym jest, dlaczego ta msza święta jest taka ważna. Oczywiście nie 100%, bo jest wielu ludzi przy okazji jakiś, tylko tak, okazyjnie. Ale jak ja porównam świadomość sprzed 40, 30, nawet 20 laty, ja myślę, że świadomość jest teraz taka i głębia jest większa teraz i po czym to dostrzegam? Po dużej frekwencji osób przystępujących do Komunii Świętej, po ilości osób adorujących Pana Jezusa w kaplicy i po tym, jak wiele osób, to jest dla mnie największa zaskoczka, jak wielu ludzi codziennie żyje Słowem Bożym, czy w telefonie, czy w domu. Ja nawet powiem szczerze, mnie to tak trochę już tak irytuje u moich kolegów księży, bo jest taki trochę taki slogan, który często się powtarza, jak się mówi o Piśmie Świętym, że najbardziej zakurzoną księgą na półce jest Pismo Święte. No i tam księża mówią, żeby zaglądać i tak dalej. Proszę państwa, ja mam inne doświadczenia.
1: To jest najbardziej zniszczona, zaczytana księga.
2: Zaczytana.
1: Pomazana.
2: I podam konkretny dowód. A mianowicie, kiedy głoszę misje święte, jest Dzień Słowa Bożego, Prawa Bożego, i to jeszcze mi podpowiedział świętej pamięci ksiądz Piotr, ja to praktykuję. Dzień wcześniej proszę, żeby ludzie przynieśli swój egzemplarz Pisma Świętego i podchodzą do księdza, stoi nas kilku, dają kapłanowi swój egzemplarz, podkreślam, kapłan błogosławi ich i oddaje. Proszę mi wierzyć, ja robiłem to w wielu parafiach, czasem się zdarzyło, że ktoś przyniósł kupione nowe. Te Pisma Święte były zużyte, umęczone nawet takie. Więc to jest taki slogan,
1: który zamodlone.
2: Naprawdę rozmodlone. No kilka to bym pokazał, to perły, jakieś zakładki tutaj przyklejone, odnośniki. I ja powiem szczerze, trochę mnie to denerwuje, bo to tak przyjęło się tak mówić, o, najbardziej zakurzone księga to Pismo Święte. Otóż nie, ludzie naprawdę czytają, a też i nieraz podejrzałem, może niedyskretnie, w tramwaju przez ramię ktoś na bieżąco aplikacja. Czytania. Aplikacja.
1: To jest aplikacja znakomita, Pismo Święte, brewiarz.pl.
2: Na każdy dzień. Tak. Jest, więc tutaj ja to może, ja staram się tak widzieć, że jednak szklanka jest do połowy pełna niż pusta.
1: A propos właśnie korzystania z Pisma Świętego, to będę miał do księdza pytanie, bo jest taki fragment, ale to po przerwie, ale zasygnalizuję już, bo właśnie w Browiarzu wczorajszym, w godzinie czytań, jest fragment ze świętego Jana, z listu świętego Jana I, który zawsze jest dla mnie trudny do zrozumienia, więc poproszę księdza o egzegezę, ale to już po przerwie.
2: Ale to ja nie gwarantuję, że dam dobrą odpowiedź, ja taki kozak nie jest. Nie, tu proszę.
1: No kto jak nie ksiądz. No. Wracamy do Państwa za chwilę, to będzie ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora rok w kościele, na co dzień i od święta, ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii nawrócenia świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, ksiądz Boguś wyjaśnia. Wracamy za parę minut, a także do końca, jeszcze do pierwszej, Państwo macie czas na pisanie do nas na Facebooku, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry to miejsce na komentarze i pytania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Za kwadrans minie godzina pierwsza, ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Rok w kościele, czyli na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. No i obiecałem, że będzie fragment do egzegezy i jest to ten fragment, który był we wczorajszym brewiarzu w godzinie czytań, w czwartkowej godzinie czytań, z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, z 5 rozdziału. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć, w takim wypadku nie polecam, aby się modlono. I to jest zagadka.
1: Ja podkreślam, wypowiadam się nie jako naukowy egzegeta biblijny, tylko tak jak ja interpretuję te słowa. Ja bym po pierwsze połączył to z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, o którym mówił Pan Jezus, że a kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie nigdy mu odpuszczone. I drugi wątek, ja bym tutaj powiedział o takiej zatwardziałości człowieka do końca, człowiek, który konsekwentnie do końca Bogu mówi nie, że nie chce nieba, nie chce życia, chce być potępiony, taka zatwardziałość świadoma, dobrowolna, z wyrachowania, z zimną krwią, mówię w cudzysłowie, bo jest taka hipoteza eschatologiczna, że człowiek umierający jeszcze raz będzie miał taką ostatnią szansę powiedzieć Bogu tak albo nie. Jakby zobaczyć w cudzysłowie w znowu film momencie, tak? Z całego swojego życia, miłość Boga, która go zaprasza, ale musisz się opowiedzieć, czy chcesz być w Królestwie Niebieskim. I ktoś konsekwentnie mówi Bogu nie w tej zatwardziałości swojej, wolą swoją, mówi Bogu nie, czyli on jakby sam dokonuje wyboru, będę potępiony, wobec tego nie ma już z piekła drogi do nieba, z czyśćca tak, z czyśćca jest jeden kierunek. I tutaj to jest sprawa bardzo poważna, że człowiek do końca konsekwentnie Bogu nie. Krótko mówiąc, ja bym to tak powiedział, Pan Bóg nie zbawi człowieka wbrew jego woli. To jest takie ogólne stwierdzenie i tu to jest jakby uszczegółowione. Czyli jeżeli już jest śmierć teologiczna, czyli potępienie, nie ma szans na Ewangelia o Łazarzu. Ani stąd do nas nie można. Ale żeby chociaż
0: umoczył palec.
1: Nie, już nie ma szans, dlatego że ta przepaść jest między nami zbyt wielka. I tutaj powiem taką zabawną trochę historię, choć temat jest bardzo poważny. Zdarzyło się w jednej parafii, że jeden z księży był tak rozemocjonowany mówieniem swojego kazania o Bożym miłosierdziu, a mówił o Maryi, która jest Matką Miłosierdzia. I tak się zagalopował, mówiąc takie słowa: bracia i siostry, Maryja jest tak miłosierna, że ona jest w stanie wyciągnąć z piekła nawet grzesznika. Ludzie przyjęli, co pomyśleli, nie wiem, ale proboszcz przy kolacji mówi do niego, bo on był rekolekcjonistą, mówi: księże, zachowajmy jednak porządek teologiczny. Jeżeli już ktoś jest potępiony z własnej woli, z własnego wyboru, no to już Maryja nie ma możliwości, nawet ona, która jest pośredniczką łask wszelkich. I on chciał się usprawiedliwić, a pognębił się jeszcze bardziej. Mówi, znaczy, bo wie ksiądz proboszcz, ja miałem na myśli, że ona wyciągnie z piekła te dusze, które tam niesłusznie trafiły. Że Pan Bóg się pomylił. No więc to już całkowicie no położył temat.
0: No
1: to
0: bandzie.
1: Już ostro pojechał. Ja to opowiadam jako taką anegdotyczną przestrogę dla nas, księży, żebyśmy jednak troszeczkę byli ostrożniejsi nawet w tych emocjach kaznodziejskich, żebyśmy nie zagalopowali się za daleko. To tak na marginesie.
0: No, ja spotkałem się z dwoma egzegezami tego fragmentu, do którego, który tutaj zadałem księdzu. Jeden właśnie mówił, podobnie jak tutaj ksiądz, o tej zatwardziałości właśnie podobnej do grzechu przeciw Duchowi Świętemu, a druga wręcz o całkowitym odrzuceniu Chrystusa. Ale pamiętam, że był też nacisk położony właśnie na grecki tekst, w którym jest wyraźnie powiedziane, co zresztą w tym tłumaczeniu, które tutaj z Biblii Tysiąclecia zapożyczyłem przed momentem, jest powiedziane, że nie jest powiedziane zakazuję modlitwy, tylko nie polecam, aby się modlić. Więc podobnie jak w greckim oryginale, autor, czyli święty Jan, nie odbiera nadziei, bo wskazuje, że owszem, jest jakiś stan radykalnego odrzucenia Boga, wobec którego modlitwa może nie być skuteczna, ale nie chodzi tutaj o zakaz miłosierdzia właśnie.
1: Nie, tak, to zgadzam się, tak.
0: Tylko o wskazanie, że istnieje taka możliwość, że człowiek do tego stopnia zatwardzi serce, że odwróci się, odcina się od życia Bożego, krótko mówiąc.
1: Tak, i dlatego dla mnie jako takiego księdza, który nie ma tego zacięcia naukowego i ja komentuję czy w homilii, czy w kazaniu, oczywiście posiłkuję się pewnymi komentarzami, nie zawsze, ale często, natomiast subtelne tłumaczenia, jedne bardziej trafne, inne mniej, nie zawsze tłumaczenia są dobre, nie zawsze tak jakoś precyzyjnie oddają istotę i dlatego właśnie nie zakazuję, ale nie polecam, a to jest subtelna różnica. Krótko mówiąc, tu ja bym jeszcze, przyszła mi taka myśl, ja bym tutaj dodał, to już tylko Pan Bóg może rozstrzygnąć. Bo nasze modlitwy mogą dopomagać, wierzymy w świętych obcowanie, mogą być tym światłem rozświetlającym drogę do nieba, prawda? Jak msza święta za dusze czyśćcowe, czy modlimy się za dusze czyśćcowe, Pan Bóg dał nam takie prawo. Ale przychodzi już taki moment, że jakby to już wielkość i nieskończoność Boga może zdecydować o tej duszy, która konsekwentnie mówi Bogu nie. I my jakby się chciał powiedzieć, to już zostawcie mnie. To już moja sprawa. No upraszczam bardzo. Tak.
0: No tak, ale z profesorem Piotrem Kosiakiem tutaj raz w miesiącu taki cykl ciągniemy, obliczony na długi, długi czas, historia Kościoła, historia chrześcijaństwa. No i tam często nawiązujemy do ojców Kościoła, więc Augustyn z Hipony widział tutaj przede wszystkim kwestię braku pokuty i odrzucenia miłości. Natomiast święty Hieronim łączył ten fragment wręcz z apostazją i herezją jaką. Że wobec heretyków, no po prostu ta modlitwa jest nieskuteczna, bo jeżeli oni są, poszli w zaparte,
1: tak,
0: no to po prostu...
1: Zatwardziałość, zaparte.
0: Tak. Natomiast Orygenes wręcz mówił o świadomym buncie przeciwko prawdzie Bożej.
1: Czyli coś tak z poświatą szatana, który zbuntował się.
0: Tutaj pytanie, czy ma to jakieś przełożenie, jakieś zastosowanie w obecnych nam czasach? Czy to jest, czy też literalnie trzeba w ten sposób traktować? No, w czasach, kiedy, jak ksiądz sam mówił, tutaj są ludzie, którzy przychodzą i mówią, ja chcę tutaj akt apostazji podpisać, prawda?
1: Tak. No...
0: No ale co, Kościół też mówi, módlmy się za nich, prawda?
1: Tak, oczywiście, a tym bardziej, że oni mają szansę powrotu.
0: No właśnie.
1: Oni mają szansę powrotu. Dlatego ja myślę, że to chodzi już o takie dusze, które jakby już do końca, może jakoś tak mi brakuje takiego słowa, takiego pojęcia, są bardzo konsekwentne, krótko mówiąc, w tej apostazji.
0: Dostałem SMS od słuchaczki, która pisze tak. Jestem zrozpaczona postępowaniem mojego młodszego syna, który będąc ministrantem, lektorem pod wpływem żony i teściowej przeszedł na ryt trydencki i traktuje mszę świętą w kościele katolickim, na przykład w intencji świętej pamięci męża, a jego ojca za nieważną. Jest to dla mnie wielki ból, bo mają 6 dzieci. No i tutaj pewne szczegóły, które pominę, żeby nie identyfikować tak. jakoś za bardzo.
1: No i to jest właśnie, i to jest dla mnie bardzo konkretny argument takiego skrajnego podejścia, że wszystko to, takiego zanegowania tego duchowego skarbca Kościoła, choćby w liturgii rzymskiej, bo po prostu ktoś sobie tak postanowił, że uznaje to za nieważne. I to jest bardzo niebezpieczne. I dlatego proszę się nie dziwić, że biskupi są bardzo powściągliwi w takim skrajnym ujęciu. W takim skrajnym ujęciu.
0: No tak, pamiętam, kiedyś moja koleżanka mnie namawiała, żebym do tej wspólnoty, która w ten sposób celebruje Eucharystię, żebym przystąpił do nich. No ale pytam, a dlaczego? No, mówię, ja mam swoją wspólnotę i jestem w formacji od wielu, wielu lat i dla mnie ta wspólnota i ten ryt, w którym sprawowana jest nasza Eucharystia, jest bardzo ważny, bo on mi pokazuje jakąś bliskość Boga właśnie, o czym mówiłem. Nie, bo wiesz, ono mówi, słuchaj, znaczy, nie powtórzę dosłownie, bo nawet tak. już nie pamiętam, ale generalnie z całej wypowiedzi wynikało, że tam Pan Jezus jest lepszy właśnie, tak. W tej liturgii tak. Pan Jezus jest lepszy niż gdzie indziej.
1: Nie chcę używać mocniejszych słów, ale jeżeli tak się będzie podchodziło do traktowania, że ktoś chce być w rycie rzymskim obowiązującym, to jest, nie wiem, pół centymetra do jakiejś schizmy, no. Jeżeli tak skrajnie ktoś ujmuje, no, tak trzeba jasno to powiedzieć, no bo kto nie z nami jest przeciwko nam,
0: no tak,
1: w
0: no,
1: tym
0: ten,
1: sensie, tak.
0: Ten, co dzieli, to diabolos, prawda?
1: Dokładnie tak, ale kto tu jest papieżem? No, albo słuchamy Piotra, albo nie. I ktoś sobie tak powiedział, tamte msze nieważne. No, z całym szacunkiem dla tych uczestników. Jeżeli ktoś powie, no to sorry, ja nie przyjmuję tego.
0: Jest jeszcze jeden głos, tutaj Dominik napisał. W sierpniu spotkała mnie bardzo przykra sytuacja. Moja babcia zmarła, była osobą niezwykle pobożną. Miała jednego męża, z którym miała ślub katolicki rzymski po dawnemu. W czasach komuny zawieszała krzyże w szkołach, za co później była wzywana na komendę milicji. Koszty pogrzebu przewyższyły rodzinę. Grabarz od razu po pogrzebie zaczął krzyczeć, gdzie są pieniądze, a chodziło o dopłatę 1000 zł. Wcześniej ksiądz zabrał 1000 za sam pogrzeb oraz grabarz dostał zaliczkę w tej samej kwocie. Po pogrzebie ksiądz przyjechał na cmentarz i mówił, że jeśli nie zapłaci się panu grabarzowi, to trzeba będzie wykopać. Czy tak zachowuje się ksiądz? Bo dla mnie to jest niepojęte.
1: No, w ogóle co tu komentować, to jest oczywiste.
0: No tak, no.
1: Jeżeli by to było tak naprawdę, bo czasami jakieś są takie nieścisłości, to które warto by wyjaśnić. Ja podam taki przykład, że ktoś mówi w kościele zapłaciłem za pogrzeb 2000, tak zmyślam teraz. Ale co to znaczy za mszę pogrzebową? No nie, no, kupiłem miejsce na cmentarzu, za wykopanie grobu, organista kościelny, no i na parafię, tak, dla proboszcza. A często koszt wykopania grobu albo wymurowania grobu, no to są duże sumy. I nagle ktoś sobie to zsumował, to jest bardzo wiele, w cudzysłowie, usług, bo
0: no tak, no w tej chwili koszt pogrzebu, czy nawet w ogóle zamówić to wszystko.
1: Nie, no to dlatego ja tu nie chcę rozstrzygać. Jeżeli natomiast ja jestem proboszczem i miałem cmentarz pod zarządem, no i po prostu grabarz z tego żył. I teraz grabarz ma nie dostać pieniędzy, a ma 3 dzieci na przykład on też musi z tego żyć, to jest ciężka praca. A jak jest mróz, musiał rozgrzewać ziemię i kopać. Ja nie chcę tu w takie szczegóły wchodzić, bo musiałbym poznać każdą sytuację osobno. Natomiast to jest pracownik, któremu się należy zapłata. I teraz dyskusja, ile? No to jest.
0: No tak, osoba. Ale tak. Bo trzeba będzie wykopać, no to
1: no
0: chyba...
1: Nie, no to, no to nie, w ogóle nie. Jest poza dyskusją. O,
0: proszę księdza.
1: W emocjach ludzie różne tak, rzeczy mówią.
0: Pierwsza tak. Na zegarze. Tu jeszcze Mateusz napisał nam swoje rozumienie tego, jak tutaj podchodzić do liturgii trydenckiej, ale no ponieważ już pierwsza wybiła, to niestety nie zdążymy z tym. Jedną rzecz, którą na koniec, no mam potrzebę i myślę, że tutaj warto o to zapytać. Co dzisiaj według księdza jest większym problemem? Brak wiary czy brak zrozumienia wiary?
1: Mimo wszystko chyba brak wiary. Mimo wszystko brak wiary. Chociaż z drugiej strony, no właśnie, z drugiej strony, no jednak rzeczywiście teraz tak się chwilę zastanowiłem, bo tak może za szybko, za pochopnie odpowiedziałem. Dlatego, że jakby dzisiaj tak zapytał przeciętnego człowieka, to rzadko kto powie, odrzucam w ogóle jakiegokolwiek Boga osobowego, jako siły nadprzyrodzonej. No tak, ale jednak zrozumienia wiary. Bo jak się zaczyna rozmawiać, jakie ludzie mają wyobrażenie i pojęcie o Bogu, klasyczny przykład podam. Proszę księdza, całe życie się modlę, staram się nie grzeszyć. Za jakie grzechy mnie takie nieszczęście spotkało? To jest bardzo typowa rzecz. I to jest klasyczny przykład niezrozumienia wiary, bo nikomu nie obiecał Pan Jezus, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, będzie praca, pieniądze, zdrowie i wszystko się będzie układało, tylko wręcz przeciwnie, Pan Jezus mówił, jak z tymi krzyżami sobie radzić. To jednak rzeczywiście chyba wycofam, zbyt pochopnie powiedziałem brak wiary, bo jednak rzadko kto powie, że jest niewierzący, ale chyba jednak zrozumienia wiary.
0: No to już tak, jako tak. Postscriptum do tego pytania, czy ta książka, czy ta książka Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, jest pomyślana bardziej dla wierzących, czy wątpiących? Czy poszukujących, czy właśnie takich, którzy chcą pogłębić wiarę?
1: I dla jednych, i dla drugich, chociaż tematy tutaj zawarte, podsuwane, podejrzewam, że przez ludzi nie zawsze tak gorliwych katolików, powodują, że to jest taka oferta dla tych, którzy poszukują, ale i dla tych, którzy chcą głębiej zrozumieć, oswoić się z niektórymi rzeczami, zakolegować, no w cudzysłowie. Ale to myślę, że dla jednych i dla drugich.
0: To ja pozwolę sobie na taką krótką refleksję. Jak już tutaj padło, to z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem przez 13 lat miałem wielką radość prowadzić ten katechizm poręczny, ten program, który przeszedł do legendy. Nie to, żebym się chwalił, ale rzeczywiście to były dla mnie wielkie, tak, nieustanne rekolekcje. Tak. Ale co zauważyliśmy, że w gruncie rzeczy oprócz pytań, które były no, w jakiś sposób takie szczególne, wyjątkowe, no, takie osobliwe, no, jakieś jedyne w swoim rodzaju, no to były trzy zasadnicze grupy pytań. Pierwsza to było o powołanie, druga o sprawy związane z moralnością, związaną z seksualnością i trzecia pieniądze. Co się zmieniło, że dzisiaj mieliśmy pytanie wyłącznie pieniądze?
1: Tak.
0: Czy to nie jest jakiś znak czasów, proszę księdza?
1: Pewnie tak, pewnie. No, rzeczywiście. Ciekawa myśl, no. Tak, rzeczywiście.
0: No, może oprócz jednego, czy tutaj Małgorzata pytała tutaj o tę kwestię spowiedzi i Komunii Świętej raz do roku, ale no, reszta to w gruncie rzeczy kręciła tak, się koło finansów.
1: Najciekawsze, tak. No, co z tego jest, więc... Więc krótko mówiąc, ja bym tak jeszcze jednym zdaniem podsumował. Bez względu na to, jakie są czasy, mamy siać, a Pan Bóg daje wzrost. Robić tyle, na ile nas stać, całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił i siać. A Pan Bóg niech daje wzrost. To już nie wszystko od człowieka zależy.
0: Amen, alleluja. I do przodu. Alleluja. A księdza proszę jak zwykle na koniec o błogosławieństwa.
1: Niech was błogosławi, strzeże i zachowa od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, był Państwa i moim gościem w dzisiejszym wydaniu Nocnych Świateł. Serdecznie księdzu dziękuję.
1: Ja dziękuję, Bóg zapłać wielkie. Panie Pawle, i wszystkim wam, drodzy słuchacze. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać. Rok w Kościele na co dzień od święta, taki był tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. To było 2061 wydanie programu. Zakończyliśmy ten tydzień, bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1, czasem z małym bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Zapraszam Państwa w poniedziałek, to będzie 25 maja. Wtedy wrócimy do dalszego ciągu rozmowy o tym, jak budować relacje małżeńskie. Na początku miesiąca mówiliśmy o tym, jak kochać męża, a tym razem jak kochać żonę. Goście ci sami, Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa Psalm 18 i autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości żonie. To w poniedziałek, a dzisiaj żegnamy się na weekend. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.